Geräusche. Don't want

rozumiem. Skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dozyp czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strach.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!

Jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać to mu

Chodzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd, pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo.

To już chyba nieważne. Zapominam któryś raz, co chciałem jej przekazać. Idę przez miasto, mijam znajome twarze. Myślę o tym wszystkim, co podzieliło

kształtu do budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie wpij tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: kurwa, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Możesz jakoś podsumować tegoroczny mundial, tak żeby pokazać jakieś najbardziej znaczące liczby, bo często właśnie o liczbach jest mowa i o liczbach też będzie za chwilę, bo ma być ponoć więcej zespołów.
3: Jedna z najbardziej kreatywnych osób, jakie dane było nam oglądać, czyli prezydent FIFA Gianni Infantino, wpadł na pomysł, żeby do tych puli 48 drużyn dorzucić jeszcze 16. To za 4 lata. Natomiast jeśli mielibyśmy sobie to jakoś podsumować, no to doszło po prostu do amerykanizacji futbolu, no bo mieliśmy te wszystkie elementy typu hydration break, która tak naprawdę nic z nawodnieniem nie miała wspólnego. Oczywiście ci piłkarze tam ciągnęli z tych bidonów, ale wielu zawodników mówiło, jak choćby Virgil van Dijk, że to jest absolutnie bez sensu. Trener Marcelo Bielsa Urugwaju mówi, że to rozwalało w ogóle też pod względem taktycznym mecz, no bo to mieliśmy kwarty, a nie połowy. Trenerzy ustawiają ten mecz pod dwie połowy, a tutaj co chwilę zejścia na boisko. To wszystko dlaczego robione? Dla kasy. Kasa, kasa, kasa. Według Bloomberga tegoroczny turniej ma przynieść dochód w wysokości prawie 9 miliardów dolarów i to jest naprawdę astronomiczny skok, wzrost o 41% w porównaniu z tym, co było 4 lata temu w Katarze.
2: No to jestem ciekaw, co się wydarzy za kolejne 4 lata. Czy możesz jakoś się odnieść do tego pomysłu? W ogóle o czym ten pomysł może być, żeby było jeszcze 16 dodatkowych drużyn? To znaczy, że ten mundial będzie trwał wtedy już około 2 miesięcy i tak długi będzie ten turniej, czy to da się jakoś skompilować?
3: Na pewno będzie dłuższy, tam już są wyliczenia, że podobno miałoby być 24 mecze więcej, będzie potrzeba więcej stadionów, to na pewno. Dla zwykłego kibica będzie to oznaczało zapewne, że w ciągu dnia będziemy oglądać 5 spotkań, aż 5 spotkań. Dlaczego FIFA myśli właśnie w ten sposób? No prosta logika przychodów, więcej meczów, więcej transmisji, więcej pieniędzy, ale też Gianni Infantino oczywiście walczy o siebie, bo jak podaje portal Politico, zwiększenie liczby drużyn do 64 miałby pomóc na przykład Chinom w awansie na Mistrzostwa Świata. A co się dzieje, kiedy Chiny awansują na Mistrzostwa Świata? Wraz z nimi ogromny rynek kibiców. Więc tutaj cały czas mamona w grze i Infantino o tym bardzo dobrze wie.
2: No to o prezydentach porozmawiajmy, bo mamy prezydenta FIFA i mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co tych panów w jakimś stopniu połączyło poza połączeniem telefonicznym i czy patrzeć na jego obecność, obecność prezydenta FIFA jako taką medialną ciekawostkę, która no jest fajna, bo dużo lata samolotem i być może będzie związany z ONZ-em. Czy to jest tak, że no można zacząć o nim myśleć trochę jako o polityku?
3: Można zdecydowanie, bo to się nam tutaj wszystko łączy. Infantino był potrzebny Trumpowi z wielu względów. Jeszcze tutaj należałoby się cofnąć do poprzedniego roku, kiedy to Trump liczył na pokojową Nagrodę Nobla, nie dostał jej. No to wyskoczył w takim razie z kufra Gianni Infantino, który wręczył mu pokojową Nagrodę FIFA. To też widać było, jak ta polityka przesiąka nam w świat sportu, kiedy Hiszpanie podnosili ten puchar za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata i Infantino tam ciągnący tego Trumpa, żeby zejść, no tutaj już zdjęcie, bawią się Hiszpanie, cieszą się, a Trump nie, Trump pozostał głuchy na te jego apele i ustawił się do tego zdjęcia z Hiszpanami.
2: Jędrzej, ja już wielokrotnie mówiłem otwartym tekstem, że piłka no nie jest światem, który jakoś specjalnie mnie wciąga. Nie wiem, nie znam się, ale próbuję się dowiedzieć jak najwięcej. Na chłopski rozum, ty mnie

0: człowieku wytłumacz. Okej, prezydent ogromnej, międzynarodowej, największej organizacji związanej z piłką. Jak to jest połączone, że on jest kandydatem do tego, żeby zostać sekretarzem generalnym ONZ? Rozumiem, że no ma jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie dużą instytucją, no ale od kopania w gałę, a do Organizacji Narodów Zjednoczonych, troszkę inny ciężar gatunkowy instytucji. O co chodzi?
1: Odkręcania nawet kulkami i losowania drużyn w europejskich pucharach, bo no, ja jeszcze pamiętam, jak on był prezydentem UEFA, czyli tej organizacji na Europę, i nawet przecież były fanpage na Facebooku łysy z UEFA jeszcze. Teraz jest łysy z FIFA. No, Donald Trump, bo to się pojawiła taka informacja, o której donosił New York Post, że Trump chciałby, aby jego przyjaciel Gianni Infantino został nowym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest po prostu jego człowiek. To jest jego człowiek, także Trump miałby znacznie większy wpływ na całą tę strukturę Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo on ma Infantino w garści. Infantino zrobi dla Trumpa to, co mu się podoba. Tylko pytanie jest właśnie, w jakim kierunku Infantino pójdzie, bo pojawiają się dwie możliwości. W przyszłym roku, w marcu, będą wybory na prezydenta FIFA i Infantino rysuje teraz możliwości przed tymi państwami słabymi piłkarsko, głównie afrykańskimi i azjatyckimi, możliwość gry na mundialu. Słuchajcie, 16 miejsc więcej. Będziecie mieli większe szanse na awans i to jeszcze na ten mundial, który podczas którego będziemy świętować stulecie tych mistrzostw, czyli to jest coś wielkiego. Ale w zamian chce głosy od tych małych państw, żeby mógł dalej sprawować kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Natomiast wracając do sekretarza generalnego ONZ, no to jest jednak pozycja znacznie ważniejsza w świecie. No bo tutaj już nie mówimy o sporcie, tu mówimy o światowej polityce. I jakkolwiek, ktokolwiek by nie mówił, że ONZ nic nie może, że były różnego rodzaju wojny i ONZ zawsze dawało ciała, tak jednak Infantino byłby postacią znacznie bardziej istotną, jeśli wszedłby na ten sam szczyt ONZ-owski. Tutaj muszą się śpieszyć z tą kandydaturą, bo do końca roku trzeba takiego kandydata wskazać, a 1 stycznia przyszłego roku nowa osoba obejmie stanowisko. Ja tak sobie patrzyłem od razu na członków, bo to Rada Bezpieczeństwa wybiera 15 członków. Mamy 5 członków stałych, no to mamy tak. USA ma poparcie. Chiny, tu się dogada, bo zrobi tak, żeby Chiny pojechały na mundial za 4 lata. Rosja, czemu by nie? Przywrócić na przykład rosyjskich sportowców, to jest perspektywa 4 lat. On się może dogadywać z Putinem gdzieś tam za kulisami. Zresztą tutaj niejednokrotnie widać było, że się lubią. No i zostaje jeszcze Wielka Brytania i Francja, a członkowie ta cała reszta nie stali. Tam jest mnóstwo państw afrykańskich właśnie. 1/3, tak sobie sprawdzałem, to są właśnie państwa z Afryki, więc na ich głosy też by mógł liczyć. Co zrobi? Oto jest pytanie.
2: Sport w czwórce.
0: Teraz taki temat, który ja osobiście propsuję i to propsuję totalnie, bo to mega działa na wyobraźnię, czyli jeśli już uskładasz te parę grosików, wybierzesz się w tak wspaniałe miejsce, jakim jest New Jersey i dostaniesz się na ten stadion, no to chcesz coś stamtąd mieć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem na French Open, tam w sklepie były sprzedawane takie maleńkie fioleczki, w których było wsypane trochę mączki i to mi się tak bardzo spodobało, super pomysł. Natomiast...
1: Ile to kosztowało?
0: FIFA, nie pamiętam, ale rzeczy w tym sklepie są niestety
1: drogie.
0: Dosyć drogie. Myślę, że ta fioleczka jeszcze była jakaś w miarę dostępna. FIFA ma inny pomysł. Oni sprzedają fragmenty naturalnej murawy, na której odbył się finał Mistrzostw Świata. No tak, jeśli jesteśmy przy cenach, to taki najmniejszy, najbardziej podstawowy fragment murawy do kupienia za $450. Brałbyś?
1: Nie brałbym. Ja nigdy po prostu nie znoszę tych wszystkich jakichś takich elementów, że to wezmą, potną i robią na tym biznes. No a Stany Zjednoczone bardzo dobrze wiedzą, jak to się robi, bo tam wszystko jest na sprzedaż.
0: Ale przecież to jest recykling.
1: No właśnie, posłuchaj, nie do końca, bo tak, tam pieniądze leżą na murawie, okej, wystarczy wystarczy się w sumie po nie schylić, tylko ze szpadlem najlepiej. Natomiast tam jest też problem, bo tutaj jeszcze zanim do tego problemu dojdę, to tak jak mówiłeś, mamy to źdźbło 17,5 cm na 17,5, to jest mniej więcej coś takiego. Będzie 2026 kawałków, co oczywiście nawiązuje do roku, w którym odbył się mundial. Ale na czym polega problem? Na tym, że Infantino i cała FIFA zrobiła...

0: mieszkańców New Jersey w Bambuco, bowiem to boisko, na którym odbył się finał, stadion MetLife w New Jersey, budowę boiska za projekt jeszcze wcześniej, za konserwację, za sprzęt zapłacono $13 milionów i za to zapłacili amerykańscy podatnicy, no mieszkańcy New Jersey. Tymczasem Infantino powiedział: dobra, ten finał się odbył, to my teraz bierzemy tę murawę, za którą wy zapłaciliście, i to my weźmiemy za to kasę. Nawet debatowano na ten temat podczas takiego zgromadzenia ogólnego stanu New Jersey i tam doszło nawet do pojednania ponadpartyjnego, bo gubernator tego stanu jest z partii demokratycznej. Republikanie zasiadający w tym zgromadzeniu mówią jednym głosem z gubernatorem, że Infantino powinien się leczyć, mówiąc tak trochę bardziej obrazowo, bardziej kreatywnie.
1: Zakładam, że nie zabraknie chętnych do tego, żeby kupić nawet najdroższy zestaw. Ten jest wyceniony na $3000 i tam znajduje się dodatkowo pamiątkowy bilet, miniaturowa piłeczka i replika pucharu.
0: Ale powiem ci więcej, ktoś już wiedział o tym pomyśle i po finale od razu wziął szpadel i tam trochę sobie tej trawy wykopał.
1: I co, i sprzedał to na jakimś rynku, który funkcjonuje obok?
0: Ja nie wiem, może sprzedał, a może sobie na pamiątkę zabrał, ale tam spory kawałek trawy został oderwany.
2: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu. Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. No i teraz łączymy się z Jakubem Wojasem, starszym ratownikiem WOPR, byłym ratownikiem medycznym i instruktorem pierwszej pomocy. Jakub pracował między innymi nad Bałtykiem, ale także na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w Anglii i na greckiej wyspie Lesbos. Cześć Jakubie.
3: Cześć.
4: To autor książki Tonące nie krzyczą, wspomnienia ratownika. I od tytułu chciałem zacząć, bo te trzy słowa, tonące nie krzyczą, opisują bardzo rzeczywistą sytuację, kompletnie niefilmową.
3: Kompletnie niefilmową, bo w filmach tonący robią wielki zgiełk i wielki hałas, a w rzeczywistości nie wydają z siebie żadnego dźwięku, bo są w pełni pochłonięci próbami złapania powietrza i utrzymania się nad wodą.
2: Co jest taką najczęstszą przyczyną utonięć, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kąpieliska, jeziora, morza?
3: Najczęściej jest to brak odpowiedniej umiejętności pływania, przecenianie własnych możliwości, no i w bardzo dużym procencie przypadków niestety też ma udział alkohol, który i upośledza nasze umiejętności, powiedzmy, motoryczne, jak również taką zdrową ocenę, czy kąpanie się w danym miejscu jest bezpieczne czy nie.
4: W ogóle z taką zdrową oceną chyba jest trudno, bo już na samym początku książki opisujesz sytuację, jak trudno jest wyciągnąć ludzi z wody, kiedy ratownicy decydują, że okres, kiedy mogą się kąpać, właśnie się skończył i teraz już podnosimy czerwoną flagę.
3: To jest jedna z najgorszych rzeczy chyba w pracy ratownika na plaży, czyli mamy słoneczny dzień, jest gorąco, ale może staje się niebezpieczne. Ludzie są w wodzie, no i okazuje się w pewnym momencie, że my niestety musimy wywiesić tą czerwoną flagę. Ci ludzie niestety nie chcą wychodzić, nie cieszą się z tego. My często spotykamy się z komentarzami. Natomiast ta czerwona flaga nigdy nie jest jakby naszą decyzją, bo to jest jasno zdefiniowane w przepisach, w regulaminie kąpieliska, kiedy my musimy po prostu ją wywiesić.
4: Do tych najbardziej nieposłusznych podchodziłeś na patencie i to taki patent trochę, można powiedzieć, związany z psychologiczną zabawą.
3: Z reguły jest tak, że

0: większość ludzi wychodzi z wody. Tak, wieszamy czerwoną flagę, gwizdek, megafon i znakomita większość wychodzi. Część udaje, że nie usłyszała, część nie usłyszała i trzeba tam jeszcze raz im zamachać. Tym, co udają, że nie usłyszeli, no to trzeba podejść i taki bardziej bezpośredni komunikat osobisty tam wygenerować, na przykład: halo, proszę pana, prosimy tutaj, tak, pan w tych kąpielówkach, co teraz jest przy falochronie, prosimy już wyjść z wody, ponieważ niestety warunki się pogorszyły. I to sprawia, że ludzie dookoła na plaży patrzą się na nas, patrzą się na tego pana i ten pan, chcąc nie chcąc, jest na oczach połowy plaży, więc ta presja jest jakby powiększona. To jeden z patentów, ale też czasami nie działa.
1: Będąc swego czasu na basenie, patrzyłem na pracę ratownika. Siedzi sobie spokojnie, podparty. Wydaje się, że wygodna praca. Tymczasem w głowie dzieje się wiele różnych rzeczy. Oczy z lewej do prawej, góra, dół. Jakubie, jak wygląda plaża, załóżmy, albo możemy też tutaj porozmawiać o basenie, tam gdzie tylko jest woda. Jak wygląda takie miejsce oczami ratownika i czy ty widzisz coś zupełnie innego niż przeciętny turysta?
0: Zakładam, że przeciętny turysta na plaży to widzi innych ludzi w wodzie, którzy się kąpią. A ratownik widzi tych, którzy potrafią pływać, tych, którzy nie potrafią pływać, tych, którzy słabo pływają, tych, którzy weszli do wody i widać, że są pod wpływem alkoholu. Widzi małe dzieci, które zbliżają się zbyt blisko falochronu. Widzi na przykład prądy wsteczne, które są bardzo trudne do zauważenia przez plażowicza. Także dla ratownika ta woda to jest cała taka scena, gdzie mamy bardzo dużo, gdzie mamy wiele rodzajów, powiedzmy, plażowiczów i każdy z tych plażowiczów jakieś tam ma swoje prawdopodobieństwo znalezienia się w kłopotach i my cały czas jakby to prawdopodobieństwo obserwujemy i oceniamy.
2: A co jeszcze dzieje się podczas takiego rutynowego dnia, jeśli chodzi właśnie o pracę ratownika? Jak wygląda początek tej pracy, jak wygląda koniec i czy jakoś inaczej przygotowuje się węgorza, a jakoś inaczej pamelkę?
0: Węgorza się przygotowuje tak samo jak pomelkę mniej więcej. Co jeszcze się dzieje?
2: Ale zdradźmy w takim razie, o czym mówimy, bo to mogło się zrobić takie troszkę insajderskie.
0: Pomelka to jest takie plastikowe, pomarańczowe cygaro długości, powiedziałbym, około metra. To jest to, co w Słonecznym Patrolu trzyma w rękach David Hasselhoff między innymi. To chyba każdy wie, o co chodzi. Natomiast węgorz to jest coś podobnego, natomiast jest zrobione z giętkiej pianki i przypomina jakby taką wielką frytkę długości metra. O, to jest chyba najlepsze porównanie. Giętka pływająca frytka, którą możemy podać tonącemu i doholować dzięki temu go do brzegu.
1: Jakubie, bo ja się też zastanawiam nad taką rzeczą, bo my oczywiście wracamy cały czas do tego tematu bezpieczeństwa nad wodą. Trąbimy różnego rodzaju akcje, kampanie, rozmowy, tak jak teraz tutaj chociażby z tobą. Tylko czy to w ogóle przynosi jakiekolwiek skutki? Czy my jesteśmy współcześnie bardziej świadomi tych zagrożeń niż kilka lat temu?
0: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy my jesteśmy bardziej świadomi tych zagrożeń, natomiast jestem pewien, że te akcje, które są robione, one na pewno odnoszą skutek, bo jeżeli tych akcji nie było, to po prostu ilość utonięć byłaby większa.
3: Sport w czwórce.
1: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz to my, prowadzący audycję, ale jest z nami gość, Jakub Wojas, starszy ratownik WOPR, autor książki Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika.
2: Wasza praca to nie tylko praca w wodzie, to też praca na plaży. Dzieciaki giną, zdarzają się takie sytuacje, że nawet kilkoro maluchów siedzi jednocześnie pod wieżą i czekają na swoich rodziców. To jest ciekawe spostrzeżenie, ale bardzo codzienne i bardzo życiowe.
0: Zagubione dzieci to jest stały element pracy ratownika. W dużych miastach zatłoczonych jest tak, że tych dzieci potrafi być na przykład kilka na wieży różnych zgubionych i się ze sobą na przykład zaprzyjaźniają.
2: Nie chcę nikogo oceniać, bardziej chcę opisać sytuację i zrozumieć, co dzieje się w tobie w sytuacji, kiedy ruszasz do akcji ratowniczej w wodzie. Udaje się wyciągnąć dzieciaka, odnajdujesz rodziców, okazuje się, że oni są zakopani za parawanem pod wpływem alkoholu i nie mieli nawet zielonego pojęcia, co się dzieje w tym czasie z ich dzieckiem. To co wtedy myśli sobie ratownik?
0: Na początku jednak warto zaznaczyć, że znakomita większość rodziców pilnuje swoich dzieci. I takie sytuacje, kiedy wyciągamy kogoś z wody i rodziców nie ma, albo gdzieś tam leżą pod

0: w alkoholu, no to są, zdarza się, ale to nie jest, powiedzmy, taka codzienność, jakby zagubione rzeczy. No i co się dzieje w głowie ratownika? No na początku mnie to, powiedzmy, zaskakiwało. Z czasem już chyba się pogodziłem z tym, że jakiś procent po prostu społeczeństwa taki jest i nic z tym nie zrobimy. No poza tym też w takich sytuacjach ratownicy wzywają policję, jeżeli jest taka konieczność.
1: Jakubie, bo mówiliśmy tutaj też o osobach właśnie, które ty ratowałeś, którymi zajmują się ratownicy. Natomiast dobrze, że teraz Michał poruszył twoją osobę. Jak zmieniła ciebie praca ratownika jako człowieka? I czy ma to jakiś wpływ? Czy pojawiają się jakiegoś rodzaju oznaki w twojej takiej po prostu codzienności? Jesteś bardziej skupiony, wyczulony na niektóre kwestie. Jak to wygląda?
0: Wydaje mi się, że już niewiele rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć. W sensie niewielu ludzi jest mnie w stanie zaskoczyć, bo dużo mam z tym doświadczenia na plaży, się widzi właśnie bardzo dużo, całe spektrum polskiego to społeczeństwa i bardzo dużo charakterów i podejść do ratownika. A poza tym na co dzień rzadko kiedy coś jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, bo co by się nie działo, to ja wiem, że już jakby te najstraszniejsze rzeczy tam miałem w morzu, więc rzadko kiedy się czymś denerwuję po prostu.
2: Twoja książka ma pod tytuł Wspomnienia ratownika, więc rzuca, można powiedzieć, reflektor uwagi na ciebie, na ratownika. Natomiast ty opisujesz w książce taką niesamowicie silną więź właśnie między ratownikami. Opisujesz to trochę jako taki wspólnie dobrze współgrający organizm, który dodatkowo bierze jeszcze za siebie zbiorową odpowiedzialność.
0: Tak, ta więź to jest coś niesamowitego, bo mamy połączenie stosunkowo młodego wieku, bo to ratownicy to są najczęściej studenci, powiedzmy licealiści, czyli wiek, w którym jest dużo energii i dużo takiej chęci do przyjaźnienia się z innymi. Do tego nam dochodzi to, że mamy lato, piękną letnią scenerię i mamy właśnie tą pracę ratownika, która wymaga zaangażowania i też wiąże się z dużą ilością emocji, więc to wszystko sprawia nam, że tworzy się podczas sezonu między ratownikami naprawdę unikalna więź, której później w ciągu życia, pracując jakby w normalnej, powiedzmy, pracy, już nigdzie się nigdzie indziej nie znajdzie.
2: To Jakub Wojas, starszy ratownik WOPR, były ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy, a co najważniejsze w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, autor książki Tonący nie krzyczą, Wspomnienia ratownika. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie.
0: Dzięki.
3: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Sport.
4: Jak Gulliver odwiedziłem znów zielone płuca Polski. Bebechy przewierciły smak kołyki, już mam dość. Zostało nas pięciu, bo tak wypadło na kości. A znajomości pękają, kiedy za mało jest torcik. Mniam.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
3: Będziemy rozmawiać o muzyce, która może motywować albo może przeszkadzać w treningu. Czy ty sobie w ogóle wyobrażasz trening bez muzyki na uszach?
4: Wiesz co, ja właśnie o tym myślałem i zazwyczaj są to raczej podcasty, raczej jakieś takie słowo mówione, nieśpiewane. Natomiast spotkałem się też parokrotnie z różnymi opiniami, że powinniśmy się odciąć od muzycznych bodźców i skupić już zupełnie na treningu, nawet podczas biegania. I znam takich

0: ludzi, którzy są zagorzałymi fanami, a wręcz antyfanami muzyki podczas treningu.
1: Jest taki trend w internecie, filmiki humorystyczne, że ktoś gubi słuchawki, zazwyczaj są to tacy mocni, silni panowie, i ktoś podnosi tę słuchawkę, sprawdza, czego on słucha. No i tam są jakieś la-la-la popiki, coś wesołego. Myślę, że jak ja bym zgubił w swojej siłowni słuchawkę i ktoś by ją wziął do ucha i posłuchał, czego ja słucham podczas treningu, no to raczej musiałbym zmienić klub. No ale nie o tym. Ja dzisiaj chciałem zainspirować naszych słuchaczy tym, co mi dodaje sportowej energii. Z nami psycholog sportu Natalia Kocielnik. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć.
1: Jakie masz podejście do muzyki podczas treningu?
2: Myślę, że jest ona na pewno ważna dla mnie, ale też w zależności od dnia ma różną funkcję. Mhm. Mam też takie szczęście, że głównie trenuję kickboxing, więc ja nie muszę mieć słuchawek, żeby ta muzyka była. I czuję, że z jednej strony to mi się pomaga skoncentrować, jak jest moja jakaś ukochana piosenka, ale tak wzrokowo. Słuchowo na przykład nie bardzo do mnie dociera, co mówi trener, bo jestem przy tej piosence. A jeżeli chodzi o inne aktywności, czasem pomaga, a czasem przeszkadza, więc czasem mam słuchawki, ale nie leci tam nic. Czasem nie mam słuchawek, a czasem włączam sobie po prostu z telefonu, jak biegam, a tego dnia potrzebuję, więc jest różnie.
0: Mówisz, że masz słuchawki i nie leci tam nic, tak. Czyli rozumiem, mówimy o takich słuchawkach nausznych, takie jakie my tutaj teraz z Michałem tak. mamy na głowie. No tak. Właśnie ja też to stosowałem często, bo ten taki wszechogarniający hałas powodował, że trochę mnie to wszystko męczyło i nawet założenie sobie tych słuchawek, no najlepiej jeszcze jakby miały tę funkcję tak zwaną noise canceling, mhm. wyciszenie tego całego hałasu, one powodują, że można się odciąć i tak. nawet niepotrzebna była muzyka do tego, prawda? Ta sama cisza, ona już spowoduje, że ty możesz się skupić na ćwiczeniu.
2: Tak, dokładnie tak. Dla mnie to też jest takie, nie wiem, metaforyczne trochę, jak założę te słuchawki, nawet jeżeli słyszę te dźwięki prawie w takiej samej głośności, to i tak czuję się trochę bardziej, jakbym była w tym swoim świecie, w tym swoim treningu.
1: A tak jak pracujesz ze sportowcami, tak jak pracujesz ze swoimi podopiecznymi, ludźmi sportu, czy muzyka w ogóle jest tematem? Czy to jest coś, co się porusza jako coś ważnego, rzecz, którą trzeba przedyskutować?
2: Tak, bardzo często to się pojawia. No wiadomo, w takich dyscyplinach, nie wiem, jak taniec, gimnastyka, gdzie ta muzyka gdzieś tam towarzyszy, no to jest ważne, bo chociażby pracujemy nad tym, żebyśmy byli w stanie się nad niej skoncentrować, żeby być w tej muzyce, być w rytmie. Tam też słowa mają często znaczenie. Ale nawet w innych dyscyplinach ona jest ważna, no bo często jest taką po prostu czyjąś rutyną, elementem treningowym, rozgrzewkowym, który wspiera. Więc rozmawiamy o tym.
0: No tak. Dobrze, no to teraz w takim razie przejdźmy od teorii do praktyki. Jakie kawałki pojawiają się na twojej playliście podczas ćwiczeń, podczas treningu?
2: Na mojej, głównie hiszpańskie. Mimo, że nie mówię jakoś płynnie, prawie wcale nie mówię po hiszpańsku. To
0: byłaś na Bad Bunny?
2: Byłam na Bad Bunny, tak. Więc głównie to jest Bad Bunny, Manuel Turizo i inni. Dla mnie dlatego, bo chodzi o ten rytm, chodzi o taką energię, która z tej muzyki płynie, wpływa to na moje samopoczucie, więc głównie to, ale czasem to są białe szumy, które włączam do snu, a czasem też do treningu.
0: Biały szum, white noise, tak? Mm-hmm. A to jest ciekawe bardzo, tak. To bym w życiu nie powiedział, że to mogłoby mnie jakoś, nie wiem, tam sfokusować, uspokoić, tak? A na ciebie to taki ma wpływ.
2: Tak, nawet moja jakaś tam biegowa życiówka, mimo że nie śledzę tego jakoś super bardzo, była przy białych szumach.
3: Nadajemy na sportowej fali.
1: Czy w ogóle zgadzasz się z takim podejściem i z myśleniem o muzyce jako takim legalnym dopingu? Doping to, co do zasady w sporcie, coś bardzo złego, więc moja druga część pytania jest o to, czy właśnie muzyka może być troszkę takim negatywnym dopingiem.
2: Coś, co mi od razu przyszło do głowy, to, że czasem ta muzyka jest naszą rutyną, czyli takim... docelowo bezpiecznym, ważnym elementem, który ma nam pomóc przed wystąpieniem. Ale czasem ta rutyna się zmienia w jakiś przesąd, rytuał. I na przykład jeżeli ja sobie koniecznie muszę wysłuchać jakiejś piosenki przed startem, przed biegiem, bo jak to się nie stanie, rozładuje mi się telefon, to koniec, nie wystąpię, to już mi się kojarzy z takim negatywnym dopingiem.
0: I rzeczywiście masz tak, że jesteś mocno związana z muzycznymi rytuałami, że możesz podać takie przykłady, kiedy pewnego dnia nie posłuchałaś danego utworu i nie wyszło po prostu.
2: Ja osobiście nie mam czegoś takiego, ale spotykam się z zawodnikami, którzy na przykład mają coś takiego. Dajmy na to, jest piosenka, która im się źle kojarzy. Muzyka gdzieś tam aktywuje w nas różne wspomnienia. Dajmy na to, kojarzy się z zawodami, które im nie poszły. Jeżeli usłyszą ją gdzieś tam na hali podczas rozgrzewki, to już ich zdaniem absolutnie ten start jest...
0: Ale to jest właśnie ciekawe, bo mogła być piosenka, która miała spowodować, że nas to wszystko zmotywuje, prawda?

0: prawda? A to tak się odwraca i w drugą stronę i ta piosenka jest już na zawsze przeklęta.
1: Dokładnie tak.
2: Plus myśląc o sportowcach zawodowych, z którymi współpracujesz, w zasadzie w większości dyscyplin, w większości startów, no ta muzyka im po prostu nie towarzyszy. Mhm. To jest tak, że może to być coś, co jest z nimi podczas treningu, ale kiedy już mierzą się ze swoją dyscypliną, walczą o wynik, to wtedy są już raczej sami ze sobą.
1: Trochę tak, trochę nie, bo gdzieś tam no, w wielu tych dyscyplinach też mamy przerwę jakąś, no i w tych przerwach z kolei tej muzyki jest sporo. No i niektórzy gdzieś tam są tu i teraz skupieni na wskazówkach od trenera, na przerwie i tak dalej, a do niektórych gdzieś tam ta muzyka dociera i czasem działa negatywnie.
0: No to jeszcze w takim razie poruszmy kwestię gatunków muzycznych, bo tutaj mieliśmy do czynienia z reggaetonem. Mm-hmm. Mój kolega na przykład, który ćwiczy, on motywuje się muzyką marszową. Jakieś wojsko chilijskie, nawet Ameryka Południowa, on lubi te wszystkie rytmy, ale to są marsze. Reggaeton. Jakie jeszcze inne gatunki sprawiają, motywują nas właśnie do działania, do ćwiczeń i czy może to też być na przykład tak absurdalna propozycja na pierwszy rzut oka, jak choćby muzyka poważna czy jazz?
1: Zdecydowanie tak. No tutaj pewnie od razu warto przejść do tego, w jaki sposób ta muzyka może nas motywować, w jaki sposób może tak pomóc nam dopingować, ale pozytywnie. No to chociażby w taki, że wpływa na nasze pobudzenie. Niektórzy potrzebują, żeby ono było mniejsze, bo jest za duże, niektórzy w drugą stronę. No i analogicznie do tego, albo wybierają sobie czasem muzykę klasyczną, dźwięki wody, natury, a czasem na przykład te dźwięki marsze, bo chociażby muzyka daje nam rytmiczność. Te marsze, tak sobie myślę, że też. Rytmiczność często pomaga nam się skoncentrować, pomaga nam tak uporządkować sobie myśli, różne umiejętności, więc klasyczna też, poważna, rock, metal. Wydaje mi się, że niektóre nasze tenisistki wspominały, że te gatunki muzyki bardzo lubią, ale też pop, tak naprawdę przeróżne. Spotykałam się z różnymi gatunkami i też z różnymi u jednej osoby, w zależności od sytuacji.
2: To Iga Świątek, która mówi o tym, że słucha klasycznego, mocnego rocka z lat 80. To jest muzyka, która ją bardzo motywuje, pozwala się skupić przed meczem. Ona właśnie nosi duże, wyciszające słuchawki. To jest coś, co na nią działa. Natalia Kocielnik cały czas w Studiu Czwórki. Do rozmowy wracamy już za moment.
3: Sport w Czwórce.
2: Często w sporcie jest tak, szczególnie w sporcie indywidualnym, że zawodnicy mogą mieć poczucie osamotnienia, że są podczas walki o wynik sami ze sobą. Czy muzyka może być takim sprzymierzeńcem i dawać takie poczucie, że nie jesteś sam, nie jesteś sama?
1: Zdecydowanie tak. Mhm. Gdzieś tam czasem te jednostki treningowe wykonujemy sami, czasem w grupie, ale gdzieś tam ich specyfika jest taka, że czujemy się sami, na przykład nie wiem, w pływaniu. I ta muzyka wtedy może być bardzo pomocna. Po pierwsze, może budować taką naszą sprawczość, że my to wybierzemy, czy to właśnie muzykę, czy podcast. A po drugie, realnie słyszymy wtedy czyjś głos i wiem, że na wiele osób to działa tak trochę, jakby nie były rzeczywiście same. A jak wiemy, czasem sam fakt, że jest czyjaś obecność, daje nam poczucie wsparcia. Czyli to nie musi być realny kontakt, wymiana zdań, ale po prostu słyszenie czegoś, poczucie, że nie tylko ja, ale też ktoś sam.
2: Ja tylko ja się zatrzymałem przy myśli, że muzyka i pływanie... Jak to jest możliwe? Czy ja czegoś nie wiem?
1: Czasem tak rzeczywiście bywa. Myślę sobie, że wręcz często, że pływacy mają różne swoje specjalne słuchaweczki, urządzenia i gdzieś tam ta muzyka im towarzyszy. Ja akurat w tej dyscyplinie się często z tym spotykam, bo oni mówią, że jest to często dość żmudne, nudne i tylko liczą kafelki pod wodą i tak płyną od ścianki do ścianki. No i czas wtedy szybciej i przyjemniej mija. Czy czegoś słuchają, czy to muzyki, czy właśnie podcastu, audiobooka.
0: No dobrze, a muzyka, ona rzeczywiście zmniejsza odczuwanie zmęczenia, czy tylko odwraca od niego uwagę?
1: Powiedziałabym znowu, że to zależy, ale że pewnie bardziej zasadne dla mnie jest to, że odwraca uwagę, że właśnie dzięki temu rytmowi, albo dzięki jakimś takim, wiecie, dzięki pobudzeniu emocjonalnemu, jakimś wspomnieniom może na przykład nas właśnie pobudzić, albo w drugą stronę. Ona może czasem usypiać, jak chociażby już te wspomniane białe szumy, ale też nie musi, jeżeli odwróci uwagę i na przykład skieruje ją na słowa, na przeżycia, towarzyszenie, jakieś doświadczenia z innymi ludźmi, to może odwrócić uwagę od zmęczenia.
0: Natalia Kocielnik, psycholog sportu, bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z Czwórką. Najlepsze z najlepszych. tego nie możesz przegapić.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie.
9: Kręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
10: O nie, my tak nie gramy.
11: Ja widziałem, że tak będzie.
12: Ja widziałem, że tak będzie.
13: Czwórka, to słychać.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze

0: pierwsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: miłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Dobra podróż zaczyna się nie tylko od miejsca, ale od pomysłu na to, jak ją przeżyć. Pomożemy Wam ją zaplanować.
0: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
2: Dla kogo jest rower? Jak to jest podróżować po Polsce, po Europie właśnie w ten sposób? Czy trzeba być wyczynowcem, czy trzeba mieć tysiące kilometrów na swoim koncie, żeby przyjechać się na przykład wokół Morza Bałtyckiego, czy chociażby tym polskim wybrzeżem? Bo właśnie dziś jesteśmy nad wodą, nad morzem. Odpoczywamy, szukamy cienia, no i jeździmy przede wszystkim. Dziś razem ze mną jest Ola i Daniel Sienkiewicz, w internecie znani jako Loverowi. Możecie znaleźć ich media społecznościowe, wpisując właśnie to słowo również w bloga, ale Ola i Daniel są autorami również wielu książek o najpiękniejszych trasach rowerowych Polski i Europy. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
2: No i dzisiaj tutaj mam Was ze sobą, żeby porozmawiać o sposobie podróżowania, jakim jest jeżdżenie rowerem. Wy wiecie na ten temat wszystko. Widzę to w Waszych oczach i widzę to po tym, jak w moje ręce trafiły wszystkie Wasze książki. Poczułam ciężar tej wiedzy, która w środku jest zgromadzona. Dzisiaj Bałtyk i chciałabym zacząć, zanim wyruszymy w trasę rowerową, od takiego mentalnego przygotowania do takiej przygody. Czy warto się na coś nastawiać? Czy wy mieliście jakieś oczekiwania, a po czasie okazało się, że najlepiej tych oczekiwań nie mieć żadnych? Jaki to jest rodzaj przygody?
4: Bardzo zróżnicowany. Bałtyk daje nam mnóstwo możliwości, choć może nie do końca oczywistych, gdyż wydaje nam się, że kręcimy cały czas dookoła morza, z

0: tą bliskością wody? Nie jest tak zawsze. Nasze polskie wybrzeże nie może być tutaj kalką, którą chcemy odbić na każde z państw, bo każde państwo jest nieco inne i także chce nam zaoferować nieco inne trasy, nieco inne nawierzchnie, przewyższenia, które potrafią czasem zaskoczyć, bo my z polskiego wybrzeża przyzwyczajeni jesteśmy prawie do płaskiej trasy, do płaskiej drogi, a bywa różnie.
1: Czy w takim razie, mówiąc o tych innych warunkach, innych ofertach, w cudzysłowie, od innych państw, czy tutaj możemy powiedzieć, że któreś są lepsze, gorsze, czy po prostu jest trudno tak porównać, bo jest to po prostu coś zupełnie innego?
2: Ja myślę, że bardzo ciężko to porównać, ponieważ tak jak Daniel właśnie mówi, każde z państw jest inne i każde z państw co innego nam oferuje i tutaj mam na myśli na przykład nawierzchnię, która na całej długości szlaku, no bo szlak wzdłuż morza, dookoła Morza Bałtyckiego ma prawie 9 tysięcy kilometrów, więc no...
1: Czy wy zjeździliście te 9 tysięcy kilometrów?
0: Myślę, że tak w 75% zahaczyliśmy o wszystkie trasy dookoła Morza Bałtyckiego, to z tego względu, że rok temu jechaliśmy z Mazur na Nordkap, a następnie wracaliśmy na Gibraltar, więc chcąc nie chcąc kręciliśmy się dookoła Morza Bałtyckiego, choć północną część bardziej rozszerzyliśmy właśnie o przylądek północny.
1: No i myślę, że zaczynając naszą wycieczkę, zróbmy taki pierwszy przystanek w Polsce. Jak się jeździ rowerem po polskim wybrzeżu? Wy to nazwaliście kiedyś wybrzeże na rowerze. Bardzo to określenie mi się podoba, więc tego będziemy się dzisiaj trzymać. Ola i Daniel Sienkiewicz, rowerowi w Studiu Czwórki. Kilka dobrych tysięcy kilometrów macie za sobą, jeśli chodzi o jazdę dookoła Morza Bałtyckiego. To nie jest tylko Polska, to są wszystkie kraje?
0: Zgadza się. Zahaczyliśmy o wszystkie kraje, chociaż te polskie wybrzeże na rowerze, o którym wspomniałaś, rzeczywiście było naszym początkiem już kilka lat temu. Chyba jedna z naszych pierwszych wypraw rowerowych z Sakwami to właśnie było polskie wybrzeże i jak większość startowaliśmy ze Świnoujścia, jechaliśmy w stronę Helu, to dlatego, że wiatr częściej wieje w tamtą stronę i częściej jest sprzyjający, bo tam przewyższeń nie ma, a wiatr może być tym jednym albo jedynym wyzwaniem.
1: No i to jest już dobra wskazówka na sam początek. Jak w takim razie wspominacie tą polską trasę? To jest trasa, która nazywa się R10, prawda? Mówimy właśnie o tym odcinku od Świnoujścia aż po Hel.
2: My wspominamy bardzo dobrze, bo my sobie całą trasę urozmaiciliśmy właśnie szlakiem latarni morskich, bo mamy ich w Polsce naprawdę mnóstwo. Jeżeli ktoś chciałby zostać zdobywcą odznaki Bliza, to jest ku temu wielka szansa.
0: I tak, R10 to rzeczywiście była taka nazwa tej trasy, choć teraz wydaje się, że częściej funkcjonuje i częściej możemy znaleźć oznakowanie właśnie Eurovelo 10, które jest tą trasą międzynarodową, a w Polsce również funkcjonuje jako Eurovelo 10, gdy mówimy o trasie wzdłuż polskiego wybrzeża.
1: Jak długo wam zajęła ta wycieczka?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to było około 5-6 dni, bo to w sumie było bardzo dawno temu, 6-7 lat.
0: Tak jak wspominaliśmy, to była nasza pierwsza, jedna z pierwszych podróży. No, była cudowna, bo rzeczywiście te polskie wybrzeże, myślę, że możemy podzielić w ogóle na dwie części, na zachodniopomorską i na pomorską, gdzie zachodniopomorska może pochwalić się cudowną nawierzchnią, naprawdę tak dobrą, jak te najlepsze u naszych zachodnich sąsiadów. Natomiast województwo pomorskie to bardziej przygodowa trasa i bardziej kierująca na jakieś wyzwania, a w tym jedno to bagna izbickie, to okolice Kluk, no i sławne, albo może wręcz niesławne przeprawy przez te bagna, które niektórzy rowerzyści omijają, nawet oficjalny szlak omija, ale my tutaj krzyczymy razem, nie omijajcie Kluk, jedźcie na bagna izbickie, chyba że wcześniej padało, to wtedy nie.
1: Czyli ucząc się na podstawie waszej historii, można dojść do wniosku, że jest to dobra trasa na początek. No oczywiście nie mówimy chyba o kimś, kto tam dopiero co na rower wsiada, no bo jednak 5-6 dni w trasie, ale taki poziom, co, umiarkowany? Jakbyście
2: tak,
1: to określili?
2: Ja myślę, że to jest taki średnio zaawansowany poziom. Tak jak Daniel powiedział, można sobie też tą trasę całą podzielić na etapy. Nie trzeba oczywiście od razu robić całego odcinka. Można się posiłkować gdzieś pociągiem. No i warto właśnie tą trasę dostosować do siebie i do swoich możliwości.
0: A jeżeli będzie nam mało na tym odcinku Świnoujście Hel, no to nie ma nic lepszego, jak wsiąść na prom z Helu do Gdańska, a później z Gdańska polecieć aż do Krynicy Morskiej, a może i dalej, nawet na granicę Polski z obwodem królewieckim w miejscowości

0: Gości piaski, a tam czeka na nas cudowna jagodzianka. Polecam serdecznie.
1: Ale temat.
2: Ale temat.
1: Zostań z czwórką. Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
1: w czwórce.
3: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc na wejść to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka,

Sam jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody. Wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka. Chodź na wyjść, nie wcieknijmy. Daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka.

dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: Dziś w czwórce rozmawiamy o podróżowaniu rowerem, wybrzeże na rowerze, tym razem dookoła Bałtyku. Daniel Sienkiewicz, Ola Sienkiewicz, czyli rowerowi, opowiadają nam o swoich doświadczeniach, o tej pierwszej trasie od Świnoujścia po Hel. 5-6 lat temu zrobiliście ten odcinek, później doszły inne trasy, inne państwa i myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie powiedzieć, jak to wyglądało w innych krajach, jeśli chodzi o nawierzchnię, jeśli chodzi o przygodę, jeśli chodzi o niespodzianki na trasie. Zrobimy sobie może taki ranking. Co wy na to?
1: Myślę, że jak najbardziej. Weźmy na pierwszy plan nawierzchnię. Nawierzchnia, która jest bardzo różnorodna, ale tutaj myślę, że te podium bez problemu możemy wyłonić. I tutaj o dziwo, Polska znajdzie się na tym podium zaraz obok Niemiec i Danii, bo to naszym zdaniem te trzy państwa królują, jeżeli chodzi o nawierzchnię dookoła Morza Bałtyckiego.
0: A jeśli chodzi o inne czynniki, te bardziej przygodowe, widokowe...
1: Noclegi,
2: tak. Daniel spojrzał na mnie tutaj z takim błyskiem w oku. Właśnie jeżeli chodzi o noclegi, to przede wszystkim Finlandia, Szwecja to są kraje, gdzie te noclegi na dziko są legalne i te noclegi na dziko są, myślę, że jednymi z najpiękniejszych, bo po prostu z widokami na morze, na plażę, na otaczającą zieleń i no naprawdę są wyjątkowe.
1: Tak, w Skandynawii panuje prawo do korzystania z natury, więc możemy się rozbijać namiotem tak naprawdę wszędzie, chyba że to jest około mniej niż 150 metrów od najbliższego domostwa lub jest to rezerwat, park narodowy. Zdroworozsądkowo do tego podchodzimy, więc tam naprawdę możemy korzystać z tej natury w 100%. Natomiast na przykład w Estonii tam to dopiero dzieją się cuda. Estończycy stworzyli

0: system RMK. Coś takiego jak polskie Zanocuj w lesie, tylko zdecydowanie bardziej rozwinięte, które oferuje nam mnóstwo cudownych miejsc przygotowanych do noclegu, do biwakowania, gdzieś podczas, wśród bagien, gdzieś wśród drzew. Mamy wiaty, mamy prywatne baseny, toalety ekologiczne. Hmm. Coś cudownego, z którego możemy korzystać bezpłatnie.
1: No słuchajcie, brzmi to wspaniale, że ten rower to jest jedna część całej przygody, ale te noclegi na dziko, szukanie tych miejsc, te budzenie się, wyobrażam sobie ten piękny widok, może jeszcze jakaś mgła o poranku.
2: No i robimy
1: ptaki i robimy sobie poranną kawę i jest wspaniale.
0: Opowiadasz to tak, jakbyś podróżowała razem z nami, bo tak wyglądają te poranki.
1: Słuchajcie, ja podróżuję z waszymi opowieściami. Czy w takim razie myślicie, że jeśli ustaliliśmy, że ta Polska jest faktycznie dobrym takim punktem pierwszym, jeśli chodzi o sprawdzenie swoich sił na rowerze wzdłuż wybrzeża, to co, na drugim miejscu możemy dać na przykład Finlandię, no bo ma te piękne widoki i też możliwość nocowania na dziko jest tam naprawdę duża, czy tutaj poziom trudności też jest taki, że może być, już widzę, że chyba jednak nie.
0: Nie, dlaczego? Nie skreślajmy Finlandii. Finlandia naprawdę jest ciekawym państwem na rower, wzdłuż Morza Bałtyckiego również, a gdy dodamy do tego dzień polarny, długie noce, czasem niekończące się na północy, gdy mamy szczęście, odbijemy trochę od Morza Bałtyckiego w głąb lądu, to spotkamy renifery, więc jest cudo. Gdzieś po drodze saunujemy, elegancko, naprawdę bardzo fajnie spędzony czas, no ale odległości w Finlandii są zdecydowanie dłuższe niż te w Polsce. No i tam trzeba nieco nastawić się w głowie na całą podróż.
1: Jeszcze wspomnieliście mi wcześniej, kiedy nie byliśmy na żywo w czwórce, że taką dużą ciekawostką są wysepki na Morzu Bałtyckim. Bardzo małe, może przez niektórych zapomniane, ale świetne do jazdy na rowerze. Ja myślę, że od tego wątku zaczniemy kolejną część naszej rozmowy. Dzisiaj razem z nami Ola i Daniel Sienkiewicz, czyli rowerowi, autorzy książek i profili w mediach społecznościowych, również bloga. Wszystko znajdziecie, wpisując właśnie to hasło w internecie. Dziś rozmawiamy o tym, jak to jest podróżować dookoła Bałtyku, jak to jest w Polsce, jak to jest w Finlandii, Estonii i w zasadzie w każdym innym państwie, bo wy macie na swoim koncie każde z nich. No i właśnie, o co chodzi z tymi wysepkami?
2: No, są wyspy na Morzu Bałtyckim, które są skrojone dla rowerzysty, między innymi Bornholm czy Olandia. To są takie dwie perełki, gdzie każdy rowerzysta poczuje po prostu wiatr w plecy, siłę w nogach i z przyjemnością będzie kręcił kilometry.
0: No tak, ten Bornholm wydaje się, że niestety nieco zapomniany w ostatnim czasie, a to dlatego, że zniknął bezpośredni prom z Polski na Bornholm, z polskiego wybrzeża. Trochę szkoda, ale może możemy to ominąć i logistycznie załatwić sprawę z jedną przesiadką po drodze, a Bornholm, duńska wyspa, która rzeczywiście stoi otworem i czeka na rowerzystów, pętla nieco trudniejsza niż Olandia, o której mam nadzieję, że za chwilę wspomnimy, z większymi podjezdami i też nieco bardziej wietrzna, no ale z tą nutką kulinarną. Śledzie z Bornholmu, chyba o tym słyszał każdy, z kilkudziesięciu, nawet ponad stuletnie wędzarnie czekają, gdzie możemy naprawdę zajadać się smakołykami z Morza Bałtyckiego, a to, no nie ukrywajmy, ten kulinarny aspekt podróży rowerowych to jest nieodłączny łączna część każdej udanej przygody.
1: Ja myślę, że każdy potwierdzi, że jedzenie na świeżym powietrzu to jest w ogóle plus 10 do walorów smakowych, a wy to macie cały czas, więc to jest kolejna rzecz, której, słuchajcie, można wam pozazdrościć. Co w takim razie z tą Olandią, o której wspomniałaś?
2: Olandia jest piękna, prowadzi właśnie dookoła wyspy i jest tam magiczny las Trollskogen, gdzie jak się wejdzie, to można poczuć się jak w bajce, bo są tak charakterystyczne sosny, które są powyginane właśnie od siły wiatru, który tam wieje, bo mówi się, że to Olandia jest wyspą wiatru, wody i piasku właśnie. Przez to, że tam tak wieje. No i cała wyspa jest naprawdę krajoznawcza, przyrodnicza, jest mnóstwo miejsc, gdzie można odpocząć. Jest to szwedzka wyspa, więc też jest to prawo do przebywania w naturze, więc też te noclegi na dziko są tam legalne. No i jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie.
0: No ja mogę tylko dodać, że nawierzchnia jest również bardzo wysokiej jakości.
1: Czyli element praktyczny.
0: Super, naprawdę pod względem nawierzchni jest bardzo dobrze. No a do tego mamy na północy i na południu wyspy latarnie morskie, które oczywiście musimy zahaczyć podczas tej wyprawy. A na południu czeka nas może nawet nieoczywista atrakcja, gdy mamy odrobinę szczęścia, możemy wypożyczyć lornetkę, no i podziwiać wygrzewające się na słońcu fo.

0: A powiedzcie jeszcze, jak w takim razie wygląda kwestia dostania się na te wyspy. Czy akurat jeśli jest to wyspa szwedzka, no to najpierw musicie znaleźć się w Szwecji, później prom, czy bezpośrednio z Polski da się tam dopłynąć?
1: Jeżeli chodzi o Olandię, wypływamy z Polski, z Gdyni chociażby, płyniemy do Karlskrony, a z Karlskrony musimy przedostać się do pobliskiej miejscowości Kalmar, a tam w zależności od tego, czy jesteśmy autem, czy na rowerze, gdyż gdy jesteśmy autem, korzystamy z mostu, bo Olandia połączona jest mostem ze stałym lądem, na rowerze musimy skorzystać z przeprawy promowej. Most jest niedostępny dla rowerów, to ważne, żeby czasem zaplanować wycieczkę tak, aby ten prom znalazł się na naszej liście koniecznych rzeczy do odhaczenia. No a Bornholm, no tutaj musimy nieco bardziej pokombinować. Znowuż musimy się dostać do Szwecji, następnie do Ystad, a z Ystad mamy prom już na Bornholm, zatem tu musimy dwukrotnie skorzystać z przeprawy promowej.
2: Jest nieco więcej logistyki, ale naprawdę warto.
0: Jeśli nie zdążyliście zanotować wszystkich przystanków, bo faktycznie jest ich naprawdę sporo, to ja was odsyłam na stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, czy na kanał na YouTubie Loverowi, oczywiście również do książek, bo tam znajduje się cała wiedza dotycząca podróżowania rowerem, czy to po szlakach w Polsce, czy po Europie. Dziś razem z nami była Ola i Daniel Sienkiewicz. Bardzo wam dziękuję. No i tak myślę, czego wam życzyć. Szerokiej drogi, można rowerzystom też?
2: Wiatru w plecy.
0: Wiatru w plecy.
1: No i żeby łańcuch się nigdy nie skończył.
0: No oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Hej.
2: Dziękujemy i do zobaczenia na szlakach.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Sport.
4: Sport.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
4: Czwórka online.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
2: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy w czwórce.
3: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: 3 godziny sportu i rekreacji.
4: A w 3 godzinach sportu i rekreacji będziemy łączyć 2 światy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się czymś nieoczywistym do połączenia, czyli historyczne obchody i duża wspólna przejażdżka rowerowa. Masa powstańcza. Justyna Żarczyńska z Muzeum Powstania Warszawskiego, kierowniczka działu archiwum. Cześć, witaj w czwórce.
5: Cześć, witam.
4: I Piotr Simonow, współorganizator i, co najważniejsze, uczestnik masy.
6: To ja, witam serdecznie, poprawię Paweł.
7: Paweł, tak jest. Piotr i Paweł, bo prawie to Michał samo, ale... ostatnio dużo Biblii czytał i tam mu zostało. Natomiast wracając, Paweł dzisiaj przyjechał do nas samochodem, ale już niedługo zamieni te 4 kółka na 2 kółka. Ja chciałem was zapytać, bo tak, przed nami 20. masa powstańcza. To jest nietypowy, bardzo ciekawy sposób na oddanie hołdu tym, którzy walczyli w powstaniu. Skąd w ogóle się wziął pomysł? Kiedy to w ogóle się zrodziło w głowach?
6: Pomysł, pewnie mówiąc po warszawsku, to była po prostu wola i ochota 2 stron, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawskiej Masy Krytycznej. To był rok 2007, to był początek XXI wieku, kiedy rowery zaczęły opanowywać Warszawę. W tej chwili wiemy, jak to wygląda. Ludzie zaczęli zauważać, że ruch jest potrzebny. Pojawiły się też pomysły na trochę inne spędzanie czasu. Zaczęły się pojawiać rajdy, różnego typu wyścigi, czy różnego typu takie bardziej sportowe wydarzenia. Natomiast nadal pozostała przestrzeń do organizowania różnego typu eventów. I tego typu eventy, Warszawska Masa Krytyczna, tam gdzieś po drodze były organizowane. Oczywiście była Warszawska Masa Krytyczna comiesięczna, która nadal jest i istnieje co piątek, w każdy piątek, ostatni piątek miesiąca. I ten pomysł po prostu jakoś tak wpadł. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ponieważ to nadal jest pokoleniowa zmiana. To jest 20 jednak tych mas i te osoby, które kiedyś organizowały, już po prostu tego nie organizują. Natomiast myślę, że to była po prostu wspólna inicjatywa.

0: inicjatywa, która gdzieś tam po drodze się zrodziła, zarówno po stronie muzeum, jak i masy krytycznej, na zorganizowanie takiej imprezy. I efekt był piorunujący, bo na pierwszej było już 1350 osób, więc to nie było jakieś, że musiało się rodzić w bólach albo pojawiać się w długim czasie.
1: Ciekaw jestem, jak w takim razie samo muzeum podchodzi do masy. Wy na co dzień zapraszacie do swojej siedziby i w okolice, natomiast tu otwieramy się bardzo na miasto. Ale na co jeszcze zwraca muzeum uwagę w kontekście tego wydarzenia?
2: No właśnie, trzeba sobie powiedzieć, że Muzeum Powstania Warszawskiego to jest takie muzeum, które w zasadzie od początku swojego istnienia trochę przeczy temu wizerunkowi takiego zamkniętego muzeum, które ogranicza się do budynku, do tego terenu wokół i prowadzi zajęcia, spotkania z publicznością i takie inicjatywy, które znamy. Nie mówię, że one są złe, bo absolutnie nie, ale to jest muzeum, które gdzieś od początku szukało jakichś takich nowych formuł, żeby trafiać do ludzi, żeby jednak odczarowywać wizerunek muzeum jako takiego trochę skostniałego może miejsca, żeby wyjść do tych, którzy może na jakieś inne wydarzenie by nie przyszli, ale słysząc, że robimy rowerowy przejazd, myślą sobie, okej, to jest fajne, to jest ciekawe, że można trochę inaczej o historii posłuchać i tą historię poznawać razem z innymi ludźmi, którzy w tym biorą udział.
1: I teraz będziemy zdradzać kulisy organizacyjne. To, co mnie interesuje, to jak w ogóle jest wybierana taka trasa. To jest tak, że pojawia się jakiś temat historyczny i wokół tego buduje się trasę przejazdu, która będzie możliwa do zrealizowania i bezpieczna?
2: Na pewno te kwestie bezpieczeństwa i tego, gdzie można w tym czasie przejechać, są dla nas kluczowe w budowaniu właśnie tego, jak ten przejazd ma wyglądać. Tak, no już w marcu sobie opracowaliśmy taką wstępną trasę, pomyśleliśmy sobie, jak byśmy mogli pojechać. Wpadliśmy na pomysł, że to będzie szlak walk powstańczych na Ochocie i na Mokotowie, a później zaczęliśmy się zastanawiać, którymi ulicami. Oczywiście od strony formalnej to później się jeszcze bardzo dużo też dzieje, jeśli chodzi o ustalenia. No tutaj chodzi też o kwestię bezpieczeństwa wszystkich uczestników i tego, żeby nic się złego nie stało.
3: Ale to przybliżmy sobie trochę tę trasę, te punkty. Startujemy w Parku Wolności, prawda? Co się dzieje później?
2: Zawsze tak było i chyba zawsze tak będzie, że start i meta to jest to samo miejsce, czyli Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem jedziemy w ulicę Prostą, jedziemy do Ronda Daszyńskiego, Zawiszy, a później już wkraczamy w ten obszar Ochoty, no przejeżdżając takimi punktami, opowiadając o takich punktach jak na przykład Reduta Kaliska, Reduta Wawelska, opowiadając o tym, co tam się działo, bo myślę, że szczególnie jeśli chodzi o Ochotę, no często wspomina się o tym, że jednak te walki tam trwały dosyć krótko, ale tak naprawdę jest o czym opowiadać. No a później jedziemy na Mokotów.
1: Bardzo mnie interesuje to, jak to po prostu wygląda od strony praktycznej. Ten przejazd, przystanki, nagłośnienie, w jaki sposób zatrzymać właśnie masę. Jak to wygląda od takiej strony zarządzania tym, jakkolwiek mówić, jednak tłumem?
0: Jedziemy w zwartej grupie, bardzo długiej, bo to jest jednak 2000 rowerzystów. Jedziemy w zabezpieczeniu policji. My jako wolontariusze, którą mamy zorganizowaną grupę, zabezpieczamy przejazd wzdłuż. Stoimy na skrzyżowaniach i tego pilnujemy. Na przodzie mamy rikszę, która jest wyposażona w duże głośniki, takie dość potężne, dość głośne. To jest wszystko połączone mikrofonem razem z przewodnikiem warszawskim, który będzie opowiadał o odpowiednich miejscach.
3: Powiedzmy, to będzie Łukasz Strachota, bo nasi słuchacze pewnie go kojarzą. On był tutaj też w czwórce. To akurat rozmawiał już jakiś czas temu z Eldo. To Łukasz Strachota, przewodnik warszawski, Skarby Warszawy.
0: Tak jest. Mamy odpowiednie oczywiście punkty, w których będziemy po prostu całą grupę zatrzymywać. W tym momencie będzie się włączał przewodnik, będzie opowiadał o danym fragmencie. To nie jest tak, że podczas całego tego przejazdu przewodnik opowiada, bo też przecież nie dałby rady tyle czasu mówić. Natomiast w przerwach pomiędzy przejazdami, takimi między tymi punktami, będziemy uruchamiać nagłośnienie jako z muzyką powstańczą odpowiednią do przejazdu.
4: Sport. Czwórce.
1: Tak, gdyby oglądać to wydarzenie z lotu ptaka, to rzeczywiście można widzieć, że wszyscy wyglądają tak samo i wszyscy są też w tym samym celu. A w studiu czwórki Justyna Żarczyńska i Paweł Simonow, organizatorzy wydarzenia, o którym mówimy. Masa powstańcza już w niedzielę 2 sierpnia.

0: co
1: tak
0: tydzień.
1: Jak powiedziałeś, Michał, jakby spojrzeć na to z góry, to taki Tour de Varsovie nam się zrobi pewnie tutaj w pewnym momencie. Pawle, mówiłeś o tym, że 2000 osób nawet może pojawić się na trasie Masy Powstańczej. Czy wszyscy będą po prostu mogli nadążyć? Kogo zapraszamy, komu polecamy? Czy jak będą te przystanki, no to z takiej perspektywy organizacyjnej będzie zrobione tak, że można na chwilę się zatrzymać i nikt, nawet jeśli będzie miał słabą kondycję, nie musi się martwić?
2: Absolutnie nie musi się martwić. Przede wszystkim każda Masa Powstańcza, która dotychczas została zorganizowana, jest prowadzona w odpowiednio dostosowanym tempie, czyli tempie rekreacyjnym. To nie jest rajd, nie jedziemy po żadną nagrodę. Nagrodą jest historia, nagrodą jest przejazd, nagrodą jest bycie z ludźmi, którzy upamiętniają datę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Więc ta prędkość jest na pewno dostosowana do wszystkich uczestników. Mamy wielopokoleniowe rodziny czy grupy osób, które do nas się zapisują. Tam są dzieci, są starsze osoby. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Radzimy sobie z tym, w razie czego sobie jesteśmy w stanie tym osobom pomóc podjechać czy udostępnić jakieś miejsce. Natomiast te przystanki, które się pojawiają po drodze, powodują, że no, grupa i tak się musi w pewnym stopniu zatrzymywać i jest to po prostu spokojny i rekreacyjny przejazd.
1: A czy ty masz jakiś punkt na tej trasie, który jest dla ciebie szczególny, przy którym kiedy się już zatrzymujesz lub się zatrzymasz, będziesz mógł trochę chciał zebrać myśli i zastanowić się trochę głębiej?
2: Przy tej trasie nie. Ja niestety podchodzę do Masy Powstańczej w tej chwili, na ten moment, po prostu czysto technicznie i organizacyjnie. Dla mnie, jako takiego uczestnika i osoby zabezpieczającej, na pewno wartością dodaną z tegorocznej masy jest właśnie przyjazd przez Ochotę i Mokotów, ze względu na to, że bardzo często w historii czy w książkach pomija się to, że w tym rejonie również te działania się odbywały. Zwykle się skupiamy na Śródmieściu, na Starówce, te najsławniejsze kanały i tym podobne miejsca. To jest najważniejsze dla ludzi, to jest najbardziej pokazywane. Natomiast są takie miejsca, gdzie również walczyli powstańcy i należy je po prostu społeczeństwu pokazać. I to jest właśnie wartość dodana i myślę, że w każdym takim punkcie i miejscu będziemy w stanie coś wychwycić dla siebie i znaleźć.
0: Jeśli zainteresowaliśmy, jeśli zasialiśmy ziarenko właśnie zainteresowania tym wydarzeniem, to czy jest jeszcze w ogóle szansa, żeby się zarejestrować? Bo to musimy też powiedzieć otwartym tekstem. Przyjechać z marszu nie polecamy.
3: Tak, zdecydowanie jeszcze można wziąć udział, można się zapisać przez formularz na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Przy czym tutaj uprzedzam, że faktycznie miejsca się rozchodzą jak ciepłe bułeczki i jest ich już coraz mniej, więc zostało niewiele, jeśli chodzi o tą internetową rejestrację, ale ci, którzy liczą jeszcze na to, że jednak się uda pojechać, mogą zjawić się w dniu imprezy. Od godziny 14:30 jest zbiórka w Parku Wolności i w trakcie tej zbiórki będzie jeszcze okazja dla jakiejś grupy osób do tego, żeby się po prostu zapisać na miejscu.
1: Masa Powstańcza to już jest 20. odsłona tego wydarzenia już 2 sierpnia. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na to wydarzenie, a naszymi gośćmi byli Justyna Żarczyńska, Paweł Simonow, współorganizatorzy Masy Powstańczej, która oczywiście odbywa się tutaj też z udziałem Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo wam dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękujemy i zapraszamy.
4: To byli goście. To byli goście.
5: Najlepsze z najlepszych.
6: Najlepsze z najlepszych.
5: Sport.
6: Sport.
5: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
6: Czwórka Online.
7: Okej, okay. Hej, zaliczyłem 3 juwenalia w 3 różnych częściach kraju.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: się porobiło.
1: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 0,5, 0,2, aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony? Oszczerstwa. Od życia chcę niedużo, lecz

I tu pozwalam sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie. Oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi. I milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki, zapięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: hit boli mocniej, wreszcie kończę. Zabieram bity, zostawiam na sali hatifnaty i vomity.
1: Rozczarowany,
2: ty wściekła, ja zepsuta maszyna, co wyświetla.
0: I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
4: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
5: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
4: A kto tam będzie?
5: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych. Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo. Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20. Julia Święch i Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd.

0: Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
5: O nie, my tak nie gramy.

Maka mógłbyś jeść do woli bez obaw o wagę i się nachapać dużo buły bez udziału bagiet. Codziennie rano piłbym dobrą kawę i nie zapocił skóry w furze, bo

czysto. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Piątek przywita nas prawdziwie wakacyjną aurą. Będzie gorąco, miejscami nawet upalnie, a po południu lokalnie mogą pojawić się burze. To jednak idealny moment, żeby złapać oddech przed weekendem. Gorąco z możliwością popołudniowych burz. Tak w Warszawie 37 stopni na plusie, woda, okulary przeciwsłoneczne i dobry humor obowiązkowe. W Krakowie 35 stopni, słońca nie zabraknie, a wieczór zapowiada się na idealny spacer po rynku. W Gdańsku 28, nad morzem zdecydowanie przyjemniej ciepło z orzeźwiającą bryzą. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, piątek po prostu pachnie weekendem.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest

0: na to sposób.
1: Jest na to sposób.
0: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
12: A ja lubię cię, to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
13: O nie, my tak nie gramy.
0: Czwórka, to słychać.

0: 10 minut po godzinie 8 zaczynamy nowy dzień.
1: Poranek czwórki.
0: Dzień dobry, jest piątek, czyli ten dzień tygodnia, kiedy budzik nadal dzwoni o tej samej porze, ale jakoś mniej się na niego obrażamy. Kawa smakuje trochę lepiej, uśmiech pojawia się szybciej, no a w głowie coraz częściej pojawia się jedno słowo, czyli weekend. Jeżeli dopiero ruszacie do pracy, jesteście w trasie albo właśnie otwieracie okno, żeby sprawdzić, co przyniesie ten dzień, no to zostańcie razem z nami na fali. Będzie dobra muzyka, ciekawe historie, no i też bardzo pozytywna energia. Zaczynamy piątkowy poranek i wspólnie nakręcamy się na świetny weekend.

0: To Stromzy 24 Hours, to już za nami 17 minut po godzinie 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: To jest piątkowy poranek, więc wielu z was na pewno układa sobie już plany na ten weekend. Jeżeli macie ochotę zrobić coś naprawdę innego niż na przykład kino czy kolejna kolacja na mieście, no to mamy dla was świetną propozycję. Wyobraźcie sobie ciepły letni wieczór, ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie, zachodzące słońce, muzykę na żywo, no i Szekspira pod gwiazdami. No brzmi trochę jak scena z filmu, a to wydarzy się naprawdę. W ten weekend możecie zobaczyć plenerowy Sen nocy letnie, jedną z najbardziej zabawnych i magicznych komedii Szekspira. To jest historia pełna miłosnych pomyłek, elfów, czarów i humoru, a wszystko rozgrywa się w takiej niezwykłej scenerii ogrodów zamkowych. Spektakle rozpoczynają się o godzinie 19.30 i w sumie potrwają aż do 19 sierpnia, więc terminów do wyboru jest sporo. To może być pomysł na romantyczną randkę, wieczór z przyjaciółmi, albo po prostu bardzo dobra okazja, żeby przekonać się, że Szekspir potrafi być naprawdę zabawny. 18 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki.

0: 24 minuty po godzinie 8. To będzie piękny weekend.
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
2: Poranka czwórki.
0: Są ludzie, którzy na urlop pakują walizkę. Ja od razu mówię, że my te walizki też bardzo intensywnie pakujemy w czwórce i dzisiaj walizka, a i owszem, będzie do zgarnięcia w przerwie kawowej po godzinie 10, więc słuchajcie bardzo uważnie, jeżeli macie ochotę zgarnąć fajną walizkę z czwórki. No ale są też tacy ludzie, którzy nie pakują walizek, ale pakują sakwy, pompkę, zapasową dętkę i mówią do zobaczenia za jakieś 2000 kilometrów. No i wcale nie przesadzają, bo jeśli marzy wam się rowerowa przygoda, no ta Europa ma coś bardzo wyjątkowego. Sieć tras Eurovelo, czyli ponad 90 tysięcy kilometrów tras i to wszystko prowadzi przez kilkadziesiąt krajów. Można dosłownie wsiąść na rower i w jednym państwie, a na przykład kawę wypić już w następnym. Jednym z takich szlaków jest trasa z Kopenhagi do Gdańska, biegnąca wzdłuż Bałtyku, a więc miłe widoki gwarantowane. No a Polska, tutaj króluje Greenvelo, najdłuższy oznakowany szlak rowerowy w kraju, ma ponad 2000 kilometrów, prowadzi przez 5 województw i został zaprojektowany tak, żeby po drodze było co oglądać, było gdzie odpocząć, no i żeby było co zjeść, no bo wiadomo, że jedzenie też jest ważne. Podobno na rowerze kalorie się nie liczą, bo one po prostu zamieniają się w energię. No i jeszcze jedna ciekawostka. Przeciętny rowerzysta podczas spokojnej jazdy spala około 400 do 600 kalorii w ciągu godziny. Czyli po 4 godzinach można zjeść naprawdę porządny obiad i z czystym sumieniem powiedzieć, to był element treningu.

passieren!

0: Poranek czwórki.
1: A ponieważ dzisiaj mamy piątek, no to zaglądamy do archiwum i sprawdzamy, co tam miłego może nam zagrać. W cyklu To był rok, opowiadamy wam historie prawdziwe. Czasem to są historie, które mogą zmrozić krew w żyłach. No dzisiaj na pewno nie zabraknie emocji. A na tę opowieść zapraszają Justyna Majszak i Jacek Paśnik.
2: To był rok.
3: Cześć, tu Jacek Paśnik. Witajcie w roku 1985. Cóż, lata 80. to nie był dla Polaków czas prosperity. Średnia pensja w 85. wynosiła nieco ponad 20 tysięcy złotych. Co można było za to kupić? Pół pralki, 1/4 telewizora kolorowego Jowisz, 181 słoików ogórków konserwowych i 15 biletów na koncert Depeche Mode, o którym też wam kiedyś opowiem. Takie przeliczanie złotówek na towary miało sens, bo polska waluta sama w sobie nie miała wtedy wartości. Miał ją za to dolar. Żeby go zarobić, wyjeżdżano albo nawet uciekano na zachód.
4: Ja sam chciałem uciec gdzieś tam, ale nie umiałem. Nie wystarczyło mi energii do tego.
3: To głos Macieja Dejczera, który z kraju nie wyjechał, ale w końcówce lat 80. wyreżyserował film 300 mil do nieba, opowiadający o jednej z najgłośniejszych i najbardziej dramatycznych ucieczek na zachód. Podjęli ją bracia Zielińscy. 15-letni Adam i 12-letni Krzysztof.
5: Jutro o 10:00. Na stacji. Zjewamy stąd.
6: Dokąd?
5: Na zachód.
3: Chłopcy dojechali pociągiem do Świnoujścia, tam znaleźli najniższy tir i wdrapali się na jego osie. To był początek ich brawurowej i ryzykownej ucieczki do Szwecji.
7: To były trzy osie, po prostu, że tak jakbyśmy na trzech gałęziach leżeli w poprzek. Także nie było tak, że trzeba się trzymać czegoś, że panisz się bać, że spadniemy. Oczywiście, gdyby ten tir ruszył i zaczął jechać z ogromną prędkością po wybojach, to nie wiem, co by się stało.
3: Opowiadał po latach w audycji Polskiego Radia Krzysztof Zieliński, jeden z braci.
7: A naszym planem było tylko wyjechać na prom. Tir zastartował silnik, zjechał, jedziemy, to my myślimy, może się udało. Ale po 100 metrach hamulec i słychać tu pod takich wojskowych butów i my tam przez te takie otwory były. No to widzieliśmy, że wojsko obstawia tę ciężarówkę, nie? Ktoś otworzył burtę, wskoczył, coś tam poszperał, zamknęli i ciężarówka ruszyła dalej. To widzieliśmy, że nam się udało przeskoczyć przynajmniej przez jedną granicę, czyli przez straż graniczną.
3: Chłopcy wyszli ze swojej kryjówki dopiero po szwedzkiej stronie. Ucieczka nastolatków musiała być policzkiem dla władz PRL, tym bardziej, że zrobiło się o niej głośno na całym świecie.
4: Wyjechali do wolności, wtedy to tak się określało. Później przez polski rząd byli wywoływani i mieli wrócić do kraju, bo program szkolny im uchodził.
3: Nastolatkowie otrzymali azyl polityczny i trafili do obozu dla uchodźców. W Polsce natomiast władze rozpoczęły śledztwo pod kryptonimem TIR. Rodziców Adama i Krzysztofa wielokrotnie przesłuchiwano. Wreszcie zawieszono ich prawa rodzicielskie.
4: Poznałem państwa Zielińskich i oni rzeczywiście wspaniale się zachowali. Oczywiście bojąc się najpierw o swoje dzieci, ale mieli do nich niesamowite zaufanie. To procentowało w tych najtrudniejszych, dramatycznych chwilach i chcieliśmy tak zrobić wiernie, jak było w życiu. Stąd ta najdramatyczniejsza scena, kiedy własny ojciec mówi do swoich dzieci:
8: nie wracajcie tu nigdy!
4: Co chyba oddawało najlepiej dramatyzm tamtych czasów i tamtej sytuacji.
3: Film Macieja Dejczera i Cezarego Harasimowicza uznano za najlepszy młody film europejski roku 1989. A jaki rok odwiedzimy za tydzień? Sprawdźcie! A ja zapraszam, Jacek Paśnik.
2: To był rok.
1: Za tydzień kolejna opowieść, która nie powstałaby, gdyby nie radiowe, przepastne archiwa. No a z płytoteki z roku 1985 wybieramy specjalnie dla was utwór Mam dość zespołu Lombard.

0: 18 minut pozostało do godziny 9. Rozkręcamy się na weekend.
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
0: Przez chwilę będziemy mówić o numerach telefonów, no bo wiadomo, że każdy z nas ma swoje ulubione numery telefonów do ulubionych osób. Ja na przykład ze swoją przyjaciółką dzwonimy do siebie średnio co 6 godzin i jesteśmy w stanie opowiadać sobie dokładnie te same historie, tylko z różnej perspektywy. Także mam nadzieję, że wśród waszych ulubionych numerów telefonicznych jest także ten do nas do radia 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Tak tylko przypomnę albo podpowiem tym, którzy jeszcze go dobrze nie znają. Dzwonicie do czwórki w bardzo różnych sprawach, co nas ogromnie cieszy. No to teraz przez chwilę posłuchajmy, jakie telefony odbierał przedwczoraj Jędrzej Rosiewicz w audycji Po robocie.
2: Dzień dobry, Wojtku.
3: Dzień dobry, cześć Jędrzej, bardzo mi miło. Ja dzwonię z takim red flagiem, tak to chyba się odmienia, nie wiem sam, bo to nowe, obce, ale w języku polskim się chyba rozgościło. Natomiast to, co mnie irytuje, to to, że nasz język się odkształca dosyć mocno i to nie tylko w mowie potocznej, ale też wiele osób z areny świata polityki, telewizji, dziennikarstwa niestety zniekształca pewne rzeczy. I na przykład dla mnie dużą różnicę stanowi, czy nakłada się coś wielką chochlą, czy wielką chochlą.
2: Chochlą? A to ci ktoś nalewał wielką chochlą zupy?
3: Wielką chochlą. Zresztą wiele osób po prostu te końcówki ą tak zniekształca, że czyta jako oę. Nie wiem, czy tak to powinno być. Dla mnie to jest rażące. Od razu nabieram jakiejś takiej gęsiej skóry, jak słyszę coś takiego i podoba mi się to kompletnie. No. Chciałem to zgłosić do plebiscytu.
2: Zgłoszenie w takim razie przyjęte. Rzeczywiście on tu powinniśmy jednak trochę popieścić chochlą, grząski, natomiast trochę inaczej sprawa wygląda z ę, no bo raczej nie powiemy dębowy, tylko dębowy w tę stronę. Tak. Wojtku, bardzo ci dziękuję za ten telefon i za twoje zgłoszenie. Pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Marek
2: jest teraz na naszej antenie. Cześć, Marku.
4: Witam serdecznie. Mnie to troszeczkę drażni, jak moich dwóch kolegów, jestem z miasta, ale tu nie chodzi o to, jak jeden i drugi kolega ze mną rozmawia i ten jeden w ogóle dziwnie mówi, bo co chwilę rozumiesz, drugi mówi podobnie, ale rozumiesz. No nieraz mam chęć powiedzieć, no na tyle jestem rozumny, że no chyba cię zrozumiałem, ale to już pomijając to. Mamy koleżankę, która dosłownie co chwilę mówi, prawda? Nieraz mam chęć jej powiedzieć, nieprawda.
2: Jesteśmy ludźmi, więc popełniamy błędy i to jest piękne właśnie, no ale pojawia się pytanie, czy jeśli już taki błąd językowy się pojawi, no to upominać czy nie upominać? Oto jest pytanie i to pytanie zadała Weronika Puszkar.
5: Są błędy, które nas irytują, ale nie zawsze warto jest jednak wspominać o tym innym i mieć przyjemną rozmowę.
6: Nie, nie ma sensu. Może tylko siebie nawzajem, tak w jakimś takim bardziej bliższym kręgu, natomiast dalszych znajomych, to raczej staramy się.
5: Utrzymujemy się.
6: Tak, żeby nie było takiego negatywnego wydźwięku.
7: Jak boli w uszy, to tak. Ja siebie czasami poprawiam.
8: Okej, zdarza mi się czasem mówić trochę niepoprawnie, gramatycznie, a więc no czasem jestem poprawiany. Ja raczej nie jestem tym, który poprawia.
9: Tylko w każdym bądź razie.
10: Tak, w bliskim otoczeniu, no to zdarzy się, ale tak jak takie osoby, którymi jakoś blisko nie trzymam, popełniam jakiś błąd, no to tak trochę nie wypada.
7: No, takich ludzi się już nie naprawi, w sensie nie naprawi się

0: słownictwa.
1: Nie, uważam, że to nie jest na miejscu zazwyczaj, szczególnie jeśli to są obcokrajowcy, mogą się poczuć dosyć niemile widziani.
2: O wasze językowe red flagi wypytywał w audycji Po robocie Jędrzej Rosiewicz, a ja przypomnę, że nasz numer telefonu to 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Gdyby ktoś z was miał ochotę do nas zadzwonić i opowiedzieć, jakie ma plany na ten cudowny weekend, to śmiało, dzwońcie, będziemy odbierać. 13 minut pozostało do godziny 9, to jest poranek czwórki.

0: Autopromocja.
1: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach.

0: Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: To Fatboy Slim, a na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: To będzie dzień, który przypomni, że lato jeszcze ma sporo do powiedzenia. Słońce nie zamierza brać wolnego, a temperatury zachęcają do planowania grilla, wyjazdu albo przynajmniej lodów po pracy. W Warszawie 37 stopni, będzie naprawdę gorąco. Jeżeli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, lepiej zostawić ją na wieczór. We Wrocławiu 34 na plusie, ciepło, słonecznie i z wakacyjnym klimatem przez większość dnia. A w Zakopanem górskie powietrze i zdecydowanie przyjemniejsza temperatura, tam 29 stopni. To dla tych, którzy chcą uciec od upałów. To idealny piątek, żeby powiedzieć jeszcze tylko kilka godzin. No i witaj w weekendzie.
1: Autopromocja. Wakacje, słońce, polskie morze, półwysep Helski, chałupy i Jastarnia. Miasto znane z morza, słońca i wiatru, jedynego w swoim rodzaju klimatu oraz ludzi, którzy je tworzą. Co w wakacje możemy zobaczyć w Jastarni? Od festiwali muzycznych po festiwale filmowe, kino żeglarz, lokalne perełki gastronomiczne, szkoły żeglarskie, surfing i kempingi. Co takiego ma w sobie Jastarnia, czego nie ma żadne inne miasto w Polsce? Sprawdzimy w piątek o godzinie 15. Zapraszam, Julia Święk. Jazda na weekend. Do Jastarni. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: 750 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bez

0: To Muramasa i Fly, a my unosimy się nad ziemią, no bo mamy weekend.
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
0: Dzień dobry, gratulacje, udało dotrwać się do piątku. To taki dzień, kiedy nawet lista obowiązków wygląda odrobinę przyjaźniej, no bo gdzieś tam na jej końcu już wiemy, że jest weekend. Przez najbliższą godzinę zadbamy o wasz dobry nastrój, dorzucimy trochę muzyki, kilka ciekawostek, no i też oczywiście sporo uśmiechu. Niech to będzie poranek bez pośpiechu, z dobrą kawą i myślą, że najlepsze dwa dni tygodnia są już na wyciągnięcie ręki. No to startujemy.

0: 17 minut po godzinie 9 zaczynamy nowy dzień.
1: Poranek czwórki.
0: I przez chwilę będziemy mówić o przepisach drogowych, ale tych naprawdę absurdalnych, dziwnych i których byśmy się nie

0: spodziewali, no bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że wsiadacie do samochodu, odpalacie silnik i myślicie, że przepisy drogowe wszędzie wyglądają dokładnie tak samo. No i nic bardziej mylnego. Są kraje, w których można dostać mandat, no na przykład za picie wody za kierownicą, albo za jazdę bez koszulki, albo za brudny samochód, a nawet za to, że skończyło się paliwo na autostradzie. No i dzisiaj sprawdzimy, które przepisy naprawdę istnieją i dlaczego lepiej je znać, zanim wybierzemy się na wakacje za granicę. Naszym gościem dzisiaj jest Tomek Szymczyk, który jest podróżnikiem. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: No, witam w czwórce.
0: Już dzisiaj byłeś za kółkiem swojego samochodu, czy spacerowicz na razie?
1: Wiesz co, jeżeli by przyjąć, że po 12 to jest dzisiaj, to byłem, tak.
0: Dobrze, to teraz trudniejsze pytanie i liczę na szczerą odpowiedź. Czy będąc za granicą zgarnąłeś kiedyś mandat?
1: No to jest trudne pytanie, dlatego że odpowiedź jest łatwa, jeżeli ma być szczera, tak. Słuchaj, tak, zdarzyło mi się i to jest akurat w kontekście tego programu dobre pytanie. Ja to ten mandat zaliczyłem, mogę powiedzieć, że za kolegę, w cudzysłowie oczywiście, oczywiście, że tak, w Kanadzie. I to jest ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy wybierają się czy do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeżeli zapoznają się z przepisami, to wcale nie znaczy, że zapoznali się z przepisami w całym kraju, dlatego że w różnych hrabstwach, tak jak w Kanadzie, czy w różnych stanach, jak w Stanach, przepisy mogą być różne. No i tam właśnie, że tak powiem, w cztery osoby prowadziliśmy taki autobus przez tą Kanadę, zmieniając się i to już nie był mój czas, tylko mojego kolegi, ale on się jeszcze grzebał. No i zasada też była taka, że oni mnie ostrzegali, czy tam tych, którzy nie byli z Kanady, że w tym hrabstwie to jedziemy z taką prędkością, bo jest takie ograniczenie, w tym hrabstwie to jedziemy z takim, bo jest takie ograniczenie. Te różnice może nie są duże, ale raz to jest 100 km na godzinę, raz to jest 110, czy raz to jest 120, czyli te różnice mogą być spore. I też niektóre hrabstwa są bardziej wyczulone i już stoją radiowozy z fotoradarami po to, żeby wyłapywać tych, którzy się zagapili. No i właśnie przez to zamieszanie, że ja już nie byłem na swoim czasie, on się jeszcze grzebał, zapomniał mi powiedzieć, że zmieniliśmy granice hrabstwa, wjechaliśmy i trach, rzeczywiście było małe przekroczenie, właśnie ta różnica 20 kilometrów i był mandat. Po przyjeździe do Polski kolejne ostrzeżenie, jeżeli dostaniemy mandat za granicą, nie myślmy, że ten mandat można wyrzucić, bo to jest sprawa tamtego kraju. Nie, jednak te mandaty się przenoszą. Tutaj przy okazji jakiejś tam konferencji prasowej zapytałem naczelnika ruchu drogowego: słuchaj, ty, ja mam zapłacić ten mandat z Kanady? On mówi: oczywiście, mamy umowę. No i tak się to skończyło.
0: Czyli się nie upiekło.
1: Nie upiekło.
0: A wystarczyło
1: się, nie upiekło.
0: Zdjąć nóżkę z gazu.
1: Znaczy właśnie wystarczyło, nie wystarczyło, gdybym wiedział, no ale nie wiedziałem, że zmieniłem granicę hrabstwa, kolega mi nie powiedział, więc nie czuję się winny, ale mandat był.
0: Czy my mamy obowiązek studiowania przepisów drogowych w kraju, do którego jedziemy?
1: Jeżeli chcemy prowadzić samochód, to jak najbardziej tak. Musimy się z tym zapoznać. Troszkę nam mogą podpowiedzieć na przykład strony internetowe ambasad tych krajów, troszkę nasz MSZ na swojej stronie troszkę podpowiada, ale lepiej się dobrze zapoznać. Taka dobra metoda to na przykład słuchać czwórki, prawda?
0: Tak, i się za chwilę podamy listę najbardziej absurdalnych przepisów drogowych, ale to za moment.
1: No właśnie. No to czy one są absurdalne, ale tak rzeczywiście musimy to znać, choćby na przykład właśnie te ograniczenia prędkości, zwłaszcza my jadąc z Polski, gdzie no jeden z takich mitów drogowych polskich to jest taki, że te znaki takie właśnie białe z czerwoną obwódką, gdzie tam jest napisane na przykład 5 czy 7 i duże O, to właśnie nie jest 5, 7, duże O, czyli ostrożniej, tylko to jest liczba, która oznacza ograniczenie prędkości, także to też warto.
0: Także tak. Tomek oczywiście. Szymczyk dzisiaj razem z nami, podróżnik. Dzisiaj rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują nie w Polsce, ale za granicą. No to za chwilę podamy listę tych najbardziej absurdalnych, więc namawiam, żebyście zostali razem z nami na fali. Za moment wracamy.
2: Ja. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: 24 minuty po godzinie 9. Witamy. Nowy dzień.
1: Poranek czwórki.
0: No i też przy okazji zaczynamy weekend i przy okazji też rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują poza granicami Polski. Dzisiaj w związku z tym razem z nami Tomek Szymczyk, podróżnik, który przestudiował te przepisy. Gdybyś miał stworzyć ranking 3 najbardziej zaskakujących przepisów drogowych na świecie, to co by znalazło się na tym podium?
2: No wiesz co, z naszego punktu widzenia, czyli tego, że jesteśmy blisko zachodniego sąsiada, to chyba to, co w ciągu dalszym, chociaż ta wiedza nie jest tajemna, zaskakuje naszych kierowców, to jest to, że w Niemczech, jeżeli zatrzymasz się na autostradzie z powodu braku paliwa, nie jest to traktowane jako awaria, tylko jako zaniedbanie i za to jest mandat i to jest bardzo, że tak powiem, niemile widziane w tym sensie, że jest to po prostu wykroczenie, a nie awaria, więc jest to na pewno taki, no i teraz, czy on jest absurdalny, czy on jest z kolei bardzo rozsądny,
0: to tak
2: można
0: różnie
2: o tych przepisach mówić. Każdemu się może zdarzyć, na autostradzie nie może się zdarzyć, musisz sobie to zaplanować. Wiesz, no też czasami warto porównywać, choć się tego rzadko robi z pilotami, prawda, że zapewne pewien błąd pilota, jakby sobie nie zatankował, no to po prostu byłby to chyba
0: dobra,
2: ostatni lot.
0: Porównań. Tak?
2: No to bez takich porównań. Nie idziemy tak ostro, ale z kolei, wiesz co, jadąc troszkę dalej, Francja, to co może nas zaskoczyć, to to, że ograniczenia prędkości są w pewnym sensie zmienne, płynne, albo nawet dosłownie. Dlatego, że te limity prędkości zależą zarówno od pory dnia, zmieniają się w nocy i w ciągu dnia, są inne, jak również jeżeli pogoda jest deszczowa czy coś, to te prędkości również są zmienne, więc tutaj warto pamiętać o tym, że można się na coś takiego nadziać i to trzeba pamiętać. Również kwestia z takich, jeżeli ten ranking dalej robimy, to bym się trzymał tego, że korytarz życia, który u nas powstał, właściwie w wielu miejscach coraz lepiej powstaje w momencie, kiedy się coś dzieje, to pamiętajmy, że właśnie w takich krajach, na przykład jak Austria czy Niemcy, ten korytarz życia jest obowiązkowy jeszcze zanim się cokolwiek zdarzy. Może brzmi troszkę zaskakująco i absurdalnie, ale wyjaśnię, to po prostu chodzi o prostą rzecz. Jeżeli na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu zaczyna tworzyć się korek,

0: samochody od razu mają się ustawiać w korytarz życia, czyli ten pas z lewej to jest ta zasada prawej dłoni, prawda, że ten kciuk pokazuje, że lewy pas dojeżdża do lewej krawędzi, pozostałe wszystkie dojeżdżają do prawej. Samochody się od razu tak ustawiają, jeżeli ten korytarz życia nie jest potrzebny, to nikomu to nie szkodzi, że on tam powstał, natomiast gorzej, jeżeli się go nie utworzy i się coś dzieje. No i teraz, jeżeli kierowcy całkowicie o tym zapomną, no to w momencie, kiedy to jest bardzo potrzebne, kiedy jadą ciężkie wozy strażackie, które potrzebują troszkę więcej miejsca, to wtedy czasami jest, albo często jest problem i na internecie możemy zobaczyć takie filmiki, jak tam strażacy, właśnie mówię te ekstremalne przypadki, już w desperacji biorą sprzęt i biegną, bo się nie da dojechać. Także, że ten pomysł jest dobry, to nie wymaga jakichś specjalnie innych przepisów, tam są przepisy. Natomiast zdrowy rozsądek może nam podpowiedzieć, że róbmy to, chociaż to wcale nie jest konieczne. Z takich dziwnych przepisów z kolei, jakbym poleciał dalej, powiedziałaś o jeździe bez koszulki w Tajlandii, że za to można dostać mandat. To jest troszkę mit, a troszkę prawda. To, że można dostać mandat, to jest prawda, ale nie wynika to z przepisów ruchu drogowego, tylko to wynika po prostu z przepisów o, że tak powiem, przyzwoitym zachowaniu się. I to jest mandat za niestosowny ubiór w miejscu publicznym. A to, że akurat on jest na motocyklu czy na skuterze, to nie ma znaczenia. To nie ma nic wspólnego z przepisami ruchu drogowego.
1: Poza tym, że oczywiście to jest szalony pomysł, żeby na skuter wsiadać bez koszulki, niezależnie od tego, czy jesteście w Tajlandii, czy w Polsce. A w Polsce wielokrotnie widujemy, jak ludzie na skuterach zwłaszcza jeżdżą z odkrytymi nogami, odkrytymi ramionami. Nie rozumiem tego. Dalej mam wrażenie, że siedzę na motocyklu i że jest to jednak bardzo niebezpieczne. No jak siedzimy na motocyklu, to nie ubieramy się na motocykl, tylko na spotkanie z asfaltem. Tomek Szymczyk dzisiaj razem z nami, podróżnik. Dzisiaj rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują za granicą, ale mogą obowiązywać również nas, jeżeli tam się znajdujemy. To za moment wracamy. No matter what, you got.

0: 28 minut pozostało do godziny 10, to jest poranek czwórki. Tutaj zaczynamy nowy dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A o poranku w czwórce dzisiaj rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych obowiązujących za granicami naszego kraju. Wiadomo, sporo teraz podróżujemy, przemieszczamy się, wypożyczamy samochody, lądujemy no gdzieś, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy, no i nagle się okazuje, że jest jakiś przepis drogowy, którego w Polsce nie ma, obowiązuje za granicą, no i pach, mandat. Mandat też otrzymał Tomek Szymczyk, podróżnik.
2: No już nie eksponuj tego, tak.
0: Ale nie, tylko chcę powiedzieć, że do każdemu się może zdarzyć, żeby nie było, żeby
2: to prawda,
0: wpędzamy
2: to prawda.
0: W jakąś paranoję. Kompleks. Tak, w kompleksy. Ale no po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Byłeś na Cyprze?
2: Tak, tak. Aha, mówisz o jedzeniu i piciu za kierownicą. No znowu kolejny mit, to znaczy i mit, i nie mit, dlatego że to jest traktowane troszeczkę inaczej. Jeżeli policja stwierdzi, że wykonujesz czynności, które zdecydowanie rozpraszają twoje prowadzenie samochodu, to wtedy rzeczywiście może ukarać mandatem. No i tutaj w momencie, kiedy ktoś, że tak powiem, uruchomi sobie bufet za kierownicą prowadząc go, to ten mandat dostanie, ale to nie jest tak, że jak z butelki wody czy jakiegoś kubka, że tak powiem, zamontowanego w holderze zrobisz sobie łyk podczas prowadzenia, co jest bardzo wskazane, to na pewno za to mandatu nie dostaniesz. Także, że już tutaj nie demonizujmy tego, aczkolwiek jest ten przepis, który właśnie mówi o tym, o tych czynnościach, które rozpraszają prowadzenie pojazdu. Także w ten sposób na to patrzmy. Rzeczywiście tak to jest.
0: Czy natomiast słyszałeś, że jest taki kraj, w którym można na przykład dostać mandat za, uwaga, brudny samochód?
2: No tak. I to też znowu powiedzmy sobie, na ile to jest prawda, a na ile to jest mit, bo też mówi się o tym, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich można dostać mandat za brudny samochód i to wcale nie chodzi o to, że się odrobina kurzu pojawi na dachu tego samochodu, tylko raczej to jest znowu mandat, który nie wynika z przepisów ruchu drogowego, tylko wynika z dbałości o środowisko, czyli bardziej to dotyczy samochodów porzuconych, długi czas niemytych w ten sposób. No i tutaj też cię zaskoczę, w kraju to jest, no już nie, dalej nasz sąsiad w pewnym sensie, wschodni, w Rosji, co się może wydawać szokujące, też jest taki mit, że tam za brudny samochód można dostać mandat. No może, jeżeli będzie na, że tak powiem, obcych tablicach rejestracyjnych, ale mówiąc serio, to dotyczy wyłącznie tablic właśnie rejestracyjnych, że tam za brudne tablice rejestracyjne, ale za brudne tablice rejestracyjne wszędzie można dostać mandat i tutaj też warto pamiętać, że żeby dbać o to, no już nie mówiąc o tym, że to chyba nie fajnie jeździć brudnym samochodem, no ale jeżeli mówimy o penalizacji, no to jest takie powiedzmy sobie umiarkowane, ostrożne. A z takich dziwniejszych rzeczy, skoro mamy lato, to już tak okulary, prawda? Okulary przeciwsłoneczne, bo
0: must
2: chyba
0: have.
2: Też must have,
0: w
2: tak.
0: Samochodzie.
2: No i teraz w samochodzie. No i tutaj dwa przykłady. Pierwszy to Hiszpania. Dodajmy, że Hiszpania to jest europejski lider, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, wprowadzania nowych przepisów. No, oni dużo badań na ten temat prowadzą. Rzeczywiście są znakomici, jeśli chodzi o to. I tam jest sprawa okularów przeciwsłonecznych. Przy wjeździe do tunelu obowiązuje oczywiście włączenie świateł. To właściwie wszędzie w Europie to obowiązuje, ale też jest obowiązek zdjęcia okularów przeciwsłonecznych. U nas w ogóle nie ma ani słowa na ten temat. Natomiast no, warto pomyśleć, że tak powiem logicznie, to jest dobry pomysł, żeby pamiętać o tym, żeby te okulary jednak sobie zdjąć, no bo się wjeżdża do takiej ciemnej nory i te światła, które nam się włączyły, w tym momencie niewiele pomogą, no bo ta akomodacja oka jest zbyt wolna, biorąc pod uwagę prędkość poruszania się samochodów. Natomiast jeżeli się trzymamy okularów, to tutaj ciekawostka. Z pewnością wielu z was widziało film Top Gun i tam jest taka scena, jak właśnie bohater jedzie na motocyklu, jedzie bez kasku.
0: To jest bardzo stary film.
2: Nie, mówię o najnowszym Top Gunie.
0: Serio?
2: Jedzie bez kasku. Tak, jedzie bez kasku. A akurat byłem na premierze tego filmu z kolegą ze Stanów i ja mówię, no popatrz się,

0: kurczę, jak filmowcy nie dbają o dydaktykę, jak można było skręcić taką scenę, że jedzie bez kasku? A ten się zaczął śmiać i mówi, no bo on jechał legalnie bez kasku, zobacz, on jechał w okularach. No i teraz, właśnie tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, podobnie jak w Kanadzie, w każdym stanie mogą obowiązywać inne przepisy i jest kilka stanów, które, że tak powiem, inaczej na to patrzą, ale w szczególności Colorado, w którym dorośli mogą jeździć bez kasku, ale muszą mieć chronione oczy. Krótko mówiąc, jedziesz bez kasku, to se możesz swój łeb rozwalić, a jeżeli jedziesz bez okularów, to możesz komuś wjechać, jak ci mucha wpadnie do oka. Także
1: nie polecamy.
0: Jest bezwzględnie
1: nawet
0: rozsądny.
1: Nawet jeżeli widzieliście, no, u nas w grę to nie wchodzi, na filmie, tak, ale pamiętajcie, że to jest jednak Tom Cruise i to był film Top Gun, więc tam inne zasady obowiązują. Tomek Szymczyk jeszcze przez chwilę z nami zostaje, za chwilę o tym, który kraj jest najbardziej przyjazny kierowcom, ale też gdzie sprawdzać te absurdalne przepisy drogowe, jak się przygotować. Za chwilę wracamy. Go!

0: 19 minut pozostało do godziny 10. Witaj nowy dniu.
1: Poranek czwórki.
0: A dzisiaj razem z nami Tomek Szymczyk, podróżnik, bo rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują poza granicami naszego kraju. I tutaj różne się pojawiały przepisy, no, że nie można jeść za kierownicą, że można dostać mandat za jazdę bez koszulki, za brudny samochód, a nawet za to, że skończyło się nam paliwo na autostradzie. Czy któryś z tych absurdalnych przepisów, które też tam przychodzą ci teraz do głowy, przeniósłbyś również do Polski? Bo wcale nie są takie absurdalne, że jednak mają sens i poprawiają bezpieczeństwo.
2: Wiesz co, no na przykład przepis francuski.

0: polski przepis o zmiennej maksymalnej prędkości w zależności od warunków pogodowych czy dnia. To jest bardzo rozsądny przepis. No, kwestia zdejmowania okularów w tunelu to nawet nie potrzeba przepisu, tylko zachowanie zdrowego rozsądku. Oczywiście ten korytarz bezpieczeństwa, korytarz życia, no to aż się prosi, żeby to po prostu wdrożyć, żeby taka sprawa również u nas istniała. Natomiast na pewno nie wprowadzałbym przepisu zabraniającego przewożenia goryla na tylnym siedzeniu. W Stanach Zjednoczonych taki przepis. No i znowu właśnie, czy istnieje, czy nie istnieje. To jest bardzo często w internecie powtarzany taki mit o tym, że ten przepis istnieje. Ten przepis de facto nie istnieje, natomiast jest to fragment starego przepisu dotyczącego przewożenia zwierząt przez cyrki i ogrody zoologiczne. No i ktoś to gdzieś tam wyciągnął i stworzył z tego taką legendę istnienia właśnie takiego dziwnego przepisu. Natomiast gdzie szukać takich serio przepisów? Aha, zanim powiem, gdzie szukać jeszcze serio przepisów, to jeszcze jedną rzecz bym przypomniał, co się może wydawać polskim kierowcom jakby na liście absurdów, że rondo we Francji nie ma pierwszeństwa. No i dlaczego tam jest inny przepis niż u nas? To nie jest inny przepis niż u nas. Pamiętajcie, przy każdym rondzie w Polsce stoi A7, stoi trójkąt. I z tego wynika pierwszeństwo na rondzie, a we Francji też się już zaczyna to zmieniać i coraz więcej rond ten A7 wprowadza. Natomiast co do zasady, nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo. W związku z czym tutaj trzeba też uważać, bo w małych miejscowościach zdecydowanie jeszcze obowiązują. Zdecydowanie jest ten tradycyjny sposób i przepisy są absolutnie dokładnie te same, tylko trzeba o nich pamiętać i nie interpretować ich błędnie. Także to też jest taki przepis, który, czy powiemy, czy jest absurdalny, czy nie jest absurdalny. No nie jest absurdalny, jest taki sam, tylko trzeba z niego właściwie korzystać.
1: Uważajcie, jak będziecie wjeżdżać na rondo, to po pierwsze, a gdzie szukać informacji? Czy są jakieś aplikacje na przykład, które mogą nam w tym pomóc?
0: Właśnie bardzo dobrą aplikacją, czy właściwie nie tyle aplikacją, co bardzo dobrą stroną jest Your Europe i tam są takie zakładki Rules and Safety and Driving Abroad. W tych dwóch zakładkach znajdziemy bardzo dużo informacji. Natomiast jeżeli wybieramy się do bardziej egzotycznych krajów, no to wejdźmy sobie na strony ambasad, czy oficjalne strony rządowe tych krajów. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, niektóre informacje są na stronach naszego MSZ-u, także że w ten sposób.
1: Tam
0: ale tutaj
1: odsyłamy.
0: Ten Your Europe jest na pewno dobrym miejscem do szukania. Tak samo można sobie wchodzić na strony automobil klubów i tak dalej. Także, że te rzeczy można tam znaleźć.
1: Tomek.
0: Natomiast jedno zdanie tylko powiem, że generalnie obserwacja ruchu, rozsądne zachowanie się i współpraca z innymi kierowcami to jest klucz do bezpieczeństwa i wtedy nawet pewne braki w znajomości przepisów można sobie zrekompensować.
1: Tomek Szymczyk, podróżnik, dzisiaj opowiadał o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują poza granicami naszego kraju, więc jeśli się tam wybieramy, to one obowiązują również nas. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Nóżka z gazu i szerokiej drogi.
0: Ja również dziękuję i też szerokiej drogi dla wszystkich.

0: Ładnie, nie? Umiałabyś tak zaśpiewać?
1: No tak może nie, ale Honey Dijon kojarzy mi się z taką musztardą. Musiałam
0: ale
1: to
0: dobry
1: powiedzieć.
0: Ten kawałek, Just Friends. To już za nami 10 minut pozostało do godziny 10. Alicja Michalska pojawiła się w studiu, za moment przerwa kawowa, czyli planowanie weekendu. No i co tam planujecie na ten weekend?
1: Tak, dzisiaj postaramy się, żeby nawet jeśli ktoś nie ma planów na ten weekend, no to żeby po dzisiejszej audycji już je miał, bo dzisiaj będziemy sporo podróżować po świecie, po Polsce, ale będziemy też mówić o czym, na co warto pójść do kina, no bo oczywiście dzisiaj polska premiera filmu Spider-Man. Wybrałabyś się?
0: Ja już nie wiem, który to jest Spider-Man. Ja się trochę zaczynam w tym gubić. Zadałabym pytanie, czy ten jest animowany, czy nie. I co w tej historii jeszcze
1: Słuchaj,
0: może być
1: Zendaya
0: ciekawego, o czym
1: będzie,
0: nie wiem.
1: Tom Holland. Taki podobno bardziej ludzki ten film ma
0: Jak Zendaya, to spoko.
1: No właśnie. No to o tym między innymi.
0: Jak Tom Holland, to też ekstra. Jest na kim oko zawiesić.
1: Dzisiaj, słuchaj, będziemy robić formę na super bohatera, także jeśli ktoś z was pomyślał sobie chociaż raz, że fajnie by było na jeden dzień stać się takim Spider-Manem, to dzisiaj wam pomożemy.
0: Ja robię już od roku i nie.
1: No to musisz nas posłuchać, może po prostu coś źle robisz.
0: Nie wiem, Kuba, kogoś będzie, on ma formę na superbohatera, na Hulka ma tak zwanego, więc zapytaj, jak on to zrobił. Jak to dowiedzieć?
1: Dobrze, zapytam dla ciebie, dla koleżanki pytam.
0: 9 minut pozostało do godziny 10, przerwa kawowa już za moment, a ja dziękuję za ostatnie 2 godziny. Mam nadzieję, że to będzie dla was dobry dzień, no i też absolutnie fantastyczny weekend. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: so shut up.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: Ostatni dzień lipca. Dacie wiarę, połowa wakacji za nami, ale nie ma tego złego, bo przed nami jeszcze cały piękny, gorący sierpień. A dobra wiadomość jest taka, że lato dopiero przed nami, bo czekają nas bardzo ciepłe wakacyjne dni. Piątkowe popołudnie przyniesie nam bardzo letnią aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni na Pomorzu, około 33 na przeważającym obszarze kraju i nawet do 36 miejscami w centrum. A więc dzisiaj jedni opalają się na balkonie, no a drudzy szukają pewnie schronienia w cieniu. Opady deszczu możliwe jedynie na zachodzie kraju. Tam wieczorem można spodziewać się także i burz. Wschód, centrum i południe kraju pozostają w słonecznej atmosferze do końca dnia.
1: Autopromocja.
2: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje! 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
3: A kto tam będzie?
2: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
3: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też Czwórka. I to na żywo.
2: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
3: Julia Święch
2: i Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
3: Czwórka, to słychać.

0: Noce Without You, czyli noc bez ciebie, a my w czwórce już powoli myślimy o piątkowej nocy i zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: 6 minut po godzinie 10 i ja wiem, że piątek jest dniem pracującym, ale my w czwórce na wakacje już dziś mówimy wam, że czas na przerwę, no bo podczas wakacji nieco wydłużyliśmy ten weekend. W końcu lato to taki czas, kiedy ten świat nieco zwalnia, a my możemy razem z nim, no szczególnie w piątek. Godzina 10 to też taki moment, w którym być może jeszcze nie myślimy za bardzo o całym weekendzie, ale nawet jeśli w tym momencie pomyśleliście sobie, że nie macie żadnych planów na weekend, to my je zaraz wam dostarczymy. Te kulturalne, filmowe, sportowe, a nawet

podróżnicze, bo dzisiaj będziemy sporo podróżować i po świecie, ale też po Polsce. Za moment zatrzymamy się na chwilę w Paryżu, ale zwiedzimy go szlakiem polskich historii, a więc coś, czego nie znajdziecie w żadnych przewodnikach. No ale oczywiście nie zostawimy Was bez bagażu, bo nie zabraknie naszego piątkowego walizkowego konkursu. Takie atrakcje czekają nas do godziny 13. Zachęcam.

0: 15 minut po godzinie 10, a my jedziemy do Francji.
1: Zaczynamy weekend.
0: Zaczynamy weekend i przerwę kawową robimy sobie w Paryżu. Obiecałam, że wybierzemy się dzisiaj do stolicy Francji i tak się stanie, ale zrobimy to nieco inaczej, bo zwiedzimy ją śladem polskich historii, które z Paryżem są związane od wieków. Naszym przewodnikiem będzie Adam Chowański, autor książki Polski Paryż śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu. Cześć Adamie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Ale jesteś też paryżaninem z wyboru, tak przed chwilą mi zdradziłeś.
2: Tak, uwielbiam się tak określać, w przeciwieństwie do wielu osób, które opisywałem w mojej książce, ponieważ no, nie wszyscy emigranci mieli wybór. Wielu z nich trafiło tam, bo los tak za nich zdecydował.
0: No właśnie, zaskakująco polski ten Paryż.
2: Tak, dla mnie odkrywanie tych polskich więzów było bardzo też emocjonujące i przypominało Górę Lodową. Bo jak uczepiłem się jednego wątku i zacząłem drążyć właśnie biografie, jakieś materiały źródłowe, to pojawiało się coraz więcej tych losów, żyć, splotów. Coś fenomenalnego, że na tak małej powierzchni, bo Paryż nie jest zbyt wielki,
0: tak.
2: Tyle dróg się splątało właśnie Polek i Polaków.
0: Twoja książka to rzeczywiście nie jest typowy przewodnik po Paryżu. No tych powstało już dużo. Ty zdecydowałeś się pokazać nam stolicę Francji śladami Polaków i Polek, którzy współtworzyli historię tego kultowego miasta. Skąd pomysł, a może potrzeba, żeby opowiedzieć to miasto z tej perspektywy?
2: Znaczy, wiesz, też chciałem się trochę wyróżnić, bo rzeczywiście mnóstwo powstało już przewodników po Paryżu i takiej pozycji chyba nie było. Doszukałem się takiego szkicu śladami właśnie pamiątek polskich w Paryżu, który został wydany w 1946 roku, więc chyba należało trochę odświeżyć, dodać trochę nowych nazwisk, a poza tym to w ogóle taki walor wyszedł przez przypadek. Jak stworzyłem już tę książkę i zapoznałem się, przeczytałem jak ona wygląda, fizycznie ją dotknąłem, to poczułem dumę narodową i wiem, że to brzmi jakoś tak patetycznie, ale to jest taki taka dodatkowa wartość tej pozycji, że naprawdę możemy być dumni z losów, życiorysów tylu wspaniałych osób.
0: Czyli nie poległeś w tym Paryżu, tylko zachowałeś trochę tej polskości, a nawet ją na podium postawiłeś.
2: Tak, i mało tego, bo oczywiście opisuję tutaj wielkie nazwiska typu Mickiewicz, Maria Skłodowska-Curie, ale również postanowiłem wyciągnąć na światło dzienne takie mniej znane postaci, często w ogóle zapomniane, które również zasługują, aby pielęgnować pamięć o nich, które również wniosły też

0: koloryt Paryża.
1: W tej książce spotkamy oczywiście takie nazwiska jak Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie czy Adam Mickiewicz, ale też właśnie Helena Rubinstein, Tamara Łempicka, Olga Boznańska czy Mela Muter i wiele mniej znanych postaci, no tak jak mówisz, bez których ta historia polskiego Paryża byłaby niepełna. I to jest też pytanie o to, dlaczego tyle tych polskich historii zniknęło z naszej świadomości, skoro te ślady ciągle są w Paryżu.
0: Wiesz co, ja właśnie też się zastanawiałem i najczęściej znika pamięć o kobietach, bo no niestety świat jest tak skonstruowany w patriarcharny, że kobiety są przemilczane albo w jakiś sposób pomijane ich losy. Teraz właśnie jesteśmy w takim, można powiedzieć, trendzie, aby na powrót połowa społeczeństwa również zaistniała i miała, abyśmy mieli pamięć o nich. I nawet powiem ci szczerze, że ciekawiej mi było pisać o tych mniej znanych postaci. Z kolei o na przykład wieszczach albo o tych właśnie, jak mówiliśmy, silnych nazwiskach, postanowiłem też odejść od tych danych podręcznikowych, nieco nudnych, bo bardzo łatwo popaść w patetyzm, w patos niepotrzebny, pisząc właśnie o wieszczach, o ruchu narodowo-wyzwoleńczym.
1: A oni też mieli ulubione kawiarnie, ulubione ulice.
0: Więc postanowiłem skupić się na takich wyjątkach z ich życiorysów, na jakichś małych skandalach, na jakichś konfliktach między nimi, które się odgrywały, aby pokazać ich jako ludzi z krwi i kości.
1: Dzisiaj zwiedzamy polski Paryż szlakami tych, którzy od wieków współtworzyli historię tego miasta. Naszym przewodnikiem jest cały czas Adam Chowański. Za moment wracamy do rozmowy.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: A dzisiaj przerwę kawową robimy sobie w Paryżu i zwiedzamy stolicę Francji polskimi szlakami. Tych, którzy od wieków współtworzyli historię tego miasta, ale zaglądamy do kawiarni, do ulic, do kamienic, które skrywają naprawdę niezwykłe polskie historie, bo te odkrył Adam Chowański w swojej książce Polski Paryż. Adamie, piszesz też, że Paryż nie był miłością od pierwszego wejrzenia i to nie tylko u ciebie, ale u wielu innych osób. Dlaczego zdecydowałeś się zacząć książkę w ogóle od takiego rozczarowania, a nie zachwytu?
2: To jest rozczarowanie, ale to też jest takie dramatyczne zdanie na sam początek. Pomyślałem, że jak zacznę w ten sposób, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. To bardzo zaintryguje.
1: Skomplikowana miłość. Wolimy tak, takie.
2: I trudny związek. Lepiej się czyta właśnie o trudnych związkach, a nie o jakichś, wiesz, historiach takich
1: romantycznych. Zachwycić się Paryżem od razu. No, łatwe.
2: I ja właśnie popełniłem błąd milionów, czyli moje pierwsze wizyty, mój pierwszy kontakt z Paryżem. To był pośpiech. Bardzo przeładowana agenda, miejsca do odhaczenia, przesuwanie się tymi szlakami utartymi z milionem innych osób, narzekanie, będąc turystą, narzekanie na turystów, więc pojawiło się zniechęcenie, frustracja, złość, zmęczenie, wszystko naraz, co by układało się na przyczynę syndromu paryskiego wręcz. Ale jak właśnie usiadłem na spokojnie na słynnym kawiarnianym krześle, na wyspie świętego Ludwika, gdzie jest cisza, spokój, gdzie zza rogu spoglądała na mnie katedra Notre Dame, w oddali widziałem Panteon, gdzie spoczywa Maria Skłodowska-Curie, obok grał saksofonista, sekwana szumiała i poczułem, że to jest moje miejsce.
1: Czyli moment tak naprawdę, w którym poczułeś, że Paryż to twoje miejsce, to nie właśnie wieża Eiffla, nie Louvre, nie jakieś, wiesz, takie bardzo pocztówkowe miejsce, tylko właśnie kawa, sekwana i świadomość, że tutaj była też polska historia.
2: Ja właśnie później zacząłem dogrzebywać się i zastanawiać, dlaczego akurat ten fragment, ta mała przestrzeń pośrodku sekwany wywarła na mnie takie wrażenie. I najwidoczniej wyczułem jakieś wibracje i dlatego postanowiłem zgłębić temat, no i okazało się, że
1: studnia bez dna.
2: Wyspa, tak, jest najbardziej chyba polskim miejscem, może w całej nawet Francji, ponieważ tam splatały się losy, życiorysy, drogi wielu, i to chyba tych największych naszych Polaków i Polek. Tuż obok mieszkała Maria Skłodowska-Curie przez ostatnie swoje 2 lata. Kilka kamienic dalej, w późniejszym czasie Helena Rubinstein, która założyła imperium kosmetyczne. Wokół Hotel Lambert ważyły się losy polskiej emigracji, wielkiej emigracji. Biblioteka Polska w Paryżu, która jest największą książnicą i czuwa na straży pamięci, gdzie jest salon Chopina, gdzie jest Muzeum Mickiewicza, więc po prostu aż można zostać tam oszołomionym z wrażenia i ze zdziwienia, jak bardzo to miejsce jest przesiąknięte na wskroś polskością.
1: To na koniec, jak gdybyś miał wybrać jedno miejsce, dokąd byś nas zabrał na przerwę kawową w polskim Paryżu, to co to by było? Na początek na przykład, tak na start.
2: Ja myślę, że zapraszam właśnie na Wyspę Świętego Ludwika, która tam można odpocząć, bo tam nie ma za bardzo co zwiedzać. Można pójść do Biblioteki Polskiej i właśnie poznać naszych wieszczów, artystów, ale jedna z kawiarni, siadamy na trzeszczącym ratanowym krześle, zamawiamy sobie café gourmand, czyli kawę łasucha, kawkę składającą się i jeszcze kilka małych deserków, czyli możemy...
1: Jest to zdjęcie w książce.
2: Jest, dokładnie. I można bez wyrzutów sumienia delektować się słodkościami. I co się okazało, te trzeszczące krzesła kawiarniane, wyplatane na różne kolory, które są charakterystyczne dla kawiarni paryskich, mają też polski rodowód, bo emigrant z Polski założył jedno z pierwszych i najstarszych warsztatów rzemieślniczych, który właśnie wyplata po dziś dzień te krzesła.
1: I

0: Takie historie właśnie znajdziecie w książce Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy, kreatorów w stylu autorstwa Adama Chowańskiego, który był dzisiaj razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
1: Nowość na playliście. Nowość.

0: 33 minuty po godzinie 10. Przed chwilą w czwórce zwiedzaliśmy Paryż i zachęcaliśmy Was do podróżowania po nim polskimi szlakami. No ale nigdzie przecież nie wysyłamy Was bez bagażu i mam nadzieję, że jesteście już nieco rozbudzeni, no bo czas spakować czwórkową walizkę.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: To jeszcze nie finał, to dopiero początek. Czas na nasz piątkowy, czwórkowy konkurs dla wszystkich, którym do wymarzonej podróży brakuje tylko pięknej walizki. No a nasza od czwórki ma taką zaletę, że oprócz przedmiotów, które pakujemy do niej, ma także mnóstwo pozytywnej energii, a więc z takim bagażem można na koniec świata i z powrotem, gwarantuję Wam. To ja tylko przypomnę zasady: w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13 wkładamy jeden przedmiot do czwórkowej walizki w każdej godzinie. A Waszym zadaniem jest słuchanie nas uważnie i wyłapanie ich wszystkich. No to uwaga, uwaga, bierzemy notesy i zapisujemy.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Pierwszym przedmiotem, który ląduje w naszej piątkowej walizce, są hantle. Powtarzam, hantle. No bo dzisiaj pakujemy walizkę superbohatera, tak trochę w nawiązaniu do tego, że dzisiaj, 31 lipca, do polskich kin wchodzi film Spider-Man. Także, żeby trochę na chwilę pomarzyć i pobyć takim Spider-Manem, możemy zapakować taką walizkę superbohatera. I pierwszym przedmiotem, jaki wkładamy, są hantle. Także pamiętajcie, zapiszcie sobie, poczekajcie na dwa kolejne przedmioty, a przed godziną 13 wielki finał, dzwonicie do nas 22645-2100 i na antenie wymieniacie wszystkie. To są zasady konkursu, pamiętajcie, żeby słuchać uważnie czwórki. Co do takiej walizki superbohatera wpakuje Kuba Kojsz, tego dowiemy się za moment.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na Witchen.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: A dzisiaj podczas przerwy kawowej rozmawiamy o filmach i robimy sobie plany na weekend. Jeśli ich nie macie, to okazja nadchodzi sama, bo dziś do polskich kin wchodzi najnowszy Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Film wyczekiwany przez fanów Marvela, ale też pewnie przez wszystkich, którzy chociaż raz pomyśleli sobie, że fajnie by było chociaż na jeden dzień stać się takim superbohaterem. No w tym może wam pomóc nasz dzisiejszy gość Kuba Kojsz, trener personalny, ale też dziennikarz filmowy. Cześć Kuba.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam ciebie.
1: Czy miałeś jakiegoś takiego superbohatera w dzieciństwie, którym się inspirowałeś i chciałeś być tak silny jak on?
2: Ja naprawdę grubo wybierałem i wysoka półka, bo moim ulubionym superbohaterem jest Superman, który jest takim jednym z pierwszych, taki główny modelowy, ale też dlatego, że to jest taki metabohater, że trudno jest dążyć do takiego ideału. Ale w dalszej kolejności jakieś takie modele postaci, do których można aspirować, które są wytrenowane, które posiadają jakieś takie moce i zdolności bardziej przyziemne, jak Batman. Też te postacie lubię, ale jednak tam superbohater ma dla mnie uosabiać nawet to, co niemożliwe, bo to jest pewien rodzaj aspiracji, tylko i wyłącznie poziomie ideologicznym, a nie takim stricte życiowym, prawda?
1: Ja myślę sobie, że każdy z nas pewnie miał taki moment, że patrzymy na tych superbohaterów albo superbohaterki i myślimy
2: oczywiście
1: sobie...
2: Oczywiście jest mnóstwo superbohaterek świetnych,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, Elastyna, chociażby teraz sobie przypominam Kobieta Kot
2: Wonder
1: i to
2: Woman,
1: wszystkie. Tak, dokładnie, ale tak pomyślałam sobie, że właśnie ja też miałam takie momenty w swoim życiu, że chociaż na jeden dzień stać się taką superbohaterką i kiedy oglądamy ich wszystkich na wielkim ekranie, czy chociażby tego Spidermana, no to łatwo uwierzyć, że taka sprawność jest osiągalna, ale ile tak naprawdę jest w tym filmowej magii, a ile realnej pracy nad ciałem?
2: Ja jestem bardzo krytyczny również jako trener nad też i takim punktem wyjścia, że ktoś przychodzi do mnie, pokazuje mi zdjęcie Chrisa Evansa i na
1: czyli przykład, są takie osoby.
2: Tak, Chrisa Hemswortha i no ten, po pierwsze nigdy nie będziesz miał takiego układu szkieletowego jak ta osoba, tam nie będziesz mierzył 1,94 m, ale też jest coś takiego jednak w Hollywood, którym robi się formę trochę na szybko i na teraz, że tak naprawdę aktorzy opowiadają o tym, że muszą tam zrobić 20 pompek przed kręceniem sceny bez koszulki. Notabene coraz częściej się odchodzi od takich scen, bo to jest takie trochę seksualizowanie ciała. Ja uważam, że robienie takiej formy na chwilę, to jest coś takiego sztucznego, bo w ogóle podejście też do terapii hormonalnej, do też niedozwolonych środków. Na Zachodzie jest zupełnie trochę inne niż u nas i jeśli jakiś taki superbohaterski komunikat miał być przekazany światu, no to staraj się być w formie 24H na dobę. To wcale nie oznacza kulistej klatki piersiowej, to wcale nie oznacza waskularyzacji wielkiej żyły na bicepsie. To oznacza, że na przykład jesteś w stanie zrobić, tak jak Tom Holland, o którym wspomniałaś, backflipa i jesteś w formie takiej dokładnie, jak widzimy na ekranie przez cały rok. I to jest tak naprawdę bycie sportowcem, niekoniecznie kimś, kto dlatego, że Disney zapłacił kilka milionów, ściąga koszulkę dla jednominutowej sceny, prawda?
1: No tak,
2: więc jest tym coś sztucznego i to nie jest ten przykład, za którym powinniśmy iść w kwestii superbohaterów.
1: Szczególnie, że forma superbohatera to też może być trochę taki chwyt marketingowy, a poza tym każdy superbohater no chyba powinien trenować zupełnie inaczej pod siebie.
2: Tak. Dla mnie na przykład ulubionym takim, co prawda w superbohaterskim filmie raz, to jest Patrick Wilson, grał w Aquamanie, przeciwnika, antagonistę, ale to jest kino superbohaterskie. Patrick Wilson, który brał udział na przykład w zawodach High Rocks, takich crossfitowych, bardzo wymagających, 4 razy, wygląda tak, jak powinien wyglądać, albo wygląda dobrze wytrenowany 50-kilkulatek. To jest jakby, nie mówi się o tym, ponieważ to nie jest ten taki obrazkowy, komiksowy wygląd, jak na przykład Chrisa Hemswortha. A jednocześnie to jest człowiek, który jest w świetnej formie, który bierze udział w zawodach po kilka razy w roku, mówi o tym, zrobił maratony i jest kimś, kto nie rozpadnie się wtedy, kiedy zejdzie z niego ten towar. I on to udowadnia nie rolami, nie tym, jak wygląda, tylko tym, w jakiej formie jest. No i Tom Holland podobnie z tym backgroundem całym sportowym. On robi takie treningi crossfitowe, to się nazywa na przykład Cindy, które polega na czasie 20 minut, w którym trzeba zrobić jak najwięcej 5 podciągnięć na drążku, 10 pompek i 15 przysiadów. No i jak najwięcej rund w ciągu 20 minut. I facet osiągnął liczbę 27, co w ogóle jest jednym z takich naprawdę wyższych rekordów w boksach crossfitowych. Także to jest coś, to jest naprawdę w formie. Także lubię takie podejście.
1: Dzisiaj podpowiadamy wam, jak zrobić formę superbohatera, ale rozsądnie, tak żeby starczyło na długo. W tym podpowiada nam Kuba Kojsz, trener personalny. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy.

0: przerwa kawowa.
1: A dzisiaj przy kawie rozmawiamy o tym, że do polskich kin wchodzi najnowszy Spider-Man, film o superbohaterze. No, kto chociaż raz nie pomyślał sobie o tym, jak fajnie by było chociaż na jeden dzień stać się takim superbohaterem? My podpowiadamy wam dzisiaj trochę, jak zrobić taką formę superbohatera, ale rozsądnie. W tym podpowiada nam Kuba Kojszy, trener personalny i dziennikarz filmowy, który co nieco o tych hollywoodzkich superbohaterach na wielkich ekranach wie. Przed chwilą rozmawialiśmy też o tym, jak nie popaść w takie błędne przekonanie, no bo dobra sylwetka ma swoje dwie strony.
2: Tak, przede wszystkim musimy pamiętać, że ci aktorzy, podobnie jak zawodnicy na scenie kulturystycznej, ściągają tą koszulkę, wychodzą i pokazują tę formę przez tę minutę jakiejś danej sceny. Kiedy no, nie wyglądają tak przez cały okrągły rok i jest to też taki efekt odwodnienia, jest to zbyt niska tkanka tłuszczowa, która czasami potrafi być niezbyt zdrowa dla ogólnego stanu organizmu, szczególnie zimą i poczucie zimna, ciepła, układu hormonalnego. Należy pamiętać też właśnie, że pewna ideologia, która z tego wynika, też może być zgubna, że naprawdę, szczególnie w przypadku aktorów, którzy poświęcili się bardzo dużo dla roli, na przykład wydaje mi się, że Robert Pattinson do roli Batmana postanowił, że naprawdę trenować tak minimalnie, żeby wyglądać jak kogoś, kto właśnie ludzko wygląda w formie, ale potem internet mu zarzucał, że no Batman to powinien wyglądać jak szafa czterodrzwiowa, tymczasem jego podejście były takie odświeżające, bardzo zdrowe. To nie była sylwetka, która wygląda jak ktoś z magazynu Men's Health. Notabene jest taki doktor sportowy, który bardzo często wrzuca takie materiały i pokazujące to, że niektóre treningi prezentujące

0: aktorów są po prostu takim, no, totalną ściemą, że ta nie mogą, nie mogliby rozbudować sylwetkę na tym poziomie, wręcz taką steroidową sylwetkę, tymi ćwiczeniami lipnymi, które wykonują. No i po prostu mówi, bądźcie szczerzy, że no bierzecie towar, prawda?
1: No dobra, a gdyby jutro zadzwonił do ciebie Tom Holland i powiedział, mam 3 miesiące do zdjęć, aha, od czego kazałbyś mu zacząć? Ja ogóle... Od siłowni, czy może od snu?
0: Od Tomowi Hollandowi nie podpowiadałbym z nikim, chciałbym zapytać w niczym, chciałbym zapytać jego o sposoby na ogarnianie tego wszystkiego, ale tak poleciłbym wszystkim ogarnięcie takich podstawowych rzeczy, jak odpowiedniej intensywności trening, odpowiedni czas na regenerację, odpowiednia ilość tego wszystkim, zarówno tego segmentu siłowego, jak i tego kondycyjnego, jak i tego regeneracyjnego, tego mobilnego, bo ciało nie tylko ma wyglądać, ono ma być szybkie, ono ma pchać rzeczy. Dlatego jednym z fajniejszych treningów superbohaterskich w filmie był trening Batmana, który robił podciągnięcia, biegał, pchał ciężkie sanie, przenosił ciężkie przedmioty z punktu A do punktu B. Tak trenuje ktoś, kto ma zamiar gołymi rękoma pokonać Jokera w ciemnej uliczce, także tak.
1: Ale akurat jeśli chodzi o Spidermana, to on nie był bardzo silny, on był zręczny, elastyczny, no i wiadomo, miał super moc, tak, bo go pająk ugryzł, okay, no, ale tutaj siła u niego nie była
0: tak. Pewna specyfika superbohatera, on tam ma tam siłę z 50 ludzi, ale to, co widzimy na ekranie, te backflipy, te szpagaty, te przeskoki, to wszystko jest to, co ponoć Tom Holland sam robi na wielkim ekranie samemu, z tym swoim backgroundem tancerza. On tam najczęściej mówił, że zazdrości tym wielkim kolegom jak Chris Hemsworth, że mają takie szerokie bary i tak dalej, a jednocześnie podejrzewam, że żaden z nich, z tych mięśniaków, nie wytrzymałby treningu Toma Hollanda kondycyjnie i crossfitowo nawet przez 5 minut.
1: Tak. Gdyby Spider-Man istniał naprawdę, to która partia jego ciała byłaby najbardziej umięśniona? Ramiona, plecy, chwyt, czy coś innego?
0: Dzięki to całe stanie na rękach, silne ramiona, rzecz jasna. Nogi tak, ale on tam mało biega, się buja między tymi budynkami na pajęczynach, ale podejrzewam, że core, centrum, silne ramiona, silne plecy, no i przy tych wszystkich różnych nerwowych rzeczy, które go w życiu czekają, to na pewno twarda psychika.
1: Melisa tak, wieczorem.
0: Tak, Melisa wieczorem, tak, no i wyłączenie z pajęczych zmysłów, żeby to miasto go nie wzywało ratować i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak zrobić formę superbohatera, ale rozsądnie, o tym dzisiaj podpowiadał nam Kuba Kojsz, trener personalny i dziennikarz filmowy, ale też jak nie dać się nabrać, kiedy widzimy na wielkich ekranach tych umięśnionych facetów, to nie jest zawsze tak, że oni trenowali.
0: Konsystencja oraz bycie w formie przez cały rok. To jest ważniejsze niż wyjście bez koszulki do jednej sceny.
1: To mówił Kuba Kojsz, trener personalny, dziennikarz filmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę w Czwórce.
0: Również.

0: Polskie Radio. Autopromocja. Wakacje, słońce, polskie morze, Półwysep Helski, chałupy i Jastarnia. Miasto znane z morza, słońca i wiatru, jedynego w swoim rodzaju klimatu oraz ludzi, którzy je tworzą. Co w wakacje możemy zobaczyć w Jastarni? Od festiwali muzycznych po festiwale filmowe, kino żeglarz, lokalne perełki gastronomiczne, szkoły żeglarskie, surfing i kempingi. Co takiego ma w sobie Jastarnia, czego nie ma żadne inne miasto w Polsce? Sprawdzimy w piątek o godzinie 15. Zapraszam, Julia Święch. Jazda na weekend. Do Jastarni. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzeda.

0: to słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 11.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Ostatni dzień lipca żegna nas bardzo gorącą atmosferą. Piątkowe popołudnie przyniesie nam bardzo letnią aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni na Pomorzu, około 33 na przeważającym obszarze kraju i nawet do 36 stopni miejscami w centrum, a więc tam dziś można się opalać na balkonie. Opady deszczu możliwe jedynie na zachodzie kraju. Tam wieczorem także można spodziewać się burz, a nawet i gradu. Wschód, centrum i południe kraju pozostają w słonecznej atmosferze do końca dnia. Zachód słońca w Polsce dzisiaj o godzinie 20.30.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 zł.

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: 5 minut po godzinie 11, a my w czwórce mówimy wam czas na przerwę.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Hiszpania ma fiestę, Szwecja ma fikę, a Francuzi nie wyobrażają sobie dnia bez spokojnego lunchu. No my w Polsce możemy mieć przerwę kawową i do niej zachęcamy was w każdy piątek w czwórce od 10 do 13, ale też planujemy już powoli weekend, bo ten zaczyna się u nas już dziś. W końcu wakacje rządzą się innymi prawami i te wakacyjne piątki to tak już jedną nogą w sobocie. Już na lunchu rozmawiamy o tym, co będziemy robić w weekend i pojawiają się te pierwsze propozycje. My dorzucamy wam trochę tych weekendowych inspiracji dzisiaj. W najbliższej godzinie będziemy sporo podróżować po Polsce, więc jeśli chodzi wam po głowie jakiś city break, ale taki bez nabinki, bez pośpiechu i najlepiej pociągiem, to koniecznie zostańcie z nami na tej fali. Niech to będzie dobry piątek.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
2: Having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
3: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
4: This is the place.
3: And the rhythm and the love.

0: 9 minut po godzinie 11, a my w czwórce robimy naprawdę wszystko, żeby dobrze zacząć piątek.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: A jeśli ma to być dobry początek piątku i weekendu, to oczywiście musi być coś przyjemnego, coś, co od razu sprawi, że wybiegniemy myślami daleko, daleko i zachęci nas do wybrania się w podróż. W tym pomoże oczywiście nasz piątkowy, czwórkowy konkurs, który być może zmotywuje Was do jakiejś podróży, nawet tej małej, nawet do innego miasta, do znajomych czy do rodziny. No naprawdę, wakacje można mieć zawsze i wszędzie, a już na pewno, kiedy razem z Wami jest żółta walizka od czwórki. Jak ją zdobyć? Słuchać nas uważnie od 10 do 13, od piątku do niedzieli i wyłapywać wszystkie przedmioty, które do walizki wkładamy w każdej godzinie. No to teraz uwaga, uwaga, czas zapamiętać albo zanotować.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Drugim przedmiotem, który ląduje w naszej walizce, jest lina. Powtarzam, lina. Dzisiaj, no taka może mała trochę podpowiedź, pakujemy walizkę superbohatera. W nawiązaniu do tego, że dzisiaj do polskich kin wchodzi Spider-Man, film, który przedstawia superbohatera, no to żeby stać się może takim chociaż na chwilę, chociaż na jeden dzień, pakujemy walizkę superbohatera, a więc drugim przedmiotem, który się w niej znajduje, jest lina. Zapamiętajcie i czekajcie na trzeci przedmiot, ale to dopiero po godzinie 12.

0: 18 minut po godzinie 11, a my teraz w czwórce robimy sobie przerwę na małą podróż.
1: Przerwa kawowa.
0: No bo skoro macie już walizkę od czwórki, no to teraz jeszcze warto wybrać się z nią w jakąś podróż. Jeśli nie macie żadnej zaplanowanej, no to my teraz też wam pomożemy. Dzisiaj w czwórce dajemy wam cały pakiet. I walizka, i podróż. Biuro Podróży Czwórka Polskie Radio. Z nami w studiu jest Jacek Paśnik, który zachęci was do wybrania się na wycieczkę, ale pociągiem, i to nie byle jakim.
2: Tak jest, i to wycieczkę z widokami przede wszystkim. Myślę, że spośród wszystkich tras, które będziemy proponować dla was w czwórce, to ta

0: jest szczególnie malownicza. Jest to trasa na Dolnym Śląsku pomiędzy Wałbrzychem a Kłodzkiem. Linia kolejowa numer 286. No i Dolny Śląsk, Wałbrzych, kiedy się usłyszy coś takiego, można sobie pomyśleć na przykład o takim pogórniczym krajobrazie rodem z powieści Ciemno prawie noc Joanny Bator. No i żeby tutaj nie być gołosłownym, ja sięgnąłem po opowieść Dominiki Węcławek, wrocławianki, która często jeździ tą trasą, jest związana z Dolnym Śląskiem właściwie od samego początku swojego życia. Na co dzień znana jest jako gratowiedźma, bo jest pasjonatką motoryzacji, ale również jest miłośniczką kolei i ona o trasie kolejowej Kłodzko-Wałbrzych opowie wam właśnie teraz.
1: Linia kolejowa łącząca Wałbrzych Główny z Kłodzkiem Głównym to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych linii kolejowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I mogę to powiedzieć z całą stanowczością, świadomością i z premedytacją. Przede wszystkim, może nie była to pionierska inicjatywa jak kolej w Andach, natomiast jest to linia, która łącząc dwa górnicze, górskie miasta, musiała przegryźć się niejako przez te nasze Sudety. W związku z czym mamy tutaj przepiękne widoki. Co chwila wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Mamy mnóstwo wiaduktów. Słuchajcie, każdy z tych wiaduktów, które są na trasie między Kłodzkiem a Wałbrzychem, to jest naprawdę potężna konstrukcja. Są też tunele, w tym najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. W dodatku nie ma chyba wspanialszego widoku jak moment, kiedy piękny, złoty, wrześniowy, jesienny poranek wjeżdżacie sobie do Wałbrzycha Głównego. Widzicie, jak to miasto, które ma taki jeszcze wciąż silny górniczy, robotniczy rys i mnóstwo takich starszych kamienic czynszowych i budynków, które są rozsiane między pagórkami, wzgórzami, kotlinkami. Jak ono budzi się do życia wśród porannych mgieł w tym złotym słońcu i potem ruszacie przez kolejne wiadukty, tunele, góry, wiadukty, tunele, góry i to tak wszystko wygląda wręcz bajkowo i w sposób niesamowicie odrealniony.
2: No ja się rozmarzyłam.
0: Tunele, góry. Tak, to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o trasę kolejową Wałbrzych-Kłodzko, Dominika Węcławek wspominała o Wałbrzychu, który jest pierwszym przystankiem, gdybyśmy przyjęli sobie taką podróż. Ja potwierdzam, że jest to miasto specyficzne, bardzo charakterystyczne. Jest tam co oglądać. Spośród jakichś takich moich punktów, o których Dominika nie wspomniała, to chyba Hotel Sudety. To jest jeden z takich obiektów z lat 70. W tamtych czasach niezwykle luksusowe miejsce, a dzisiaj opuszczone, no i sprawiające, myślę, że może trochę przygnębiające, ale bardzo takie intrygujące wrażenie. Tutaj ten wątek pogórniczy to też jest jakaś taka opowieść o mieście. No a same Sudety na trasie Wałbrzych-Kłodzko to są góry, które widzimy właściwie cały czas. Dominika wspominała o mostach i wiaduktach. Wiaduktów jest aż 45, a tych stalowych mostów 9. Także jest po czym jeździć również.
2: Wspomniałeś o Joannie Bator. Ja, jeśli chodzi o Wałbrzych, na pewno wybrałabym się jakimś takim śladem Olgi Tokarczuk, no bo ona też jest mocno związana z Wałbrzychem, gdzie zresztą mieszkała przez wiele lat i zaczynała swoją drogę jako pisarka, więc można też wybrać się śladem polskich pisarek. Dzisiaj w czwórce podróżujemy po Dolnym Śląsku, ale pociągiem, na spokojnie, nigdzie się nie śpieszymy, a wiadomo, że takie powolne podróże najlepiej robi się jeżdżący pociągiem. O wyjątkowej trasie Wałbrzych-Kłodzko opowiada nam dzisiaj Jacek Paśnik. Nigdzie go jeszcze nie wypuszczamy, za moment wrócimy do rozmowy.

0: nas szantas, argentyńskie rytmy w czwórce, ale my jesteśmy cały czas w Polsce i robimy sobie przerwę na podróż koleją.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: Bo kawę bez pośpiechu można pić też w pociągu, czemu nie? I te widoki, od razu ta kawa smakuje lepiej. Dzisiaj polecamy Wam w czwórce najpiękniejsze widoki, jakie czekają Was jadące pociągiem po Polsce, a konkretniej po Dolnym Śląsku. Jacek Paśnik sprawdził, kiedy patrzeć za okno, kiedy się wychylać, a kiedy robić zdjęcia.
2: Tak, na linii kolejowej numer 286 podobają mi się te nasze literackie tropy dzisiaj, o których wspominamy w kontekście właśnie trasy kolejowej Wałbrzych-Kłodzko. Wspomniałaś o Oldze Tokar i na przykład na tej trasie również mamy stację Nowa Ruda i to dwie stacje Nowa Ruda, Przedmieście oraz ten główny dworzec Nowa Ruda. To jest miejscowość, w której to między innymi odbywa się Festiwal Góry Literatury, organizowany
0: niestety już za nami, ale
2: tak,
0: co roku
2: przez Olgę Tokarczuk, więc można w przyszłym roku na linii kolejowej numer 286 zatrzymać się również tam, a przy okazji zobaczyć chociażby kopalnię w Nowej Rudzie, Muzeum Górnictwa, czy po prostu pokrzątać się po tej miejscowości, jak i wielu innych, no bo na tej trasie mamy mnóstwo różnych atrakcji. Moją ulubioną chyba jest Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju. To jest bardzo ciekawa historia tego obiektu, dlatego że to jest budynek, który ma wiele, wiele lat. Powstał oryginalnie jako taki barokowy dwór. Przebudowany został w XIX wieku, ale niedawno, czyli 20 kilka lat temu, trafił już tak w prywatne ręce i jest stopniowo odbudowywany i ma tam miejsce renowacja całego tego zespołu pałacowo-parkowego. Pięknie to wygląda i warto sobie Pałac Jedlinkę po drodze odwiedzać i oglądać to miejsce, jak ono się zmienia z upływem kolejnych lat, ale o innych atrakcjach na trasie kolejowej numer 286 opowie nam Dominika Węcławek, która to poruszała się tą trasą wielokrotnie i zna tam różne zakamarki tego miejsca.
3: Jeżeli chcecie podróżować pociągiem po Polsce, to zdecydowanie tutaj to jest taka topka. Powiem więcej, mój ojciec, rocznik 1960, wciąż pamięta, jak na tych trasach podróżowano przede wszystkim pociągami ciągniętymi przez parowozy, więc wyobraźcie sobie, jakie to jest przeżycie, to jest...

0: połączenie jakiegoś steampunka z doświadczaniem na własnej skórze tego, co przyniosła XIX-wieczna rewolucja przemysłowa, no bo przecież te kopalnie, te wszystkie zakłady, które tutaj zaczęły powstawać, to są potomkowie, to jest to dziedzictwo tej rewolucji przemysłowej, a same te góry skrywają jeszcze cały czas mnóstwo bogactw i zasobów, które no powiem tak, one nie czekają na wydobycie, bo my jako mieszkańcy tych okolic i tych ziem naprawdę nie chcielibyśmy, żeby to wszystko zostało przeorane przez przemysł, ale one tam są, one sobie tam drzemią, niczym prawdziwe takie skarby, a trasa wraca do życia i myślę, że podróżowanie tutaj, odkrywanie tego, co oferuje cała Kotlina Kłodzka, to jest wspaniała przygoda, bo na każdej stacji, którą macie po drodze, w zasadzie moglibyście sobie śmiało wysiąść, czy to jest malutka stacyjka, czy to jest coś większego i poczuć świetny klimat. No bo jeżeli zaczniecie sobie wyliczać tutaj kolejne miejsca, kolejne miejscowości, Nowa Ruda, przepiękna, Ludwikowice Kłodzkie, niesamowicie tajemnicze. I tak po kolei właśnie już wspomniana Jedlina, Głuszyca. To jest po prostu absolutny, magiczny trip. Jedynym waszym wspomagaczem będzie w tym momencie właśnie ten pociąg, który was tutaj zabierze i pozwoli wam odkryć tę ziemię.
1: Piękna też jest, myślę sobie, taka trasa, kiedy jedziemy tym pociągiem i możemy sobie wreszcie otworzyć książkę, możemy nie myśleć, nie musimy też zwracać uwagi na to, gdzie postawimy ten samochód, bo często jak podróżujemy po Polsce, to pierwszą taką myślą jest to, żeby wybrać się samochodem. No a tutaj z pomocą przychodzą polskie pociągi, szczególnie, że tych połączeń i tras jest teraz coraz więcej, więc naprawdę w coraz więcej miejsc możemy dojechać tym pociągiem i nie martwić się o nic.
2: Tak, a na linii Wałbrzych-Kłodzko. Oprócz tego, że jedziemy sobie w komfortowych warunkach i tak jak wspomniałaś, można sobie poczytać chociażby właśnie lokalne pisarki Joannę Bator czy Olgę Tokarczuk. Możemy też spojrzeć przez okno no i zobaczyć niezwykłe atrakcje czy niezwykłe widoki, jak na przykład stacyjkę Ludwikowice-Kłodzkie. To jest taka malutka, drewniana, bardzo urokliwa stacja. No a kiedy dojedziemy do Kłodzka, no to tam jest w ogóle moc atrakcji. Można sobie na przykład zobaczyć twierdzę Kłodzko, czy też pospacerować sobie po rynku, odwiedzić Muzeum Ziemi Kłodzkiej. To wszystko robi niezwykłe wrażenie. No i trasa, linia kolejowa numer 286 między Wałbrzychem a Kłodzkiem jest taką niesamowitą opowieścią właśnie o tamtych rejonach i chyba nie tylko najlepszą na Dolnym Śląsku, ale spośród tych wszystkich tras, które tutaj będziemy w czwórce wam prezentować, chyba moją ulubioną.
1: Jacek Paśnik sprawdził dla nas, kiedy dokładnie patrzeć przez okno pociągu, kiedy jedziemy z Wałbrzycha do Kłodzka. Zachęcamy was do podróżowania pociągami, bo wtedy podróż smakuje po prostu lepiej. Więcej pociągowych historii za tydzień w przerwie kawowej. Jacek Paśnik, bardzo dziękuję.
2: Cześć, cześć, dzięki.
3: Wakacje pociągiem.
4: Wakacje pociągiem.
5: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: Weekend Yellow zupełnie jak Kolory Czwórki. To powinien być nasz hymn. My mówimy wam dzisiaj, czas na przerwę.
1: Przerwa kawowa.
0: A kawę można pić w przerwie od pracy, na balkonie, w słońcu, ale i w podróży. A najlepiej to już ta kawa smakuje w pociągu, kiedy nigdzie się nie śpieszymy i mamy czas, żeby przy okazji podziwiać to, co za oknem.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: 9 stalowych mostów, 45 wiaduktów, 3 tunele, a do tego piękne, malownicze krajobrazy górskie. Taka jest trasa kolejowa z Wałbrzycha do Kłodzka. Zdaniem tych, którzy mają fioła na punkcie pociągów i Dolnego Śląska, to podobno najpiękniejsza trasa w tej części Polski. O tym zresztą też przed chwilą opowiadał nam Jacek Paśnik, ale o swoich doświadczeniach specjalnie dla was opowiedział także Adam Smolarek.
2: Moja najdłuższa podróż pociągiem to prawdopodobnie rok 2017 albo 2018 i przejazd z Warszawy do Rzeszowa, potem z Rzeszowa przez Kraków, przez Łódź, przez Bydgoszcz do Trójmiasta, do Gdyni. I to oczywiście nie był jedna cała podróż jednym biletem, tylko no dwie różne, bo najpierw z Warszawy do Rzeszowa, a potem w drugą stronę, ale... No było to dużo godzin w pociągu, kilkanaście to na pewno lekką ręką, tym bardziej gdyby doliczyć jeszcze powrót po wszystkim do Warszawy, to łącznie nie było mnie w domu tak ze 30 godzin zdaje się i to było już bardzo męczące, bo pociągi są super, ale chciałbym kiedyś się wyspać i tego mi wtedy zabrakło.
0: Adam Smolarek, który na co dzień podpowiada wam dobrą muzykę w czwórce, tym razem podpowiedział o podróży pociągiem, trasą przez Dolny Śląsk. Ciekawe, co takiego Adam Smolarek słucha w trakcie podróży pociągiem. O tym możecie go zapytać od poniedziałku do czwartku od godziny 19 do 21, bo wtedy właśnie trwa w czwórce audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. My zachęcamy was cały czas w czwórce do podróżowania pociągiem. 2026 rok to jest rok polskiej kolei. Warto wybrać się w podróż po Polsce pociągiem, bo naprawdę te widoki są niepowtarzalne.

0: 13 minut pozostało do godziny 12. Przed chwilą w czwórce podróżowaliśmy pociągiem po Dolnym Śląsku. No to teraz naszym kolejnym przystankiem będzie Kazimierz Dolny. To tam też można dojechać pociągiem i jeśli szukacie idealnej okazji, to taka jest właśnie teraz. Bo od jutra do 9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym trwa Festiwal Dwa Brzegi. Duże święto filmu łączące pokazy cenionych twórców, spotkania oraz wydarzenia z innych dziedzin sztuki, takich jak muzyka czy nawet plastyka. Jaki jest klimat festiwalu? O tym mówi Marcin Radomski, dziennikarz filmowy i rzecznik prasowy festiwalu.
1: Kazimierz Dolny bardzo zmienia się w czasie festiwalu. To jest małe miasteczko, do którego przyjeżdża mnóstwo osób i bierze udział w pokazach filmowych, ale właśnie też koncertach i wielu wydarzeniach, które dzieją się w przestrzeni całego miasta, bo są otwarte galerie sztuki, są też różne wycieczki po Kazimierzu, są rejsy statkiem po Wiśle, więc naprawdę można w wyjątkowy sposób spędzić ten cały tydzień festiwalowy. I to jest wyjątkowe też miejsce ze względu na to, że w Kazimierzu Dolnym nie ma kina. Więc jest budowany wielki namiot na 850 miejsc, czyli w takiej atmosferze wakacyjnej, letniej oglądane są te filmy. Jest małe kino w szkole, w budynku, który jest adaptowany na centrum festiwalowe i na jedną z sal kinowych. Jest też kino na powietrzu, kino na zamku wieczorami i kino na małym rynku. I to też jest kino takie pod chmurką, gdzie wieczorami można oglądać filmy. Poza tym dzieją się właśnie wydarzenia w całej przestrzeni miasta.

0: Miasta i to jest też najlepsze, że wszyscy żyją tym festiwalem, że to jest małe miasteczko, ale dzięki temu w każdej uliczce, w każdej knajpie, w każdym pensjonacie wszyscy rozmawiają o filmach czy o tych przeżyciach, które mieli podczas festiwalu, więc jest to coś wyjątkowego, a szczególnie w takiej atmosferze letniej. Niektórzy mówią, że Kazimierz to trochę takie włoskie miasteczko, toskańskie. No na pewno jest to piękna panorama, rzeczywiście jak się wejdzie na Górę Trzech Krzyży, na całą piękną Wisłę, która zresztą była wykorzystywana w wielu też filmach.
1: No, czyli takie małe włoskie wakacje można zrobić sobie także w Kazimierzu Dolnym. W tym roku to już jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. I jeśli nie wiecie, na co koniecznie wybrać się podczas tego filmowego tygodnia, to w tym doradzi wam także Marcin Radomski.
0: Czekam na nowe filmy Jana Komasy, bo będzie jego retrospektywa na festiwalu. Będzie można zobaczyć film Dobry Chłopiec, ale też Rocznice i kilka wcześniejszych, jak Sale Samobójców czy Hejter. Myślę, że cały czas te filmy są aktualne, bo opowiadają o naszych lękach, strachach i takim momencie trochę zawieszenia w trudnym świecie, bo też mówią o polityce, o społeczeństwie. Boże Ciało to jest jeden z tych filmów, który bardzo lubię, więc do tych filmów i do rozmowy z Janem Komasą będzie można wrócić albo też posłuchać tej rozmowy na festiwalu, bo Jan Komasa przyjedzie na festiwal i będzie z nami. No i trzecia rzecz to są filmy Larsa von Triera. Będzie jego retrospektywa na festiwalu. Czekam na pokaz filmu Melancholia, jednego z najwybitniejszych osiągnięć reżysera, bardzo ciekawego, takiego niepokojącego filmu, ale też na pokaz Przełamując Falę, bo to jest naprawdę mocne kino.
1: W Kazimierzu Dolnym od 1 do 9 sierpnia trwa Festiwal Dwa Brzegi. W tym roku to już jubileuszowa 20. edycja. Można zobaczyć dobre polskie kino, a przy okazji zrobić sobie małe włoskie wakacje, bo tak jak mówił Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu i dziennikarz filmowy, Kazimierz Dolny to trochę taka mała Toskania. 10 minut pozostało do godziny 12. My wracamy do was już po godzinie 12. A teraz zostawiam was z utworem Too Easy.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz, wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Fine. Young and Online przed chwilą na naszej antenie, a na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Ostatni dzień lipca żegna nas bardzo gorącą atmosferą. Piątkowe popołudnie przyniesie nam letnią aurę i dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej gorących dni przed nami. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 28 stopni na Pomorzu, około 33 na przeważającym obszarze kraju i nawet do 36 stopni miejscami w centrum. Opady deszczu dzisiaj możliwe jedynie na zachodzie kraju. Tam wieczorem przyda się także kurtkę i jakaś parasolka, bo są spodziewane także burze. Wschód, centrum i południe kraju pozostają w słonecznej atmosferze do końca dnia. Piątek potrwa dzisiaj 15 godzin i 34 minuty.
1: Autopromocja. Wakacje, słońce, polskie morze, Półwysep Helski, chałupy i Jastarnia. Miasto znane z morza, słońca i wiatru, jedynego w swoim rodzaju klimatu oraz ludzi, którzy je tworzą. Co w wakacje możemy zobaczyć w Jastarni? Od festiwali muzycznych po festiwale filmowe, kino żeglarz, lokalne perełki gastronomiczne, szkoły żeglarskie, surfing i kempingi. Co takiego ma w sobie Jastarnia, czego nie ma żadne inne miasto w Polsce? Sprawdzimy w piątek o godzinie 15. Zapraszam, Julia Święch. Jazda na weekend. Do Jastarni. Autopromocja. Reklama.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: 6 minut po godzinie 12, a my w czwórce już powoli zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Bo chociaż piątek to dzień pracujący, to już myślami jesteśmy od rana po pracy. Już myślimy, co ciekawego porobić wieczorem i jak spędzić ten nadchodzący weekend. Godzina 12 to jest jeszcze taki moment, że cały piątek dopiero przed nami i naprawdę wszystko może się stać. Nieważne, czy macie już harmonogram weekendu od rana do wieczora, czy dopiero pijecie drugą kawę i nawet nie myślicie o tych piątkowych planach. My dzisiaj podpowiadamy wam co nieco i staramy się sprawić, że będzie to po prostu miły piątek. Jeśli szukacie dzisiaj miejsca, w którym unikniecie upałów, to najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście kino. Okazja jest wyjątkowa, bo dzisiaj do polskich kin wchodzi najnowszy Spider-Man. A więc coś dla wszystkich fanów Marvela albo po prostu dobrej, superbohaterskiej klasyki filmowej. O tym, co dzieje się w social mediach wokół premiery filmu, porozmawiamy za moment, ale nie zabraknie także pakowania czwórkowej walizki. Takie atrakcje zaplanowałam nam na następną godzinę, a teraz na naszej antenie Georgia Smith w utworze What's Done, It Is Done.

0: morzem do seppuku.
1: 13 minut po godzinie 12, a ja mam nadzieję, że słuchaliście nas uważnie od godziny 10, no bo oprócz tego, że towarzyszyła wam dobra muzyka, ciekawe rozmowy, to jeszcze mogliście wyłapać przedmioty, które wkładaliśmy do naszej dzisiejszej piątkowej walizki.
2: Weekend na walizkach.
3: Weekend na walizkach.
1: A ja tylko podpowiem, że dzisiaj pakujemy walizkę superbohatera, no bo dzisiaj do polskich kin wchodzi najnowszy Spider-Man, a więc tak tematycznie dla wszystkich, którzy chociaż raz pomyśleli sobie, ale fajnie by było tak na jeden dzień stać się superbohaterem. No to uwaga, czas na ostatni, trzeci przedmiot.
2: Do walizki czas włożyć.
1: Uwaga, trzecim przedmiotem, który wkładamy do walizki,

jest odwaga. No przyznaję, tak trochę metaforycznie, no ale umówmy się, superbohaterom oprócz siły potrzebna jest także, a nawet przede wszystkim, odwaga, a więc to ląduje w naszej dzisiejszej walizce superbohatera. Jeśli wyłapaliście wszystkie przedmioty z dzisiaj, to trzymajcie je dzielnie, miejcie zapisane, no bo nie trzeba je zapamiętywać, można mieć zapisane w notesie albo w notatkach w telefonie, a na mój znak dzwonicie do czwórki, numer na pewno znacie, ale powtórzę, 226452100, cynk będzie przed godziną 13, a więc słuchajcie nas uważnie cały dzień.

0: 21 minut po godzinie 12, a w czwórce czas na przerwę.
1: Przerwa kawowa.
0: A podczas przerwy kawowej rozmawiamy o tym, że pewnie większość z nas dzisiaj idzie do kina, bo w repertuarach pojawił się najnowsza część filmu Spider-Man, ale emocje rozgrzewają nas już od jakiegoś czasu. O tym, co się dzieje wokół tej premiery, opowie nam już teraz Marta Zinkiewicz.
2: Cześć. Właśnie to, co dzieje się chwilę przed premierą, przed głównymi pokazami, ale też wokół wyjazdów promocyjnych aktorów grających w danym filmie, to jest zawsze coś, czym żyje cały internet. Z jednej strony media komentują, kto jak wygląda. W kontekście Spidermana były nawet pewne przecieki, jeśli chodzi o konkretne sceny, kadry, to w ogóle rozgrzało media społecznościowe do czerwoności. No i zawsze tak jest, że jak premiera, zbliża się premiera jakiegoś wielkiego tytułu, no to powstają trendy internetowe, całe estetyki. No i na przykład kiedy przeżywaliśmy w lutym premierę Wichrowych Wzgórz, no to wtedy stylizacje, czytanie książek, odtwarzanie konkretnych scen i wrzucanie tego chociażby na TikToka. W przypadku Odysei też takie trendy powstały. W tym momencie jest takie zjawisko, że wszyscy odgrywają taką scenę z łukiem i po prostu tysiące filmów już widziałam na ten temat, no ale Spider-Man, bo dzisiaj o nim
0: ale
2: rozmawiamy.
0: Ale jaka scena z łukiem? To jest wtedy, kiedy on wypuszcza tą sieć i się na niej tak unosi?
2: Wiesz co, to chodzi...
0: Trudno to powtórzyć.
2: Tak,
0: chyba.
2: Ale chodzi o konkretny dźwięk. Aha. Wtedy po prostu napinamy dowolną rzecz, kabel od słuchawek, no i strzelamy. No i po prostu ludzie zwariowali, tego jest tysiące, ale właśnie Spider-Man, do tego wątku wracamy. W internecie, jeśli cokolwiek pojawia się w związku z premierą, która dziś odbywa się w Polsce, kilka dni temu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, no to wszystko opatrzone jest jednym charakterystycznym dźwiękiem. No oczywiście, że to tak musiało brzmieć, ale trend, który jest numerem jeden, jeśli chodzi o Spidermana, to jest tak zwany Spider-Man Challenge. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo tu nie mamy w zasadzie aż tak dużo, jeśli chodzi o jakąś estetykę, konkretne sceny z filmów, tylko coś, co będzie

0: zręcznościowe, siłowe, no bo oczywiście, że Spider-Man przede wszystkim tym się wyróżnia. Więc uwaga, tutaj możecie się skupić, ja to spróbuję opisać.
1: Dobrze, że nie pokazać.
0: Oj, to,
1: albo ty będziesz pokazywać, a ja będę mówiła, co robisz.
0: A wiesz, że mnie korciło, żeby spróbować, ale ja nie wiem, czy jestem na tyle sportowana, bo chodzi o to, że stajemy przodem do ściany, nagle wyginamy się w ten sposób, że ręce zostają na podłodze, a nogi są na ścianie. Później jeszcze się obkręcamy specjalnie w jeden sposób i na koniec charakterystyczny ruch ręką, czyli wypuszczamy dwa palce i tam leci sieć.
1: To trzeba po prostu trenować pilates chyba, żeby to zrobić.
0: Pilates, jogę, wszyscy to w tym momencie wrzucają właśnie z tą charakterystyczną melodią i to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo ostatnio w mediach społecznościowych bardzo dużo mówi się o zdrowym trybie życia, o chodzeniu na różnego rodzaju zajęcia sportowe, siłowe, fitness, pilates, joga i tak dalej. No i to tak trochę myślę, że w nurcie tego wszystkiego, no bo jeżeli dla kogoś motywacją jest to, żeby zrobić charakterystyczną pozę Spidermana i ja się domyślam, że dla większości osób to nie jest tak, że to za pierwszym razem takie coś wychodzi, tylko na przykład trenuję przez tydzień każdego dnia i w końcu mam, no to ja myślę, że to jest bardzo pozytywny trend.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak zrobić formę na superbohatera, więc może jeśli ktoś po prostu ma tylko tydzień, żeby zrobić cokolwiek, żeby się przygotować do tego filmu, no to zamiast iść na siłownię i trenować core, plecy i wszystko, to można zrobić ten trik z Instagrama.
0: Spider-Man Challenge. Spider-Man piszcie, Challenge. To nie pożałujecie.
1: Tylko nie próbujcie może od razu, tylko no rzeczywiście przygotujcie się do tego. Marta Sienkiewicz opowiada nam dzisiaj, co dzieje się wokół premiery filmu Spider-Man. Za moment wracamy do rozmowy.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: A dzisiaj przy kawie rozmawiamy o tym, jak przygotować się do premiery najnowszego Spidermana, co dzieje się na social mediach wokół tego filmu, o tym

0: opowiada nam Marta Zinkiewicz. No, można zrobić co prawda Spider-Man Challenge, ale to już naprawdę dla wytrwałych, no ale jest też prostsza opcja, można po prostu przebrać się za Spider-Mana. Ja widziałam w metrze chłopaka jadącego w tym stroju i ludzie zaczęli robić sobie z nim zdjęcia, więc naprawdę wywołuje to wiele emocji.
1: Ciekawe, czy to był jakiś element promocji, czy to po prostu fan, słuchaj.
0: Myślę, że to był zwyczajny chłopak.
1: No,
0: Który po prostu, wiesz, fan Marvela.
1: Zwyczajny, niezwyczajny. Jeśli przebrał się za Spidermana, myślę, że możemy go pozdrowić. Oczywiście, że w internecie masa outfitów, nawet widziałam paznokcie, słuchaj, z motywem Spidermana. Tym ludzie chwalą się w mediach społecznościowych, ale jest jeszcze jeden temat, który jest naprawdę szeroko komentowany i w ogóle dużo pozytywnych rzeczy mówi się tego wokół. To znaczy Zendaya, która oczywiście w najnowszym Spidermanie gra, została uznana za jedną z największych ambasadorek tak zwanego method dressingu. A cóż to jest? Otóż jest to pewnego rodzaju strategia, w której stylizacje podczas promocji filmu, podczas premier nie są przypadkowe. Nie są to po prostu piękne suknie, które świetnie wyglądają na ściance i w obiektywie, ale takie, które też nawiązują do fabuły filmu, do bohaterów, do symboli czy do konkretnej estetyki.
0: Myślę sobie o tym, że chyba tak powinno nawet być.
1: No i to jest właśnie świetny trop. Zendaya razem ze swoim wieloletnim stylistą, który nazywa się Lo Roach, mówi się, że doprowadzili razem do perfekcji tę koncepcję. I właśnie nie chodzi o to, żeby się przebierać, zupełnie nie. To chodzi o takie subtelne detale. I świetnym przykładem jest jej taka bardzo charakterystyczna suknia z pajęczyną. Jest to archiwalna suknia Giorgio Armaniego z kolekcji z 1990 roku. Ona ma taką transparentną warstwę, która została pokryta srebrnymi koralikami, które właśnie tworzą pajęczą sieć. Z daleka to jest po prostu elegancka, piękna suknia wieczorowa, ale z bliska widać ten motyw przewodni filmu.
0: Ale są dwie, jest biała i jest czarna.
1: No bo tych sukni było wiele, słuchaj, Rzym,
0: tak, no,
1: Paryż, Londyn.
0: Premierę.
1: Oczywiście, że w każdym miejscu trzeba wyglądać trochę inaczej. W Rzymie również strój archiwalny, tym razem komplet Versace, rok 97. Tutaj już mamy przede wszystkim kolory związane z filmem, czyli mamy granat i intensywną czerwień. Też mocne nawiązanie do filmu Marvela. Również to jest ciekawy przykład, bo była koszulka Spidermana, którą stylista Zendaya kupił podobno na eBay za około 35 dolarów.
0: To jest ten słynny t-shirt, w którym
1: się... słynny t-shirt. I to jest też taki specjalny zabieg mówiący o tym, że zamiast tutaj wielkich sukni od couture i tak dalej, mamy po prostu zwykły gadżet fana. I to jest taki trochę przekaz, że w zasadzie wy możecie wyglądać jak Zendaya. Zobaczcie, jak to świetnie można połączyć na przykład z butami na obcasie. Więc oczywiście, że coraz więcej osób zaczęło wyszukiwać ten konkretny t-shirt na przeróżnych stronach, bo to jest jakiś archiwalny model. No jest w tym momencie szał na tą konkretną koszulkę. I jeszcze chciałabym powiedzieć o motywie pajęczyny podczas londyńskiej premiery. To jest prawdopodobnie ta druga suknia, którą miałaś na myśli. Tam detale przypominają znów pajęczą sieć i ona wtedy, Zendaya, ma taką spektakularną broszkę w kształcie pająka. Obok jej stojący Tom Holland również broszkę ma. Oczywiście z daleka tego nie widać, ale z bliska to są właśnie te detale, które naprawdę robią dużą różnicę.
0: Ja myślę sobie o tym, że pewnie jak pójdę na premierę filmu, będę ubrana po prostu wygodnie, bo ten film jest długi, ale myślę, że można też zrobić sobie
1: chociaż
0: taki...
1: granatowego coś włóż i czerwonego, może jakąś broszkę
0: albo coś po prostu czarno-czerwonego. No nie mam nic ze Spider-Manem, no ale po prostu postaram się, wiesz, jakieś takie malutkie detale,
1: kolory,
0: o
1: to właśnie chodzi, o detale.
0: Słuchajcie, możecie się ubrać jak chcecie, możecie też zaszaleć, przebrać się za Spidermana albo zainspirować się Zendayą. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. O nich opowiadała Marta Zinkiewicz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: 20 minut pozostało do godziny 13, a ja jestem pewna, że wśród Was jest na pewno ktoś, komu do podróży potrzebna jest tylko piękna nowa walizka.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Dzisiaj świętujemy w czwórce premierę Spidermana i jedni próbują zrobić Spiderman Challenge, drudzy przebierają się, no a inni mogą wygrać naszą czwórkową walizkę superbohatera, którą pakowaliśmy od godziny 10. I to jest moment, kiedy zaglądacie do notesu albo do notatek w telefonie, odszukujecie wszystkie trzy przedmioty i dzwonicie do nas na numer 226452100, żeby wymienić nam je wszystkie na antenie, żeby nie było. Wy dzwonicie, my czekamy, kto pierwszy, ten lepszy.

0: kom natuurlijk uit Westen. Maar we hebben daar veel mooie dingen meegemaakt. Maar op een gegeven moment ging de buurt achteruit.
1: 17 minut pozostało do godziny 13. Dzisiaj w czwórce świętujemy premierę filmu Spidermana i dlatego pakowaliśmy od godziny 10 walizkę superbohatera. Z nami na łączach, na czwórkowych łączach już jest Wojtek. Halo, halo Wojtku.
2: Witam, dzień dobry.
1: Skąd do nas dzwonisz, powiedz? Jakiego pięknego miasta?
2: Z Ostrzeszowa.
1: Jeszcze raz?
2: Ostrzeszów.
1: Ostrzeszów. Tam spędzasz wakacje czy codzienność, rodzina?
2: Codzienność, rodzina, a urlop mój dzisiaj się właśnie kończy.
1: Dzisiaj się kończy twój urlop, no ale mam...

0: nadzieję, że jeszcze jakiś zaplanowany i będziesz miał okazję pojechać, no chociażby z taką czwórkową walizką superbohatera.
1: Tak, w sierpniu będzie kolejny i na pewno będzie ona używana.
0: No to trafiliśmy w takim razie idealnie. No ale zanim walizka, zanim podróż, no to czas się przekonać, czy rzeczywiście Wojtek nas słuchał uważnie od godziny 10.
2: Weekend na walizkach.
3: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach. Czas na finał.
3: Czas na finał.
0: No dobrze, Wojtku, to jest ten moment, w którym patrzysz do swojego notesu albo wymieniasz z pamięci, jeśli masz dobrą pamięć, wszystkie przedmioty, które padły tutaj w naszej walizce superbohatera, którą pakowaliśmy w przerwie kawowej od godziny 10. Słuchamy.
1: Więc tak, pierwszym przedmiotem były hantelki, hantle, drugim lina, a trzecim odwaga.
0: Pięknie, wszystkie trzy przedmioty są... To są brawa dla ciebie. Słuchałeś się dzielnie czwórki od godziny 10 do 13. I jeszcze muszę tylko ciebie zapytać o to, gdzie ta czwórka wybrzmiewała? Czy w pracy, czy w domu, czy w samochodzie?
1: Szczerze, wszędzie. Bo znaczy oprócz pracy, bo tak jak mówiłem, jestem na urlopie, więc i w samochodzie, i w domu, to gdzieś tam czwórka jest ze mną bardzo często.
0: Wszędzie. To jest bardzo dobra odpowiedź, bo czwórki rzeczywiście można słuchać wszędzie. Wojtku, do ciebie leci czwórkowa, żółta walizka. Oprócz tej odwagi, oprócz hantli, oprócz liny, które tam spakowaliśmy, no to oczywiście to jest czwórka, to jest walizka z czwórkową energią, a więc z takim bagażem można naprawdę na koniec świata i z powrotem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, Wojtku.
1: Mogę jeszcze pozdrowić rodzinkę?
0: Pozdrawiaj.
1: Pozdrawiam moją rodzinę, moje dzieci i żonę. Wszystkiego dobrego.
0: Do Wojtka polędowała walizka od czwórki, a wy pamiętajcie, nawet jeśli nie udało wam się dzisiaj, to jutro też jest dzień czwórkowy konkurs od 10 do 13. Słuchajcie czwórki.

0: 11 minut pozostało do godziny 13. Przerwa kawowa powoli dobiega końca, ale jak piątek, godzina 13, to oczywiście hejterska. Kamil Jasiński w naszym
1: studiu. Dzień dobry,
0: studiu.
1: Kłaniam się i zapraszam.
0: Idziesz na Spidermana dzisiaj?
1: Nie.
0: A jutro?
1: Nie.
0: A w niedzielę?
1: Nie.
0: W ogóle nie idziesz?
1: Nie, ja zatrzymałem się chyba na tym drugim Spidermanie. Później próbowałem.
0: Czy nie chcesz się zawieść?
1: I już te wszystkie filmy z superbohaterami odpuściłem wiele lat temu. No, Batman to okej, bym zobaczył. Chociaż na tym ostatnim też zasnąłem. Spałem na Batmanie. Mam ten problem, jak poszedłem na nowego tam... na obcego nowego, to też zasnąłem.
0: Nie. A na Odysei byłeś?
1: Nie.
0: O rany.
1: Nie, jestem mało filmowy. Ostatnio.
0: Okay, rozumiem.
1: Inaczej rozkładam swoje siły.
0: Czyli no, filmów po godzinie 13 w czwórce na pewno nie będzie.
1: Chociaż nie, będzie bardzo filmowo właśnie, przewrotnie. Arnold Schwarzenegger świętuje urodziny i to jest hejterska tradycja, że raz do roku gramy utwory związane z jego twórczością. Więc będzie Arnold śpiewający, między innymi Sinead O'Connor, więc będzie się działo. Zapraszam.
0: To wszystko w czwórce po godzinie 13. Zostawiam was w dobrych rękach. To była przerwa kawowa. Alicja Michalska, bardzo dziękuję za dziś i pięknego weekendu.

0: fashion. Class in session, quit f***ing up my profession. Class in session, quit f***ing up my profession. Nah.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15.

0: pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: There's the fire. One, zero.

0: Not really.
1: I właśnie minęła godzina 13.
2: Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
2: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
1: A kto tam będzie?
2: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
1: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo.
2: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
1: Julia Święch
2: i Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2990.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na doskę audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

Hejterska 4. 8 minut po godzinie 13. Dzień dobry, kłaniam się. Hejterska 4 właśnie wystartowała, rok czekania i ponownie Schwarzeneggerska 4. Przez najbliższą godzinę utwory inspirowane twórczością Arnolda Schwarzeneggera, jego filmami, różnego rodzaju przeróbki. Mam nadzieję, śmiechu co niemiara. Na pewno znacie te utwory, bo to już jest, no myślę, że 5-6-letnia tradycja, a może i dłużej już się pojawia Schwarzeneggerska w czwórce. Natomiast nigdy chyba nie mówiliśmy o tym, albo ja przynajmniej o tym nie pamiętam, bo słabo pamiętam audycję, wy zdecydowanie lepiej pamiętacie, że Arnold Schwarzenegger jest rówieśnikiem Mariana Lichtmana. Puch, nieźle, co? Nieźle, dopiero teraz to sprawdziłem. I są w tym samym wieku, 47 rocznik, jeden i drugi. Zarówno Marianowi, jak i Arnoldowi składamy najlepsze życzenia, chociaż Marian ma urodziny w marcu. No, ale nie zaszkodzi mu wszystkiego dobrego życzyć, szczególnie w kontekście ostatnich ostrych wydarzeń. Ja papa, tyle są warte te słowa. Dobra, lecimy z kolejnym, właściwie z pierwszym utworem, bo na początku były wakacje, bo jak już pewnie trafnie zauważyliście, w okresie wakacyjnym właśnie od utworu wakacje zaczynamy każdą hejterską. Wakacje, jakby ktoś nie usłyszał, więc mogę jeszcze raz powtórzyć, wakacje, gramy wakacje na początek audycji. I zapraszam, razem jesteśmy do godziny 15:00.

0: One energy. One energy.
1: Więcej energii. W taki upalny dzień ta energia na pewno jest bardzo potrzebna. Siema, siema, jest i Karol, chociaż dzisiaj dużo wymówek i usprawiedliwień się tutaj pojawia. Dzisiaj niestety nie mogę słuchać na żywo, bo mam rozprawę, ale będę o was myśleć. No więc klasyczne pozdrowienia do więzienia, na wokandzie powodzenia. Nie myślałem, że tutaj gangsterzy i przestępcy słuchają hejterskiej, ale tam wiadomo, dobrze latać w konkretnej ekipie. Pozdrawiamy Huberta i oczywiście życzymy powodzenia. Może nam zdradzisz, co to za rozprawa, bo taki bardzo enigmatyczny komentarz. Pozdro z Poland Rocka. O, jest i komentarz od Marcina. Właśnie, kilka osób festiwalowo dzisiaj, więc gratuluję. Czy ktoś na Garbicz może jedzie? No jeżeli nie, no to okej, okay, spoko. A jeżeli tak, to też fajnie. Nie ma pana na Poland Rocku, panie Kamilu. Dlaczego? Mam już ten etap za sobą jeżdżenia. Byłem 4 razy na tym festiwalu. 2 razy służbowo, 2 razy zabawowo. I już mi zdecydowanie starczy tych wrażeń. Także nie planuję. Nie planuję, ale wszystkim życzę oczywiście miłej zabawy. Jak najbardziej. Trochę mnie zmiażdżył ten festiwal. Lubię teraz inne formy spędzania czasu. Łukasz komentuje. Powitać, serwus wszystkim. Powitać redaktora. Pozdrawiam, pozdrawiam. Cześć wszystkim hejterom. Jest i komentarz od Krzyśka. Upalne pozdrowienia z upalnego Wrocławia. Roztapiam się ja i mój kot. No i jeszcze dobry pomysł od Maćka. Jakbyś, drogi redaktorzu, powiał chłodem, to byłoby dzisiaj miło. Oczywiście. Mówisz, masz.

Freeze is coming, żeby trochę się ochłodzić. No tak, dzisiaj bardzo gorąco. Prosimy jeszcze o pozdrowienia drużyny Zełku. Pozdrawiamy oczywiście, wszystkiego dobrego. To tam ekipa na Poland Rocku. Cały czas się zbieram do photoshopki pana redaktora z nogami, redaktor Jaworowicz, ale niestety jestem zbyt leniwy. Pozdrawiam. Teraz przecież coś takiego AI już chyba jest w stanie wygenerować, no ale trzymam kciuki, z chęcią bym tam zerknął. Sprawdźmy, co tam na hejterskiej. Pozdro, Kamil. O, jest i Filip. Siewa, siewa. Pozdro, pozdro, pozdro. Wszystkiego dobrego. Nie mogę słuchać, ponieważ wesele, ale cieszę się waszym konanem. Konanie to będzie po weselu, ale życzymy oczywiście zdrowia. O 13 w piątek już wesele. Dziwne, dziwne zwyczaje. No ale pozdrawiamy serdecznie. Miłej zabawy. To komentarz od Pawła.

0: Przypominam, że dzisiaj Schwarzeneggerska 4, więc piosenki związane z Arnim przez całą godzinę, a w drugiej godzinie natomiast seciki zgadywanki, ale jeszcze do tego dojdziemy, jeszcze konkurs przed nami, ale będzie się działo. No i miały być oczywiście ciekawostki o Arnoldzie, jak zawsze, prawda, w tej audycji. Publiczny nadawca, publiczne radio, więc nie tylko humor i nie tylko żarty, ale także wątek edukacyjny. Misja Polskiego Radia także musi zostać wypełniona. Arnold Schwarzenegger nie tylko jest aktorem i politykiem, ale także był kiedyś sportowcem. Dobrze, pierwsza ciekawostka za nami, a będzie tylko lepiej. Naprawdę mam tego przygotowanego całkiem sporo, więc zostańcie z czwórką.
1: Using the trees, watching and waiting, killing us off one by one. The chopper is close, but this thing is too fast. We won't make it, it's pointless to run. Talk, no more games.

A, właśnie, właśnie, arnolderska, schwarzeneggerska dzisiaj w hejterskiej przez całą godzinę. No i to jest piosenka, a nie jakieś tam inne. Brawo, Arnoldziku. Lepiej być nie może. Piątek hejterska, Arnold od jutra wczasuje, klapeczki dotarły, stópki się nie usmażą. No to jest życie, to jest życie. Czy już była prezentacja? Już się gdzieś tam wybrałeś w samych klapeczkach? Czy jakiś basen, czy jakieś molo? No polecam, polecam i życzę powodzenia. No mam nadzieję, szyki, klasa i wszyscy będą pytać, wow, co tu za klapki? Wow, skąd je masz? Wow, dasz ponosić? Myślę, że to akurat jest niebezpieczne, bo różnego rodzaju bakterie i grzyby, więc lepiej nie pożyczać, chyba że najbliższym. Siema, wszystkiego najlepszego dla Arnolda, dużo szczęścia, pomyślności, miażdżenia wrogów, patrzenia jak uciekają w popłochu i słuchania lamentu ich kobiet. To komentarz od Michała, pozdrawiamy serdecznie. Jest i żarcik, kosmonaucik, badumc. Podobno pierwsze objawy demencji to mylenie imion. To jest tak przerażające, że aż włos się na głowie Zygmunt. To się pośmialiśmy, ale pozdrawiamy serdecznie Aleksa. Wszystkiego dobrego. No i słuchajcie, jest Schwarzeneggerska, są sztangiści. O 16.30 robimy live z ciężarami. Dziś test formy, oby sztanga miała lepszy zasięg niż ta transmisja. Słuchajcie, pytanie najważniejsze. Jaki rekord na ławie? Panowie, w waszym klubie. Jestem bardzo tego ciekaw. Pozdrawiam serdecznie i życzę oczywiście powodzenia. I słuchamy teraz coś bardziej nastrojowego. It's been 7 hours and 15 days since you took your boobs away. I go out every night and sleep all day since you took your boobs away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see a large amount of boobs.

0: what you do.
1: But he's a fool.
0: Ha! Nothing compares. Nothing compares to boobs. I mean, there's no two ways about it. I love boobies. Come on, baby, show me them. Do it! Do it! Come on, do it! Show me the boobies!
1: Consider that a divorce. Hey, don't worry, I like your boobs better.
2: Arnolderska, Schwarzeneggerska, dzisiaj w hejterskiej. W tej godzinie, bo dwóch godzin z takim wyciem Arniego, to chyba byśmy nie wytrzymali, więc będzie inny łomot. Spokojnie, spokojnie. W drugiej godzinie coś specjalnego przyszykowałem, ale za moment jeszcze konkursiwo i fajnie byłoby, ale to jeszcze za chwilkę. Jeszcze jeden utwór, musi być pompa. Tyle rozmawiamy o kulturystyce dzisiaj. Właściwie to tylko o sztangistach powiedziałam. No ale jak Arnold, to musi być pompa.
3: The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump, the pump, the pump, the pump. The pump.

Od samego słuchania mam teraz pompę w mięśniach i muszę wam się przyznać, nigdy szybciej nie siedziałem tutaj na krześle. Taki dynamiczny i sportowy utwór, o charakterze sportowym. Ach, zachciało się, ale bez przesady, nie poderwałem się z krzesła. Dobrze, ale teraz trzeba się poderwać i zadzwonić do naszego studia. 226452100. Pytania jak zawsze prosto z internetu. Będzie wasza ulubiona kategoria od tylca, będzie także trochę programów telewizyjnych, jakieś trudne sprawy się pojawią i śpiewanie będzie, więc zachęcam. 226452100, numer do naszego studia. I nie powiedziałem, o co dzisiaj gramy. Najwyższa stawka. Klapki Kubota. Czwórkowe. 226452100. Zadzwoń.

0: I zadzwonił jako pierwszy do nas Łukasz. Halo, halo, dzień dobry Łukaszu.
1: No, dzień dobry, dzień dobry.
0: Siemano, jak tam samopoczucie?
1: No, pozytywnie, cieplutko, fajnie, trochę się rozkręca, więc...
0: I co, pewnie stopa się poci w takim ciężkim buciorze, prawda?
1: Jest wszystko oprócz klapek, także...
0: No właśnie, właśnie, klapki są przydatne. Dobrze, twoim przeciwnikiem jest Michał. Halo, halo, Michale, dzień dobry.
2: Cześć Kamilu, cześć.
0: No siemanko, jak u ciebie? Stopa oddycha? Czy też zmęczona, spocona?
2: Jest w klapeckach, ale nie czwórki.
0: No wiadomo, dobrze. No może będzie remis i wtedy każdy z was dostanie po jednym klapku do powieszenia na ścianie, ewentualnie jak taki egzemplarz pamiątkowy, nie do noszenia. Ale zobaczymy jak pójdzie. Odpowiada pierwszy Łukasz, słuchamy fragmentu programu Trudne Sprawy. No i sytuacja romantyczna, ale właściwie bardzo nieromantyczna. Chodzi o relacje międzyludzkie, no i tutaj rozgrywają się prawdziwe dramaty. Słuchamy fragmentu.
3: Ale co ty tu robisz?
4: Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Co ona ma, czego ja nie mam?

0: Może jest grubsza, tak?
1: Wypraszam sobie.
2: Wypraszam sobie. I co nas tutaj powie? Wypraszam sobie, może jest grubsza. Odpowiedź A. Nie jestem grubsza, tylko ponętna. Odpowiedź B. Jestem obfita, a nie grubsza. I odpowiedź C. Popatrz na siebie, tłusta świnio.
3: A.
2: A, nie jestem grubsza, tylko ponętna. Sprawdzamy.
0: Ale co ty tu robisz?
1: Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Co ona ma, czego ja nie mam? Może jest grubsza, tak?
4: Wypraszam sobie, nie jestem grubsza, tylko ponętna.
2: Ponętna i jest punkcior. Łukasz, chyba oglądałeś ten odcinek.
3: Tak, fanem jestem.
2: Gratuluję, gratuluję. Jest punkcior. I co, rzeczywiście ponętna?
3: A nie wiem. Nie. Akurat tego nie widziałem.
2: Pomidor. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Michał. Także trudne sprawy i także sytuacje damsko-męskie.
5: Słuchaj, Andrzejku. Zrobię ci przyspieszony kurs. Jak zostać samcem alfa?
2: Jak zostać samcem alfa? Na czym polega ten przyspieszony kurs? Co tutaj usłyszymy? Odpowiedź A. Napnij bicka i zacznij też napinać klatę. Odpowiedź B. Złap ją za rękę, ciągnij, patrz jej prosto w oczy, aż ci ulegnie. I odpowiedź C. Pokaż, że masz pieniądze, zamów największego kebaba.
3: Dobre. Dobre podpowiedzi. Między B a C się waham.
2: B a C.
3: Dobrze, pójdźmy w C.
2: Czyli w kebaba?
3: Kebaba, no.
2: Chyba jesteś głodny, co?
3: Ja bym uległ. Ja bym uległ, Kamilu.
2: Kepsa. Duże rolo, mieszany. Sprawdzamy.
3: No, wiadomo.
5: Jak zostać samcem alfa? Łap ją za rękę, ciągnij, patrz jej prosto w oczy, aż ci ulegnie. Jestem stuprocentowo pewny, że tak będzie. Ulegnie ci kobitka.
2: Jednak ciąganie za ręce. Ale później oczywiście można pójść na kebaba. Niestety, Michale, punktu brak. Tak, na pewno. Przy takiej temperaturze nic lepiej nie wjeżdża niż kebab. Jeszcze tak jak w kolejeczce trzeba postać przy tym, przy rożnie, no to jest życie. To jest życie.
3: Jeszcze ta herbatka na start, to jest.
2: Ale ona idealne. Trochę, wiesz, ona ułatwia sytuację, jak jest gorąco przecież.
3: No w sumie racja, tak.
2: Dobrze sobie tam.
3: Ona poprawia trawienie, dobra, nie zajmuje linii.
2: Inne rzeczy też poprawiają trawienie, ale o tym nie będziemy. Dobra, lecimy dalej. Piosenka o piesku. Słuchamy, odpowiada Łukasz.
6: Piosenka o piesku. Ty mój piesku malutki, malutki.
2: I jak poleci dalej wers tej piosenki. Ty mój piesku malutki. Odpowiedź A. Masz ładne stópki. Odpowiedź B. Wskakuj do mojej budki. I odpowiedź C. Jesteś taki słodziutki.
3: C
2: słodziutki, sprawdzamy.
6: Ty mój piesku malutki, masz ładne stópki.
2: Kto by się spodziewał, że takie będzie sympatyczne połączenie?
3: Ojej,
2: i stópki, i malutki piesek, no ale niestety punktu brak, Łukaszu. Nie słodziutki, tylko stópki jednak. Stópki wygrywają zawsze. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Michał, słuchamy fragmentu.
7: Ale ty byłaś też taka jak ona.
8: To znaczy?
7: Do siebie można było mówić, jak rzucać grochem o ścianę.
8: Co?
2: Rzucać grochem o ścianę? Jaka będzie odpowiedź na rzucanie grochem o ścianę? Nie przypominam sobie, żebyś rzucał we mnie grochem. Odpowiedź A. Odpowiedź B. To, co opowiadasz, to jest groch z kapustą. To jest odpowiedź B. I odpowiedź C. Zawsze chodzi ci tylko o puszczanie bąków.
3: Nie, no to musi być A.
2: A? Nie przypominam sobie, żebyś rzucał we mnie grochem. Sprawdzamy.
8: Co? Nie przypominam sobie, żebyś rzucał we mnie grochem.
2: Jest punkcior. Dobrze. Rzucałeś kiedyś w kogoś grochem? Jest, mamy remis. Może być dogrywka. Dobrze, ale teraz panowie, kategoria od tylca. Jak się zapatrujecie?
3: Piesko.
2: Jakoś sobie poradzicie. Trzymam kciuki i odpowiada Łukasz. Usłyszymy fragment czyjejś wypowiedzi puszczony od tyłu. No i musisz odgadnąć, kto to mówi. Słuchamy. To już ja tylko dopowiedziałem.
3: Słabo słyszałem, muszę się przyznać.
2: Tak, nie, w ogóle rozkojarzony byłeś.
3: Dokładnie.
2: Sama nazwa tej kategorii cię rozproszyła i na czym innym się skupiłeś pewnie, prawda? Chcesz powtórzyć jeszcze? Powtórzyć?
3: Jak można.
2: Dobrze, pełne skupienie. I co to jest?
3: Nie mam bladego pojęcia.
2: Jakaś...
3: To jest ta, czy to jest ktoś to powiedział?
2: Nie, to jest człowiek. Człowiek.
3: A, człowiek.
2: Osoba ludzka.
3: To niech będzie Arnold.
2: Arnold, no dzień Arnolda i Arnold. Dobrze, posłuchajmy odpowiedzi.

0: Red Matrix, Raven, Blitz, Matrix, Raven. Raven, Red Matrix, Raven, Red Dune. No i tego, nie? Coś tam tego, wiesz. Wjechaliśmy tam z typem, wiesz. Coś tam tego, nie?
1: Coś, skrzypas teraz. On coś tam, wiesz, tego... Do tego typa, wiesz, coś tam ten, no ale wiesz, punktu niestety nie ma, wiesz. Wiesz, o co chodzi?
2: Wiem.
1: Wiesz, o co chodzi? Michał, ty też wiesz, o co chodzi?
2: Nie mów.
3: Ja wiem, o co chodzi.
1: Dobra.
3: Coś tam ten.
1: Dobra, coś tam ten. Michał, coś tam ten, teraz ty odpowiadasz. Ready?
3: Dobra, ready.
1: Kto to może być? Kto to powiedział?
3: Kurczę, tak przeciągnął na końcu, czyli na początku.
2: już wiem.
1: Dobra.
2: A średnio tam wakacje, coś takiego, ten taki gościu z wywiad był.
1: A wiem o co. Jak minęły panu wakacje? A tak średnio bym powiedział.
2: Tak średnio bym powiedział.
1: A może
2: tak
1: właśnie za długo.
2: A może za długo, się człowiek rozleniwa.
1: No, książki czytałem, takie tam. Sprawdźmy, czy to on. Michał Milowicz, polski Elvis Presley. Jego wielka improwizacja w zabawnej komedii polskiej. No niestety. Niestety, Michale, nie udało się, ale...
3: Ale duży komplement dla niego, bo brzmiał jak ta wybitna postać internetu.
1: A może właśnie odwrotnie? Dla tamtej postaci z internetu to komplement, że brzmiała jak Milowicz. Fiku miku. Może. Czas pokaże. Dobrze, panowie, mamy dogrywkę. Jako, że było ostatnio o grochu, to dogrywka dotyczy także groszku. Ile wynosi rekord świata w dmuchaniu groszku na odległość? Ustanowił go David Rush, a propos dmuchania, w Stanach Zjednoczonych. Ile wynosi ten rekord? Jak daleko dmuchnął tym groszkiem Gostek z Ameryki? Wiesz, on coś tam ten dmuchnął. Odpowiada Łukasz pierwszy.
4: 2,5 metra.
1: 2,5 metra. A Michał co mówi?
3: 2,6 metra.
1: On coś tam ten... No tu... Łukasz jest... Michał jest bliżej, bo to jest 25 metrów. 25.
3: O kurczę. Czajcie
1: tak dmuchnąć? Malutki groszek może był. No
4: ale
1: dobrze.
4: 2,5 metra bez przecinka to jest idealnie. Trafiony 100%.
1: 100%, ale no niestety z przecinkiem, nie?
4: Gratulacje.
1: Michał, gratulacje.
3: No, dziękuję.
1: Elegancko. Brawo. Ale będziesz nosił klapki, co?
3: Będę.
1: I dmuchał groszek. Panowie, gratuluję.
3: No, skarpetki już mam, czwórki, to klapki idealnie.
1: Ale nadasz szyku na mąciaku. Dobra, jakieś pozdrowienia, coś, tego, wiesz, coś tam ten, jakiegoś typa, on coś tam ten.
3: No ja żonę pozdrowię, bo na pewno
4: ja tam tych dwóch pozdrawiam i tego trzeciego jeszcze.
1: No, coś tam ten, dobra.
4: O, tego. Mhm.
3: A ja coś tamten żonę pozdrawiam, pokażę jej, że wygrałem klapki i odsłucha ze mną. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Naura, pa.

Get to the Chopper, oczywiście też ten numer zawsze w szwarcenegerskiej musi się pojawić, ale ja zachęcam was do tego, żebyście pozostali z czwórką, bo druga godzina hejterskiej przed nami, bardziej elektroniczne, połamane, nieprzyjemne do słuchania rzeczy będą po godzinie 14, czyli wszystko to, co najlepsze w hejterskiej, no i oczywiście do tego jeszcze zgadywanki, a już teraz Arnold Schwarzenegger w wersji funkowej.

0: Czwórka. To słychać.
1: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.

0: Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie.
6: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Autopromocja. Wakacje, słońce, polskie morze, półwysep Helski, chałupy i Jastarnia. Miasto znane z morza, słońca i wiatru, jedynego w swoim rodzaju klimatu oraz ludzi, którzy je tworzą. Co w wakacje możemy zobaczyć w Jastarni? Od festiwali muzycznych po festiwale filmowe, kinożeglarz, lokalne perełki gastronomiczne, szkoły żeglarskie, surfing i kempingi. Co takiego ma w sobie Jastarnia, czego nie ma żadne inne miasto w Polsce? Sprawdzimy w piątek o godzinie 15. Zapraszam, Julia Święch. Jazda na weekend. Do Jastarni. Autopromocja. Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Już mamy 5 minut po godzinie 14, druga godzina hejterskiej przed nami. Te piękne dźwięki, które słyszycie, nie, to nie jest Arnold Schwarzenegger. Schwarzeneggerska już za nami, natomiast w tej godzinie set od Fat Frumosa, Sackpack Records. To wydawnictwo jest na pewno bardzo wam dobrze znane. Połamane dźwięki przez najbliższą godzinę i za moment zgadywanki. Przypominam, hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, ten zgniłe jajo, ale jak to się zrobi, to wtedy ten smrodek znika, więc warto. We'll be right back.

Jechane, jechane do spodu. Adam pisze, siemano, Kamilosław, dajesz. Wykrzyknik, wykrzyknik, jeden, jeden, wykrzyknik, wykrzyknik, one, one, one, one, one. Pozdrawiamy serdecznie. Gdzie byłeś, jak cię w robocie nie było? Kierownik pyta, ale to nie mój kierownik, całe szczęście pyta, tylko twój. Byłem w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Birmingham, na premierze nowego singla Tonego Iommiego i miałem okazję go spotkać, tak. Ale już wróciłem, krótki wyjazd. Jeszcze zahaczyłem o Liverpool, tam też sobie trochę śladami Beatlesów pozwiedzałem, więc tak, dużo ciekawych miejsc widziałem. Czy to z kasety z Aerobik z lat 90. Seledynowy Barry. A wiem, który Aerobik. Ach, wspomnienia z dzieciństwa. Każdy sztangista zna to pytanie. Ile na klatę? Odpowiedź brzmi jakieś 300 kg. Źródło, zaufaj mi, redaktorze. No wierzę na słowo, wierzę na słowo. Dlaczego miałbym nie wierzyć? Jest i Kasia wysyła serduszko. Ja chciałem usłyszeć JPP w wykonaniu Arnolda. No to byłoby ja bym chciał usłyszeć w ogóle kolabo Arnolda z Marianem. To byłoby coś. Andrzej niestety zapomniał o audycji, włączył się zbyt późno, ale jest najważniejsze, lepiej późno niż wcale, a ja przypominam, że Fat Frumos w tej godzinie nam przygrywa i już za moment rozpoczynamy zgadywanki i wiadomo co do zgarnięcia czwórkowe klapki Kubota.

Ewa napisała: jestem ja, dobrego weekendu, do grupki dołączył Miłosz, Przemek, witamy serdecznie, kłaniamy się nisko, zapraszamy, no i macie już gwarancję, że nikt na was nie powie zgniłe jajo. To jest załatwione. Dołączenie do grupy zapewnia taką gwarancję. Dobra, lecimy z naszym konkursiwem, z naszą zgadywanką. 226452100 to jest numer do naszego studia. Ja przypominam zasady, że to wy zadajecie pytania, a ja znam hasło, ale mogę odpowiadać tylko na pytania tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania. No i ja dla ułatwienia podaję oczywiście kategorię. 226452100, numer do naszego studia. A dzisiejsza kategoria to dzieciństwo, wakacje, wspomnień, czar. 226452100. Warto dzwonić, bo na pewno każdy z was kiedyś był dzieckiem. 226452100. No i najważniejsze, klapki Kubota do zgarnięcia. Tylko trzeba złapać za telefon i do nas zadzwonić. 226452100, kategoria dzieciństwo.

0: Dobrze tłucze, dobrze tłucze. Fat Frumos odpowiada dzisiaj za set. 15 minut po godzinie 14. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Paweł. Dzień dobry, Pawle.
1: Cześć wszystkim.
0: Siemano, cześć tobie. Czy ty jesteś już duży, czy jeszcze jesteś trochę dzieckiem?
1: Ja już jestem trochę dorośniętym dzieckiem, no czyli duży.
0: No dobra, ale nie masz żadnego jakiegoś dziecięcego hobby? Coś z dziecka zostało w tobie?

0: Mam, lubię klocki. I mamy z wąsem,
1: Rozumiem, dobrze. No to miłej zabawy z klockami życzę. Tak, zanim będziesz mógł pójść się, chłopczyku, pobawić, no to musisz zadać dwa pytania. Kategoria dzieciństwo.
0: Tak jest. Pierwsze pytanie, czy się da zjeść?
1: Czy da się to zjeść?
0: Tak.
1: Tak.
0: Pod plazmkiem?
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
0: Nie. Drugie pytanie, czy to jest płynne?
1: Nie. No, strzelam.
0: Pomidor,
1: przepyszny pomidor, szczególnie w sezonie, ale nie, to nie jest pomidor. Kiedyś to były pomidory. Pomidory, nie to co teraz, teraz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Naura, papa, no i mamy Jakuba teraz na linii. Dzień dobry.
2: Witam, Kamilu.
1: Witamy, słuchamy.
2: Dobrze, ja miałbym takie pytanie, czy skoro da się to zjeść, czy jest to w saszetce?
1: Nie.
2: O nie, to moje zgadywanie nie wyjdzie.
1: Wiem, o czym myślałeś w saszetce i ja też o tym dzisiaj myślałem.
2: Troszkę, tak, wiadomo. Tak.
1: Ale szybko by poszło i się tak wydygałem.
2: No, niestety. No, powodzenia następnym życzę.
1: Na razie, hej, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Janusz. Dzień dobry.
3: 00, numer do nas.
1: Janusz, musisz radio skręcić.
4: No jestem, byłem daleko w kolejce, myślałem, że jeszcze czekam.
1: A już jesteś, widzisz, to jest szybciutko zawsze. Ty bez kolejki wchodzisz.
4: Już się pomyliliśmy, no.
1: Słuchamy pytania twojego, Janusz. Co to może być?
4: Czy to jest takie pieczywo?
1: Nie.
4: No dobra, strzelam, co było, obażanki.
1: Odpust jakiś się szykuje, albo byłeś na odpuście.
4: Nie, stare dobre czasy.
1: Rozumiem, ale nie, to nie są obwarzanki. Ostatnio przejeżdżałem i widziałem, że tam szykowała
4: się. Nie będziemy przeciągać, będę próbował później.
1: Dobra, na razie widziałem takie potężne obwarzanki, coraz większe, kiedyś były mniejsze. A to w dzieciństwie wydaje się, że wszystko było większe. 226452100, numer do naszego studia, kategoria dzieciństwo. Co to może być? 226452100. Przypominam, że klapki Kubota są dzisiaj do zgarnięcia czwórkowe.

0: 20 minut po 14. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak samopoczucie piątkowe?
1: Bardzo dobrze. Tak. Jedziemy w bardzo ciekawe miejsce, którym wracamy do dzieciństwa, do Muzeum Lat 90. Właśnie stoimy pod budynkiem.
0: Wow, ale się złożyło. Ale się
1: tak
0: złożyło.
1: Jest, tak
0: mega,
1: jest, tak
0: mega,
1: jest.
0: Mega. Gdzie jest to muzeum?
1: Okay. W Bielsku Białej.
0: Okej, okay. No to miłego zwiedzania. Proszę bardzo, jacy kulturalni słuchacze, środek dnia ci do muzeum. To jest życie. Dobrze, Bartku, tak. Słuchamy pytania.
1: Dobra, czy to jest dwuczłonowe?
0: Tak.
1: Wata cukrowa.
0: Nie, to nie jest wata cukrowa, ale okay. Odpustowo się zrobiło. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. No, miłego zwiedzania, miłego pobytu w muzeum. No i teraz mamy Maćka na linii. Dzień dobry, Maćku.
2: Cześć, cześć, Kominku.
0: Cześć, słuchamy pytania.
2: Poczekaj, chciałem powiedzieć, że spotkaliśmy się tydzień temu na Muse Festival. Tak, ten psychofani, że tak powiem, tak.
0: Miło było, miło było, miło było, fajnie.
2: Tak, a teraz pytanko, czy to jest coś do jedzenia?
0: Tak.
2: Tak. Właśnie myślałem o tym samym, co poprzednik, to tak szybko teraz... Dobra, strzelę ten Wibowit.
0: Pamiętam, nie przepadałem za tym. A ty lubiłeś?
2: Ja lubiłem. Jest to pomarańczowe paluszki.
0: Tak, tak, no tak. Ale nie, to nie jest to. To nie jest to. Trzymaj się, Maćku. Dzięki za telefon. Do zobaczenia na następnym festiwalu. Mam nadzieję, nie za rok, tylko wcześniej, szybciej. Trzymaj się na razie. Teraz razem z nami jest Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu!
3: Cześć, cześć, cześć.
0: Cześć, jak tam?
3: A, w porządku. Siedzę sobie na tarasie. Słonko grzeje.
0: Ile stopni u ciebie jest na tarasie?
3: Wiesz co, nie mam pojęcia, ale na pewno powyżej 35.
0: Uła, jak sobie radzisz z takimi upałami?
3: Wiesz co, no niedaleko jest basen, siedzę w kostiumie kąpielowym, więc i pracuję zdalnie, więc taka opcja nie jest.
0: To jest życie, tak. To jest życie, ale
3: to jest życie.
0: Z komputerem nie wchodzisz do basenu, rozumiem.
3: Nie, mam go przed sobą, nie. Jeszcze nie ma takiego.
0: To jeszcze nie ten etap, aż tak jest gorąco. Nie. Dobrze, Małgosiu, nie. Słuchamy pytania.
3: Wiesz co, no miałam na myśli coś innego, ale już tutaj poprzednicy mnie naprostowali. Czy to jest słodkie?
0: Tak.
3: To jest wata cukrowa?
0: Nie, była już wata cukrowa. Nie,
3: była już wata cukrowa.
0: Była, tak. Wszyscy to uwatę wspominają, ale nie, to nie jest to. Trzymaj się na razie, hej, hej.
3: No, dzięki.
0: No i Jakub jest teraz na linii. Halo, halo.
4: Witam ponownie, ronda druga.
0: No, walczymy.
4: Tak, ja mam pytanie takie, czy to jest zimne?
0: Nie.
4: O, bransoletka cukierkowa.
0: Taka z zegarkiem, która godzina, lizu, ale nie, to nie jest to, Kuba. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia, kategoria dzieciństwo i wiemy, że można to zjeść, można było to zjeść. 226452100.

0: 28 minut po godzinie 14. Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku!
1: Dzień dobry, Kamilu. Dawno cię nie słyszałem.
0: No, 3 dni przerwy. 3 dni przerwy. Też tęskniłem. Jak żyjesz?
1: No, ekstra klapa się zaczęła, więc dobrze jest.
0: Chlapa się zaczęła?
1: Ekstra klapa, rozgrywki.
0: Ty zawsze o tym sporcie. I co ja mam powiedzieć? Nie mam żadnej nigdy riposty. Się na tym nie znam.
1: A, to mów zawsze, że twoje ulubione ćwiczenie to leżenie poziome.
0: Leżenie, czyli planking. To kiedyś było modne. Kilka sezonów temu. Wiem, o co chodzi. Dobrze, Wieśku, starczy o tym sporcie. Nagadaliśmy się o piłeczce. Słuchamy pytania.
1: Czy hasło zawiera ryż?
0: Nie.
1: Czy chodzi ci dzisiaj o ciepłe lody?
0: Tak, chodzi mi o ciepłe lody. No jak to jest możliwe? Gratulation.
1: Wiesz, jak kolega poprzedni pytał, czy to jest zimne, mm-hmm. tak się chwilę zawahałeś, więc pomyślałem, że to
0: ale nie zawahałem. Wiesz co, zawahałem się tylko i wyłącznie przez to, czy no jednak ciepłe lody, no temperatura pokojowa, prawda? To nie jest
1: no
0: jakoś...
1: Tak nie do końca można stwierdzić.
0: Właśnie, co jest zimne, a co jest ciepłe. No na pewno nie jest zmrożone. No ale gratuluję ci bardzo serdecznie. Klapki są już twoje. Jak się czujesz?
1: Będę miał końców czym chodzić.
0: No proszę bardzo, nie będziesz musiał chodzić na bosaka albo w jakichś wielkich buciorach, a przecież temperatura wysoka. Wieśku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Miłego weekendu życzę.
1: Dzięki i wzajemnie.
0: Na razie, pa.

No tutaj przewrotne, zabawne pytanie od Szymona. Czy Łukasz Kubot umył chociaż te klapki, zanim ofiarował tę nagrodę? Ile musiał w tych klapkach wszystkich chodzić? Ile miał par na zmianę, że nam pooddawał? Złoty człowiek. Jakie było hasło? Ciepłe lody. Ciepłe lody. Zawsze myśląc o ciepłych lodach, myślę sobie, żebym nie powiedział przypadkiem zimne lody. Ale udało się. Udało się nie zrobić tego babola. To komentarz od Andrzeja. Pozdrawiamy serdecznie.

sumie takie dynamiczne, elektroniczne, a nawet się zrymowało, nie planowałem tego, idealne na siłownię, a przecież dzisiaj Arni był gwiazdą pierwszej godziny naszej audycji, więc jak najbardziej wszystko tu do siebie pasuje. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek sprawdzaliście, są takie specjalne playlisty motywujące, albo takie playlisty specjalnie na siłownię. Nie polecam, naprawdę straszliwa tam jest muza, nawet nie nadaje się do hejterskiej, ale zerknijcie sobie, co inspiruje pakerów i sterydziarzy, naprawdę. Sprawdźcie to, nie mówię, żeby tam przesłuchiwać całą playlistę, ale zobaczcie, jakie dźwięki dominują.

No jak tam plany u was na weekend? Nie wiem, czy widzieliście ostatnio. W ostatnich godzinach krąży po sieci jakieś zdjęcie, zaproszenie na event z Kolima, Król Smaku, i z informacją, że pomimo tego, że to jest piątek, jest możliwość dyspensy na prośbę organizatorów. Ksiądz wicedziekan udziela dyspensy, tylko później trzeba modlitwę w intencji naszej ojczyzny odmówić. Więc jeżeli ktoś się wybiera do Skolima, na grilla u Skolima, nawet rymują się nazwy jego eventów, no to jednak będzie można zjeść kiełbasę, no ale przecież on swoją produkuje. Więc to jest dobry marketing, to jest naprawdę marketing na najwyższym poziomie.

Ale pięknie łupie, aż szkoda kończyć. No ale niestety, czas nie jest z gumy. Hejterska powoli dobiega końca, ale zachęcam was do tego, żebyście pozostali z czwórką, bo dzisiaj będzie bardzo dużo się działo. Przenosimy się już za moment na Pomorze. Specjalna audycja z festiwalu Saltwave. Julia Święch ją poprowadzi. Na pewno będzie dużo ciekawych informacji o samym miejscu, gdzie ten festiwal się odbywa. To też wydarzenie pod naszym czwórkowym patronatem, więc na pewno warto posłuchać audycji. Z kolei wieczorem program specjalny z terenu festiwalu poprowadzi nasza nowa redakcyjna koleżanka Kugar, więc zapraszam też was bardzo serdecznie, zarówno dzisiaj, jak i jutro specjalna audycja. Ja już się z wami żegnam, idę odsypiać ciężkie powroty. Bardzo serdecznie wam dziękuję za ostatnie 2 godziny. Słyszymy się w poniedziałek, w popołudniowie oczywiście po godzinie 13, jak zawsze przez 3 godziny. Przypominam, dłuższa audycja w wakacje, a już teraz co? JPPP, PPP i wielkie dzięki, do usłyszenia, na razie.

0: Trójka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Dziś czwórka nadaje z Jastarni. Wiatr, słońce i ponad 20 stopni Celsjusza, a aktualnie najcieplej w Kozienicach, ponad 35 stopni, natomiast najchłodniej w Łebie, 20 stopni, także spora różnica. Dziś na terenie prawie całej Polski upały, ponad 30 stopni. Pijcie dużo wody oraz wyczekujcie deszczu, który dziś po południu i wieczorem prognozowany

0: jest na wschodzie kraju. Wiatr słaby, chociaż tutaj na Półwyspie Helskim zdecydowanie bardzo silny. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie w te upały.
1: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem

0: audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: Cześć, tu Julia Święch i wszystko się zgadza, jazda na weekend, ale dzisiaj wyjątkowo z jazdarni, gdzie przez najbliższe 3 godziny, 4 to później, bo później będę relacjonować razem z Lulu Zupczyńską Salt Wave Festival, gdzie właśnie dzisiaj jest czwórka, bo już za 2 godziny rozpoczyna się Defender Salt Wave Festival, a dziś będziemy rozmawiać o jazdarni. Poza muzyką i dzisiejszym i jutrzejszym festiwalem w jazdarni dzieje się naprawdę dużo. Festiwale filmowe, surfing, szkoły żeglarskie, perełki gastronomiczne i naprawdę wiele atrakcji. I co takiego ma w sobie jazdarnia, czego nie ma żadne inne miasto w Polsce, sprawdzimy już za chwilę, bo przez najbliższe 3 godziny w terenowym studiu czwórki będą ze mną naprawdę różnorodni, różni goście.
0: Czwórka na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Dziś jazda na weekend z Jastarni, a ze mną Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. Cześć Marta.
3: Cześć Julia.
2: Marto, ja jestem po raz trzeci w życiu w Jastarni. Powiedz mi, dlaczego warto ją odwiedzać częściej?
3: No to, że jesteś trzeci raz, to już coś znaczy.
2: To prawda.
3: Więc nam zależy na tym, żeby ludzie kochali Jastarnię i do niej wracali, a to dlatego, że jesteśmy w samym sercu Półwyspu Helskiego. Mówią niektórzy, że to jest najdłuższe molo naturalne Europy, więc to też coś znaczy.
2: A to prawda? Bo niektórzy mówią?
3: Tak, no mówią. No w sumie to można spojrzeć z góry i przyznać rację tym, co tak mówią. Mamy świetną bazę noclegową, bardzo różnorodną. Od pól namiotowych przez kempingi, kwatery prywatne, hotele pięciogwiazdkowe, więc jest w czym wybierać. Niektórzy mówią, że pogoda decyduje o wszystkim, ale na tą niepogodę my jesteśmy zawsze przygotowani. Mamy sieć ścieżek rowerowych, mamy wiele szlaków pieszych i rowerowych, typu szlak historii militarnej Kaszub Północnych. Mamy dużo aktywności na wodzie na najlepszym akwenie Europy, czyli na Zatoce Puckiej, bo to też jest opinia tych, którzy właśnie spędzają w sposób bardzo aktywny wypoczynek na Półwyspie Helskim i w szczególności w Jastarni. Do tego oczywiście też, jak zaczęliśmy współpracę z Salt Wave Festival, to też jest dodatkowa atrakcja i taki magnes, który przyciąga.
2: Myślę, że też promocja miasta.
3: I promocja, tak. No to wszystko pod kątem promocji. To może zabrzmi śmiesznie, ale powiem, że nawet, nie wiem, oświetlenie uliczne też jest pod kątem turysty, tak? Miasto się rozwija, estetyzuje. To wszystko nie tylko dla mieszkańców, ale dla tych odwiedzających. My też bardzo nam zależy

0: zależało na tej współpracy i widać, jak ona się rozwija przez ostatnich kilka lat. Cieszymy się, że ten festiwal do nas wraca i ściąga też turystów, tak? Nie tylko fanów dobrej muzyki, ale też przy tym turystów, którzy spędzą nie tylko dwa dni festiwalowe w Jastarni, ale i dłużej, albo i wcześniej przyjeżdżają, więc to jest taki in plus.
1: Myślę, że takich osób, które faktycznie zdecydowały się przyjechać wcześniej na festiwal i albo zostać, lub i zostać dłużej na nim i tutaj zwiedzić okolice, czy pójść popływać, czy właśnie na kitesurfing, surfing i wszystkie rodzaje tutaj sportów żeglarskich jest naprawdę dużo. Ze mną Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. Jestem bardzo ciekawa, jakie są takie miejsca, które polecasz, ale może to już za moment w czwórce.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Wszystko się zgadza, jesteśmy w Jastarni, a ze mną Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. I Marto, chciałam cię dopytać o takie trzy miejsca, które warto odwiedzić, które poleciłabyś każdemu w Jastarni.
3: Powiem tak, na pewno Port Rybacki. Mhm. To jest takie serce przede wszystkim mieszkańców, a w tym roku miejsce szczególne, bo obchodzi stulecie powstania Port Rybacki. To jest miejsce, od którego się dużo zaczęło. To jest miejsce

0: miejsce rybaków, którzy z tego portu wypływali na połów. Tam też toczy się życie nie tylko zawodowe rybaków, ale też towarzyskie i my jako Ośrodek Kultury też z tego miejsca korzystamy, bo tam mamy swoją plenerową scenę, na której organizujemy różne wydarzenia, zarówno takie zapraszamy gwiazdy, jeżeli nas stać, jeżeli mamy takie pieniądze w budżecie, a jeżeli nie, no to są to mniejsze wydarzenia, ale też stawiamy na kulturę lokalną, czyli tą kaszubską, rybacką.
1: Widziałam u was w mediach społecznościowych Dni Węgorza.
2: Tak,
1: to już za chwilę, prawda?
0: Tak, już w niedzielę 2 sierpnia odbędzie się właśnie przy porcie rybackim kolejny Dzień Węgorza, na który już teraz zapraszam. Będzie się dużo działo, będzie lokalna kuchnia, kulinaria przodują, jeżeli chodzi o przetworzone ryby i różne konkursy, które też powiązane są z rzemiosłem rybackim. Dużo fajnych nagród można zdobyć. Będą kapele regionalne kaszubskie. Będzie też okazja do tego, żeby porozmawiać, poznać język kaszubski, bo to nas też wyróżnia. Język kaszubski nie gwara. Język kaszubski został wpisany na europejską listę języków i o to też dbamy, jeżeli chodzi o naukę języka w szkole podstawowej, którą tutaj mamy. Bardzo prężnie się to rozwija. Dzieci chętnie w tym uczestniczą. Rodzice wspierają, no bo tak trzeba. Oprócz takich tradycyjnych wydarzeń typu właśnie Dzień Węgorza czy Jastarnicko-Sobótka w czerwcu, to też razem ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim z oddziałem w Jastarni współorganizujemy. Jest też Laskor na początku sezonu wakacyjnego, na początku maja, ale też dużo różnych aktywności sportowo-rekreacyjnych. Dzisiaj właśnie odbywa się turniej piłki plażowej i siatkowej. 16 par mieszanych bierze w nim udział na plażach pięknych naszych bałtyckich, więc jest co robić. Tak jak mówiłam, ścieżki rowerowe i poznawanie właśnie regionu i miejscowości. No ja zawsze polecam, żeby zobaczyć chatę rybacką, odwiedzić, poznać jej historię.
1: Tam, czyli port, chata?
0: Tak, port, chata rybacka, w której czeka na gości turystów kustosz, który opowiada o tym, co się działo w tej chacie. Bo to jest też takie szczególne miejsce, gdzie jeszcze pod koniec lat 70. mieszkała rodzina rybacka. Było to też takie miejsce spotkań rybaków. Tam naprawiało się w okresach jesienno-zimowych sieci. Bardzo dbano o, bardzo lubili śpiewać. Były instrumenty, na których grali. Tam też w okolicy chaty rybackiej jest kościół rybacki. Dlaczego ja mówię o kościele rybackim? Bo to też jest bardzo szczególne miejsce dla lokalnej społeczności.
1: To tu postawmy kropkę i może za chwilę wrócimy do tego, dlaczego to miejsce jest ważne dla lokalnej społeczności i dlaczego warto je odwiedzić. Ze mną Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Rozmawiamy o miejscach, które warto odwiedzić w Jastarni. Ze mną w studiu czwórki Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. I Marto, wspomniałaś o Kościele Rybackim. Dlaczego jest to ważne miejsce i dlaczego jest to miejsce, które warto odwiedzić?
3: Ważne jest dlatego, że nasi ojcowie i dziadowie, wykonując tak bardzo niebezpieczny zawód rybaka, zawsze swoje losy jakby poświęcali Bogu, tak? Na każdym kutrze jest napis Bóg z nami, bo jak to mówią, powiem, że starzy ludzie, ale ci, co wiedzą, co mówią, mówią, że trzeba wierzyć w obojętnie co, nawet w stary pień, ale to pomaga przetrwać najcięższe chwile. I my od zawsze jesteśmy właśnie związani wiarą swoich dziadów, praojców. Ale to już pomijając kwestię wiary, ale ten kościół wybudowany przy mocnym wsparciu właśnie rybaków miejscowych i dzięki takiej aktywności ówczesnego księdza proboszcza Stefańskiego, który nazywany jest budowniczym tego kościoła, tam jak wchodzi się, to wnętrze jest dedykowane rybakom i z oryginalnym wystrojem. Jest na przykład ambona w kształcie łodzi na falach.
2: Oh, wow.
3: Prezbiterium to jest też łódź. Wszystkie elementy, żyrandole, to są kotwice na przykład. Mm-hmm. Warto tam zajrzeć, bo jest co oglądać. No i też jako ciekawostkę powiem, że też na miejscowym cmentarzu jest taki obelisk, który jest poświęcony tym, którzy nie wrócili z morza i jest ściana, na której wyryte są wszystkie imiona i nazwiska tym, którzy nie powrócili. I to pielęgnujemy, to jest dla nas ważne. No oczywiście nie tylko, bo też staramy się, żeby to nas nie było najważniejsze, ale jest w naszym życiu ważne. Poza tym nasza działalność, jeżeli chodzi, ja jestem związana przez kilka dekad z samorządową instytucją kultury i obsługą ruchu turystycznego i wiem, że też turysta oczekuje pewnych emocji. Musi poczuć, co my tutaj przeżywamy.
2: Czyli z jednej strony historia, a z drugiej strony doświadczenie.
3: Tak, doświadczenie. Emocje. I jakieś 2 tygodnie temu przeżywaliśmy taki dość mocny sztorm, 10 w skali Beauforta. I ci turyści, którzy akurat przebywali, rzeczywiście poczuli tą moc natury. Plaża prawie zniknęła.

0: W niektórych miejscach były ogromne fale, to no wiadomo, że wszyscy się cieszymy, o bałwan, fala, pięknie, jest to niebezpieczne. Kiedyś nawet zadano mi pytanie, jak się żyje w takim ciągłym zagrożeniu, na takim skrawku lądu, więc jak się jest tutaj od urodzenia, to się w ogóle nie czuje tego zagrożenia.
1: Nie myśli się o tym, tak, jest się trochę przystosowany.
0: Jest sztorm, okej, jest sztorm, ale za chwilę przejdzie.
1: Dziś słońce w Jastarni i za chwilę Salt Wave Festival. Marto, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ze mną w studiu w Jastarni była Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
0: Dziękuję.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Dziś rozmawiamy przede wszystkim o jastarni, o kulturze, sztuce, muzyce, ale też porozmawiamy dzisiaj o jedzeniu. Ze mną w studiu czwórki Wiktoria Marciniak z Takomy. Takoma to nowe miejsce na mapie jastarni. Powiedz mi, Wiktoria, co cię zaskoczyło, bo jesteście no właśnie nowym miejscem. Cześć.
3: Tak, cześć, dzień dobry. Wszystko się zgadza, jesteśmy nowym miejscem. Otworzyliśmy się na początku czerwca w Boże Ciało. I jeśli chodzi o to, co nas zaskoczyło, wiesz co, ja do jastarni przyjeżdżam już od kilku lat, więc z jastarnią jesteśmy już zaznajomieni. Natomiast bardzo pozytywnie nas zaskoczyło to, jak ciepło przyjęli nas tutaj ludzie, zarówno lokalsi i ludzie, którzy na co dzień przyjeżdżają na wakacje do jastarni. Jest to absolutnie niesamowite, ponieważ bardzo jest to ujmujące, jak są otwarci na nowe miejsca, zwłaszcza, że jest to taki dosyć, Takoma jest dosyć takim nietypowym konceptem jak na jastarnię, bo łączymy zarówno jedzenie, jak i warsztaty, jak i muzykę. Więc przede wszystkim jest to miejsce spotkań, które jak obserwujemy, no wypełniliśmy jakąś niszę tym, bo bardzo ciepło zostaliśmy przyjęci i bardzo chętnie nas osoby urlopujące się tutaj odwiedzają. Więc jest to dla nas absolutnie fenomenalne i miłe zaskoczenie.
2: To powiedz coś więcej, proszę, o tych warsztatach, bo słyszałam, że ostatnio mieliście warsztaty stworzenia takich surferskich bransoletek. A co w planach na dalszą część wakacji?
3: Tak, jak najbardziej to się zgadza. No, mamy bardzo rozległą ofertę warsztatów. W zasadzie co tydzień je organizujemy. Za nami już są warsztaty tworzenia, tak jak powiedziałaś, surferskich bransoletek. Odbyliśmy również warsztaty tworzenia pocztówek z linorytu. Przed nami jeszcze będą w sierpniu kolaże i to będą warsztaty, które będą się odbywały w połowie sierpnia, stworzenia junkowych kolaży z pocztówek.
2: Co to znaczy? Co to są za kolaże?
3: To są, słuchaj, kolaże takie z gazet, z recyklingu. Tak, żeby każdy mógł stworzyć właśnie sobie taką pamiątkę, pocztówkę. Jest trochę w innym klimacie niż robiliśmy to na początku lipca. Przed nami również jeszcze warsztaty kolejne stworzenia biżuterii.

0: A także w najbliższym tygodniu, w pierwszym tygodniu sierpnia, będziemy organizowali warsztaty stworzenia sojowych świeczek, też żeby każdy mógł sobie stworzyć pamiątkę. Ponieważ zapraszamy głównie lokalnych twórców, bardzo nam zależy na tym, żeby współpracować z lokalnymi artystami i artystkami. Stąd też właśnie takie wybory, żebyśmy mogli też oferować zajęcia, nie tylko, żeby osoby, które nas odwiedzały, mogły korzystać z zajęć również takich artystycznych, nie tylko wodnych.
1: A odwiedzają Was, właśnie jestem ciekawa klientów, którzy do Was przychodzą, osób, które w ogóle przyjeżdżają do Jastarni w wakacje. Czy to są osoby, które zwykle przyjeżdżają na przykład na 2 miesiące?
0: Wiesz co, to jest bardzo podzielone. Okay. Jest część takich osób, która faktycznie przyjeżdża na cały sezon, natomiast gro osób jest taka, która przyjeżdża raczej na 2, no czasem nawet i 3 tygodnie. Mm-hmm. Również zdarzają się goście weekendowi. Więc jest to dla nas też super, ponieważ jest dosyć duża rotacja. Natomiast mimo tego, że tych gości jest sporo nowych...
1: I tak społeczność udało Wam się jakąś stworzyć.
0: Dokładnie tak. I to jest też, to może jest też dobre zaskoczenie, ponieważ mimo tego w tych cyklach właśnie takich tygodniowych czy dwutygodniowych mamy stałych klientów. Mm-hmm. Bardzo często jest tak, że jak ktoś już do nas raz przyjdzie, to bardzo często do nas wraca. Więc jest to niesamowicie budujące, że mimo takiej właśnie sezonowości i tego, że nie wszyscy mają taką możliwość, żeby spędzić całe lato w Jastarni, to mimo to bardzo często do nas wracają i możemy właśnie mówić o stałych gościach. Jest to naprawdę fenomenalne dla nas, jako dla nowego miejsca.
1: Ze mną Wiktoria Marciniak z Tacomy, a czwórka dziś nadaje prosto z Jastarni i o tej Jastarni porozmawiamy jeszcze za moment. Czwórka gra z Sold

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Dziś czwórka nadaje z wyjątkowego miejsca, miejsca pełnego słońca, energii, ale też wiatru, bo w Jastarni od dziś rozpoczyna się Defender Salt Wave Festival i już powolutku zaczynają się zbierać osoby. Za godzinę już pierwsze koncerty tutaj w Jastarni, także po godzinie 20 zapraszamy do słuchania relacji czwórki z Salt Wave Festiwalu, a dziś ze mną ma Wiktoria Marciniak z Tacomy. Tacoma w Jastarni to nowe miejsce i Wiktorio, chciałabym się ciebie zapytać, jak w ogóle się ma scena gastronomiczna w Jastarni?
3: Wiesz co, myślę, że jak każda scena gastronomiczna, można znaleźć perełki. Jest oczywiście dosyć sporo restauracji, sporo barów, głównie wiadomo jak to nad morzem, z rybami i
2: goframi.
3: I goframi, dokładnie. Natomiast dosyć jest mało takich punktów właśnie z śniadaniami i to jest właśnie coś, na co my mocno postawiliśmy. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, właśnie tak jak wspominałam wcześniej, miejsce spotkań, natomiast też oferujemy dosyć dużą ofertę gastronomiczną i śniadaniową właśnie, stawiając przede wszystkim właśnie na lokalnych dostawców. Mamy przepyszne pieczywo na zakwasie, którego muszę to powiedzieć, ale po prostu jestem z tego już piekielnie dumna, bo chyba
2: ale wszystko z Jastarni czy z okolic też?
3: Z Jastarni i okolic. No i właśnie tutaj, jeśli chodzi o pieczywo, muszę o tym powiedzieć, bo jest ono absolutnie wyjątkowe. Myślę, że jako jedyni na całym Półwyspie mamy pieczywo na zakwasie, wypiekane tradycyjną metodą, które jest nam przywożone aż z Trójmiasta, żeby było codziennie świeże. Więc mamy zarówno bajgle, jak i grzanki na chlebie na zakwasie. Dlatego też myślę, że to jest takim naszym dużym wyróżnikiem, że bardzo stawiamy też na jakość naszych produktów i przede wszystkim na zdrowe produkty.
2: Mhm. A czy ta sezonowość całego miasta nie jest trochę wyzwaniem dla gastronomii?
3: Oczywiście, to jest jedno z naszych największych wyzwań. Mhm. Sezon jest krótki i jak to nad polskim morzem, również kapryśny. No, myślę, że w całej Polsce obserwowaliśmy, że jednak lipiec był dosyć kapryśny, jeśli chodzi o pogodę. Dlatego jest to duże wyzwanie, jak najbardziej. Jastarnia też jest tak położona geograficznie, że mamy też wyzwania logistyczne. Natomiast staramy się reagować na bieżąco i tak organizować czas dla naszych gości, żeby nie było to uciążliwe i żeby każdy właśnie mógł się u nas komfortowo czuć.
2: Okej. A co twoim zdaniem jest taką największą zaletą tego miasta, taką cechą charakterystyczną? Czy to jest jakaś energia, która łączy zarówno osoby, które tu mieszkają, jak i właśnie te, które tu przyjeżdżają na wakacje? Czy co jest takiego, co łączy, co po prostu czuć, jak się tutaj chodzi uliczkami miasta?
3: Ja myślę, że zdecydowanie energia, która właśnie bije od ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Jest to absolutnie wyjątkowe i myślę, że właśnie dlatego tak popularnym wyborem na wakacje jest właśnie Jastarnia. Przyznam szczerze, że goście, którzy do nas przychodzą, są absolutnie świetni, są bardzo mili, otwarci, bardzo łatwo nawiązują relacje i kontakty, więc myślę, że to jest coś takiego unikatowego właśnie w Jastarni, czego nie ma w innych miejscowościach nadmorskich w Polsce.
2: Wiktorio, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Moją gościnią była Wiktoria Marciniak z Tacomy. Dziękuję ci bardzo.
3: Bardzo dziękuję.
2: A po godzinie 16 w audycji Jazda na Weekend porozmawiamy głównie o filmie i o kinie, a konkretnie o kinie Żeglarz w Jastarni i o tym, jakie filmowe wydarzenia czekają Jastarnię w te wakacje, bo jak patrzyłam w mediach społecznościowych i w internecie jest tego naprawdę sporo, różne premiery, lokalne dokumenty, które tutaj w repertuarze kina są dostępne, także wakacje naprawdę intensywnie, nie tylko muzycznie tutaj dziś na Salt Wave Festival w Jastarni, ale też filmowo i to właśnie po godzinie 16 w czwórce.
0: Jedziemy do Jastarni na Salt Wave.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Minęła 16.
2: Pogoda.
1: Aktualnie w kraju naprawdę ciepło. W całej Polsce ponad 30 stopni, jedynie chłodniej na północy kraju 22 stopnie, 23 stopnie w Łebie, w Kołobrzegu oraz w Jastarni, skąd aktualnie nadaje 4. Na zachodzie kraju 31 stopni i możliwe przelotne burze oraz opady deszczu. Opady deszczu również możliwe są w centralnej części Polski oraz na wschodzie, także burze, możliwie nawet z gradem. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody, bo takie temperatury to naprawdę nie przelewki.
2: Autopromocja.
3: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego

0: osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.

0: na audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święk.
2: 8 minut po godzinie 16 i czwórka dziś nadaje Jazda na Weekend w Jastarni. Półwysep Helski, słońce, wiatr i Defender Salt Wave Festival. Już za chwilę po godzinie 17 pierwszy set, pierwszy koncert, po 19 Vito Bambino, potem Zalia, a po godzinie 20 razem z Lulu Zupczyńską, czyli Cougar, będziemy relacjonować, co tu się dzieje, jak tam koncerty i jak atmosfera i przede wszystkim ludzie, czyli festiwalowicze, którzy dzisiaj zjeżdżają się z różnych stron Polski, ale myślę, że też ze świata na festiwal Salt Wave w Jastarni. Wracamy już za chwilę, bo dziś czwórka nadaje właśnie z Jastarni i po godzinie 16, czyli już za moment porozmawiamy o filmie i o kinie, a konkretnie o kinie Żeglarz w Jastarni. Do usłyszenia już za chwilkę.
0: Czwórka na Defender Salt Wave Festival.
1: Czwórka na Defender Salt Wave

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: I dziś jazda w Jastarni, a ze mną Patrycja Blindow z kina Żeglarz. Patrycjo, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: Przeszłam się na spacer dziś po południu i zobaczyłam wasze piękne kino. I wiem, że kino Żeglarz ma też naprawdę wspaniałą, no, poruszającą historię. W tym roku świętowaliście 35-lecie jubileusz kina. Opowiedz nam trochę o tej historii. Bo jest naprawdę międzypokoleniowa.
3: Mogłabym opowiadać długo, postaram się to zrobić w miarę sprawnie. 35-lecie to rzeczywiście było, ale naszej rodziny w tym kinie, w związku z czym w 91 roku mój dziadek Bogdan Blindow, który był legendarnym kiniarzem, podarował to kino babci mojej Urszuli, żeby miała skrawek swojej ukochanej Jastarni dla siebie. Nadarzyła się taka okazja po transformacji ustrojowej. Natomiast samo kino jako kino to obchodzi w tym roku 80. urodziny. Mm-hmm. Bo sam obiekt jest jednym z pierwszych murowanych budynków Jastarni w ogóle. Powstał przed wojną. Przed wojną służył jako pensjonat. Kamienica obok nas była pensjonatem, a kino było wówczas częścią restauracyjną. Pensjonat nazywał się Janina. No i w czasie II wojny światowej tak naprawdę kino powstało w 1943 roku.
2: Czyli jesteś trzecim pokoleniem, które już je prowadzi.
3: Tak, tak. Najpierw mój dziadek, później moja mama prężnie działała przez wiele lat i tak naprawdę w takim najtrudniejszym okresie rynkowym dla takich małych kin, w sensie eksplozji multiplexów, zalewu internetem i tak dalej, to moja mama utrzymała kino przy życiu. No a powiedzmy sobie, odkąd ja przejęłam stery, no to mamy troszeczkę więcej się dzieje.
2: A co się dzieje w takim razie? Powiedz, jakie są takie największe wydarzenia, a może nawet nie te duże, bo czasami te lokalne również tętnią tutaj życiem i napędzają kino i lokalną kulturę. Także opowiedz, co się dzieje, a może co się działo ostatnio w kinie Żeglarz?
3: Oprócz takiego regularnego repertuaru, który myślę, że jest naprawdę bogaty, bo od 2 lat mamy 2 sale, a nie jedną, więc staramy się grać i te bardziej mainstreamowe filmy, i zdecydowanie więcej tych niszowych, arthouse'owych, bo jesteśmy kinem studyjnym.

0: No to tak, jesteśmy teraz w roku, kiedy mamy jubileusz stulecia portu w Jastarni, w związku z czym mamy przegląd filmów morskich i na przykład pojutrze będzie można posłuchać historii od Pauliny Reiter o kobietach, które opłynęły samotnie świat. Mhm. I to będzie prelekcja przed filmem One i wiatr, który był w sumie takim sporym hype'em instagramowym, więc serdecznie polecam, bo przepiękne, przepiękne zdjęcia dziewczyny robiły. I w przyszłym tygodniu też będzie w ramach tego cyklu na pewno projekcja i będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na morzu. W przyszłą niedzielę to jest darmowe wejście, więc zapraszamy serdecznie. Oprócz tego filarem i takim sztandarowym chyba naszym aktywnością naszą są czwartkowe wieczorki surferskie, które już od 10 ponad lat organizujemy.
1: I co na takich wieczorkach się dzieje?
0: No przede wszystkim mam mnóstwo partnerów, więc jest duża szansa, że jak przyjdziesz do żeglarza w czwartek, to zgarniesz jakąś nagrodę. I oglądamy filmy, które są poświęcone sportom wodnym z naciskiem na surfing, no ale czasem jest też kitesurfing, czasem windsurfing, więc
1: Różne rodzaje surfingu,
0: każdy znajdzie coś dla siebie. No to już absolutnie w ogóle ciężko dostać bilet, więc bardzo się cieszę z tego obrotu spraw. Z ciekawych rzeczy w tym roku to będziemy mieć z okazji 35-lecia Terminatora 2. Będziemy mieć 28 sierpnia Terminatora 2 po Kaszubsku. Lektorem na żywo będzie Tomasz Fopke, wielki znawca, miłośnik języka kaszubskiego, więc myślę, że też tłumaczenie będzie doskonałe. Pulp Fiction zrobił świetnie i myślę, że pół Polski wówczas dowiedziało się, że po kaszubsku Sprite to będzie cytrynowa bąbelwoda, więc warto czekać. Z większych rzeczy to mamy All Inclusive Film Festival od 21 do 23 sierpnia.
1: Bardzo ciekawa o tym, co w programie i co nas właśnie czeka w Jastarni 21, 22 i 23 sierpnia. Ze mną dzisiaj Patrycja Blindow z Kina Żeglarz i wracamy za chwilę, bo ja mam jeszcze sporo filmowych i kinowych pytań do ciebie.
0: Dobrze, czekam.
2: Czwórka gra Defender Salt Wave Festival.
3: Czwórka gra Defender Salt Wave

0: 21 minut po godzinie 16, słońce, jastarnia, trochę wiatru i Salt Wave Festival, ale jastarnia to nie tylko muzyka, to nie tylko festiwal muzyczny, ale też festiwale na przykład filmowe. Ze mną w studiu czwórki Patrycja Blindow z kina Żeglarz. I Patrycjo, opowiedz mi proszę o All Inclusive Festiwalu, o festiwalu w jastarni, który będzie miał miejsce 21 do 23 sierpnia. Co się na nim będzie działo? Możesz trochę zdradzić?
1: No pewnie, chociaż dopinamy ostatnie szczegóły w programie. To będzie już czwarta edycja. 4 lata temu przyszła do mnie Anne Piżl, która powiedziała, że marzy jej się zorganizowanie festiwalu filmowego, na którym wszyscy będą równi i wartość tego festiwalu będzie budowała de facto różnorodność. I rzeczywiście tak jest, że od tych paru lat, przez 3 dni mamy absolutnie doskonały świat, chociaż na te kilka dni i to jest właśnie w jastarni. No i robimy różne rzeczy i różne osoby gościmy i po prostu niesamowitym w ogóle wrażeniem i radością jest to, że na jednej sali mamy i osoby pochodzenia żydowskiego, i osoby na wózkach, i osoby głuche. No po prostu naprawdę pełne spektrum społeczeństwa i o to nam chodzi. No i chodzi o to, żeby prezentować tematy, no bądź co, bądź trudne, ale w miarę lekki sposób, jak się da oczywiście. Mm-hmm. No i co? No w tym roku na pewno będziemy pokazywać Klątwę Doliny Węży z audiodeskrypcją autorstwa Łony. To będzie na pewno. Będziemy mieć kilka debat, będziemy poruszać na przykład temat praw zwierząt, będziemy rozmawiać o planowaniu rodziny, będziemy mieć warsztaty ruchowe, będziemy mieć warsztaty o takie behawiorystyczne, kynologiczne, powiedzmy, do z pieskami. Więc myślę, że to jest w ogóle niesamowita taka korzyść, wartość, że wiesz, z jednej strony jesteś na wakacjach, a z drugiej strony możesz wynieść jakąś nową perspektywę. No i o to nam też chodzi, żeby gdzieś tam te różne perspektywy się spotykały, ale jednocześnie absolutną bazą do tych dyskusji jest to, żeby się gdzieś spotkać w tym, oczywiście z pełnym szacunkiem dla tej odmienności, dla różnorodności. No i o to chodzi w tym festiwalu. W sensie uważamy, że to jest taki ideał i trzeba próbować go gdzieś tam wtłaczać w ten świat i my to robimy na Helu właśnie.
0: Czyli przez kilka dni w sierpniu w jastarni będą się działy naprawdę różne rzeczy, bo wspomniałaś, że z jednej strony trochę kina, z drugiej strony panele, debaty. Czy taki festiwal jest ogólnie otwarty, czy trzeba na niego zakupić karnet czy bilet? Jak to wygląda?
1: Jest karnet na 3 dni. On jest w takiej dość symbolicznej cenie, jak na festiwal filmowy de facto. 150 zł, czyli po 5 dyszek na dzień de facto wychodzi. Panele są wszystkie otwarte, dyskusyjne, więc śmiało po prostu można wejść z ulicy. No i bileciki normalnie jak za seans filmowy, tam 20 parę złotych, więc można uczestniczyć w czym się chce. Zamierzamy zrobić pokaz na Molo, on będzie otwarty i to będzie
0: czyli gala plenerowe otwarcia. Kino.
1: Tak, kino plenerowe będzie też. Będą DJ sety, więc będzie impreza pod ekranem. Jak 2 lata temu DJ Wika nam rozkręciła imprezę, to po prostu to było do nieziemskie. Najstarsza polska DJ-ka, jak zagrała pod ekranem w Żeglarzu, no to pół jastarni tańczyło.
0: Ja byłam raz na secie DJ Wiki i energia, która towarzyszy jej osobie, jej muzyce, naprawdę jest czymś niesamowitym. Dziś ze mną w jastarni Patrycja Blindow z kina Żeglarz i o kinie, i o filmie jeszcze porozmawiamy za chwilę.
2: Czwórka gra Salt Wave Festival.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Już za moment w Jastarni rozpoczyna się Defender Saltwave Festival, ale Jastarnia nie tylko z muzyki słynie i nie tylko z festiwali muzycznych, bo jest ze mną Patrycja Blindow z kina Żeglarz, które również i która współorganizuje All Inclusive Festival, który będzie miał miejsce w sierpniu tutaj w Jastarni. Ale ja chciałabym, Patrycjo, wrócić do kina Żeglarz, do naprawdę no, znanego w Polsce kina, kultowego kina znajdującego się na Półwyspie Helskim. I chciałam się dopytać o wasz repertuar wakacyjny, bo widziałam, że można u was zobaczyć z jednej strony Odyseję czy Zaproszenie, ale też Minionki czy na przykład film Bałtyk. Co słychać w waszym repertuarze wakacyjnym?
3: No, bardzo dziękuję za ten tekst o kulcie, to bardzo miłe. Wiesz co, no my przez wiele, wiele lat byliśmy wyłącznie kinem sezonowym, więc naszą filozofią było to, żeby układać repertuar w ten sposób, żeby przyjeżdżając na wakacje można było nadrobić zaległości z całego roku, więc de facto tak to zostaje, że staramy się grać najlepsze filmy z całego roku. Od 2 lat również mamy właśnie dolny pokład, czyli małą kameralną salę, która nam pozwala na gdzieś tam zwiększenie tego repertuaru, tej różnorodności w repertuarze. No i rzeczywiście, staramy się grać i nowości, wielkie hity w stylu Odysei jak najbardziej. Ojczyzna świetnie w tym roku idzie, Pawlikowskiego. Zaproszenie to w ogóle jest jakimś absolutnym hitem. I w sumie jestem bardzo dumna, bo jako mały ośrodek zrobiliśmy bardzo fajne wyniki na skalę Polski, więc super duma. Bałtyk jest filmem co prawda zeszłorocznym, ale uważam, że jest na tyle wartościowy, też taki bardzo lokalny mimo
2: no,
3: wszystko.
2: No ma ten nadmorski klimat,
3: łeby. Ma ten nadmorski vibe, dokładnie. To też staram się gdzieś tam w repertuaru umieszczać. W ogóle w tym roku całkiem fajnie też dokumenty idą, te mniejsze polskie, bo też Znaki Pana Śliwki świetnie sobie radzą.
2: I Kumotry, no,
3: i też
2: Kumotry widziałam.
3: Też wyświetlamy. Jeżeli mogę ze swojej perspektywy programerskiej coś powiedzieć, to też są dobre filmy, dlatego że one są po prostu krótkie.
2: To
3: więc
2: prawda.
3: Jak masz Odyseję do ustawienia i Bałty, który trwa 1 godzinę 10 minut, no to nie ma nic lepszego. To masz 2 filmy po prostu w jednym slocie ekstra.
2: Czyli też, jeśli ktoś filmowo zaspał przez ostatnie miesiące i nie chodził do kina w zimie czy w jesieni, to Kino Żeglarz to jest miejsce do bycia.
3: Tak, spore prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie tutaj nadrobić, a nawet jeżeli nie widzisz tego w repertuarze, to zawsze można do nas napisać na Instagramie czy na Facebooku i my na bieżąco układamy repertuar tydzień po tygodniu, właśnie zachowując sobie tę możliwość odpowiedzi na potrzeby widzów.
2: Okay,
3: i rzeczywiście
2: super.
3: Tak jest, że przychodzą widzowie i mówią, że kurczę, a nie macie tego w tym tygodniu. A ja zostaję 2 tygodnie, a ominęłam w Warszawie to i to. No i w większości żaden problem.
2: Czyli można zgłosić zapotrzebowanie. Myślę, że to szczególnie ważne dla dzisiejszych festiwalowiczów albo dla osób, które przyjeżdżają.

0: Wjeżdżają na Półwysep Helski grupą, że faktycznie można umówić się w grupie, w jakiejś społeczności na film, który wspólnie chcemy obejrzeć i zapukać poprzez Instagram do Was. A powiedz mi jeszcze, Patrycja, czy widownia kina to jest głównie społeczność lokalna, czy to są właśnie osoby, które przyjeżdżają na Półwysep Helski do Jastarni na wakacje?
1: No najbardziej nas cieszy ta część widowni, która po prostu pojawia się każdego roku, przyjeżdża na wakacje i pierwsze co robi, to kieruje swoje kroki do żeglarza i jeszcze wiecie, przychodzą z walizkami, gdzieś tam stukają
0: jeszcze przed
1: kółeczka,
0: rozpoczęciem doby,
1: dokładnie, urlopu, to już pani Patrycjo, proszę mi tutaj zaznaczyć na repertuarze, na co ja mam przyjść, i stawiamy kropeczki, że to się pani spodoba, to się pani spodoba, to się pani spodoba, więc zapraszamy codziennie na coś innego, więc w sezonie dużą częścią są oczywiście ci przyjezdni. Ogromną częścią jest właśnie cała ta brać surferska, która w czwartki po prostu przeżywamy oblężenie. A jeżeli chodzi o lokalną społeczność, no to w głównej mierze zimą, kiedy już nie trzeba będzie wynajmować kwater, pilnować dostaw gastronomicznych i tak dalej,
0: kino.
1: I tak dalej. Wtedy jest czas właśnie dla lokalistów, żeby mogli przyjść, odpocząć i ukochać to swoje stare kino jastarnickie.
0: Dziś ze mną była Patrycja Blindow z Kina Żeglarz. Patrycjo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i co, zachęcam, zapraszam do kina, bo po takiej rozmowie naprawdę mam ochotę już zaraz do Was przyjść obejrzeć jakiś film. Dzięki.
1: Super, pięknie, dziękuję. Widzimy się na Portowej 10 w Jastarni.
2: Foka, foka, to słychać. To słychać.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: Saltwave Festival już za chwilę rozpoczyna się w Jastarni i już w tym momencie widzę z oddali, że już zbierają się festiwalowicze, a ja czekając na nich przygotowałam kilka ciekawostek dla Was prosto z Półwyspu Helskiego, bo Jastarnia na stałe liczy około 3 tysięcy mieszkańców, ale... Co ciekawe, w sezonie letnim liczba osób, które tutaj przebywa na terenie całej gminy, wzrasta o kilkaset procent. I powiem Wam, drodzy słuchacze, że z 3000 tutaj różne źródła szacują, że w wakacje przebywa tutaj aż 25 albo nawet 40 tysięcy osób. Także Jastarnia absolutnie niekwestionowane serce Półwyspu Helskiego i to tutaj...

0: Dzisiaj właśnie jesteśmy z czwórką na Salt Wave Festival w Jastarni.
1: Jedziemy do Jastarni na Salt Wave.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Przez ostatnie 2 godziny rozmawialiśmy o jedzeniu, o kinie, filmie, kulturze i przede wszystkim o jastarni, a po godzinie 17 również będziemy rozmawiać o jastarni, ale będziemy rozmawiać o surfingu, o szkołach żeglarskich, o ogólnie o społeczności surferskiej oraz o surferskiej biżuterii, bo będzie z nami również Magda z Baltimore, która tworzy surferską biżuterię, także po godzinie 17 surfing, jastarnia, słońce i wiatr. Zostańcie z nami.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Aktualnie w plenerowym studiu czwórki w Jastarni 20 stopni, słońce, no trochę wiatr, ale jednak przeważa słońce i atmosfera istnie festiwalowa. Natomiast w Warszawie ponad 32 stopnie Celsjusza i tak pogoda prezentuje się w pozostałej części kraju. 31, 34, 35 stopni w porywach dzisiaj w centralnej części kraju, na wschodzie 32, 35, na południu najchłodniej 30, natomiast na północy 20-22 stopnie, także nad morzem zdecydowanie chłodniej. Pamiętajcie, pijcie wodę, a dziś po południu i wieczorem prognozowane są również burze w centralnej części kraju, na wschodzie oraz na zachodzie. Także uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl

0: czekam łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: na audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: 7 minut po godzinie 17 i już oficjalnie rozpoczął się Salt Wave Festival w Jastarni, a ze mną ekipa istnie surferska, bo jest ze mną Łukasz Zajączkowski, Julia Bełej i Kosma Król, który rozumiem, że przebywa na kempingu Surf Wioska, który reprezentujecie tutaj.
3: No mi się wydaje, że tak, no ale to pytanie, czy już przebywam, to już jest ten moment.
4: Małe domówienie tylko. Jesteśmy, że tak powiem, całościowo Surf Zenem. Nasz kemping to Surf Zen. Kosma jest u nas na kempingu Surf Zen. Jest Julka z Surf Zena, cześć.
5: Siema. Ogólnie jest taka sytuacja, że nasza szkółka w zeszłym roku działała po prostu na kempingu Surf Wioska, a od tego roku działamy niezależnie i jako całość nazywamy się Surf Zen. I szkółka, i kemping. Ale byliśmy w zeszłym roku na Surf Wiosce, także... Tak.
2: Także Surf Zen ze mną dzisiaj w plenerowym studiu Czwórki w Jastarni. Opowiedzcie coś o tej społeczności surferskiej, bo ja przyznam, że nie przynależę do niej, a jestem bardzo ciekawa, jaka tam jest energia, co się u was dzieje, jakie plany, jaka atmosfera, jaka energia.
4: Atmosfera jest iście surferska. Nie można powiedzieć, że są to Hawaje tutaj w Polsce, ale tak się ludziom kojarzy ten półwysep, albo i nie, jeżeli ktoś tutaj nie był, bo jest to taki klimat mało miasteczkowy, są wioski zwane kempingami, gdzie ludzie wstawiają swoje przyczepy, zazwyczaj są to ludzie, którzy interesują się szeroko pojętym surfingiem, czy odmianami jego, których głównie w Polsce się uprawia, stricte o surfingu mało się mówi, aczkolwiek ostatnimi czasy surfing idzie bardzo do góry z popularnością, a też wychodzi, że w Polsce rzeczywiście można surfować, bo tłumacząc generalnie o co chodzi, no to w Polsce wieje wiatr, można tutaj pływać na odmianach surfingu, czyli na kitesurfingu i na windsurfingu i wingfoilu, do tego używamy wiatru, a surfuje się na falach i te fale czasami się pojawiają w Polsce nad Bałtykiem. Czasami, a w sumie to czasami też częściej, szczególnie zimą. Ja na przykład mieszkam z Julką w Trójmieście, zimą często są sztormy i jedziemy sobie na półwysep popływać, wskakujemy do morza.
3: Co też ważne, a może być nieintuicyjne dla wielu osób, fale wcale nie wychodzą z wiatru. Te, na których się surfuje. To jest bardzo dużo ludzi uważa, że jak jest wiatr, to można surfować na falach, a tak nie jest.
2: Okej. Okay. Julia, powiedz mi trochę o tej społeczności surferskiej. Czy to jest taka społeczność, która właśnie często do was wraca, że z roku na rok osoby przyjeżdżają i wracają do was nocować, przebywać i surfować?
5: Ja to się zawsze śmieję, że my co roku mamy po prostu nową ekipę przyjaciół, bo ludzie przyjeżdżają właśnie do nas albo spać w przyczepach, albo popływać na kajcie, potem zostają dłużej, wracają, czasem się u nas zatrudniają. Właśnie teraz ekipa, która szkoli w tym roku, poznaliśmy ich w zeszłym roku, tak się zakolegowaliśmy, że po prostu w tym roku z nami pracują. Także ta ekipa cały czas się powiększa i jest super.
2: Wow, super. Ta atmosfera w Jastarni i w ogóle na całym Półwyspie Helskim jest, mam wrażenie, szczególna. Dzisiaj słońce, wiatr i naprawdę uśmiechy na twarzach zarówno moich gości, jak i festiwalowiczów. Ze mną dzisiaj Łukasz Zajączkowski, Julia Bełej, czyli Kemping Surf Zen i gościnnie również Kosma Król. Do usłyszenia za moment.
0: Jedziemy do Jastarni na Salt Wave.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: 13 minut 14 już po godzinie 17, a czwórka dziś nadaje na żywo z jazdarni, a konkretnie z Salt Wave Festival, którego dźwięki możecie, myślę, cichutko już powoli usłyszeć tutaj na czwórkowej antenie, a ze mną surfer Łukasz Zajączkowski oraz Julia Bełej z kempingu Surf Zen oraz Kosma Król. Kosma, wytłumaczysz, co ty tu robisz?
2: Jak najbardziej. Tak sobie myślałem właśnie, co tutaj powiedzieć na ten temat, ale my po prostu z Łukaszem się poznaliśmy na tym pięknym półwyspie jakieś 5 albo 6 lat temu. Mm-hmm. I no co mogę powiedzieć, połączyła nas miłość do surfingu wspólna. Ona mnie patrzy może...
1: Łukasz się uśmiecha aktualnie.
3: No bo to prawda.
2: No, w każdym razie no po prostu myślę, że o ile może nie jestem aż tak bardzo w ekipie SurfZen, jakbyście chcieli tutaj, prawda, to to jest piękne, bo ta społeczność istnieje ponad markami i ponad jakimiś szkółkami konkretnymi, to się wszystko dzieje tutaj. My akurat byliśmy na chałupach, jak się poznawaliśmy, teraz jesteśmy w jastarni, chodzimy na surfing.
1: No, no to opowiedzcie mi, dlaczego surfing? Przekonajcie mnie.
3: To jest naprawdę piękny sport.
2: Ale który? Surfing? Normalny surfing falowy?
1: Surfing, windsurfing, kitesurfing,
3: ogólnie
1: surfing.
3: To są wszystko naprawdę piękne sporty, ale jakby my jesteśmy raczej ci od surfingu.
2: Mhm. Amen.
3: My już przerobiliśmy te sporty, te pozostałe. Mhm. I surfing jest tak naprawdę matką tych wszystkich sportów, czy to tych wodnych, wszystkich wodnych sportów, czy też nawet i deskorolki. Bo tak stąd wzięła się deskorolka, jak nie było fal gdzieś tam na Hawajach, to zaczęli sobie jeździć na deskach ci wszyscy surferzy i cała subkultura deskorolkowa, graficiarska, bo to też wychodzi trochę z tej deskorolki, to wszystko wzięło się z surfingu. Także no, surfing jest naprawdę bardzo takim kulturowo... Czymś naprawdę
1: co
3: takim,
1: łączy.
3: Co łączy te wszystkie, no nawet albo i takim pionierem, nie? Takiej subkultury stricte, jeżeli chodzi o jakieś zajawkę na sporty, nie?
4: Julia? Surfing w ogóle dla wielu ludzi jest jak taka medytacja i taki moment, żeby pobyć sam ze sobą, jak już jesteś na tej desce, na tych falach i nic innego do ciebie nie dociera, nie masz żadnych słuchawek, jesteś tam sam i masz po prostu taki moment, że wyczekujesz na te fale, to też uczy cierpliwości i wiele osób właśnie też wypływa na tą wodę, żeby po prostu poczuć taki spokój.
1: A od czego najlepiej zacząć? Tak na pierwszy raz.
3: Przyjechania do SurfZena.
1: A jak już jesteśmy w jastarni, to co dalej?
3: Nauczenia się surfingu w SurfZen. Tak, my nauczymy wszystkich na surfingu pływać i potem bierzecie deskę, idziecie do wody i pływacie sami.
4: Ogólnie to my właśnie prowadzimy takie warsztaty surfingowe i wtedy zbieramy grupki, które są na podobnym poziomie, czyli albo od zera, albo już coś potrafią i w takiej wspólnej grupie z instruktorem jest chwila teorii, a potem już od razu wskakuje się na wodę i spróbuje się swoich pierwszych kroków.
1: Bo właśnie chciałam się was zapytać o to, czym taki kemping zwykły różni się od takiego kempingu, który wy prowadzicie.

0: Od Surf Zen, czyli rozumiem surfersko wyciszającego trochę kempingu.
1: To ja chętnie powiem, bo na przykład nasze przyczepy różnią się tym, że one są, nie są najnowsze, ale my je sami remontowaliśmy i po prostu takiego klimatu, jaki jest w naszych przyczepach, uważam, że nie ma nigdzie. Też mamy dosyć dużą działkę, bardzo fajne sanitariaty i po prostu jest tam dużo zieleni, jest tam naprawdę spokój i super atmosfera. I tego uważam, że brakuje na innych kempingach.
0: Tu postawimy kropkę, aczkolwiek mam do Was jeszcze kilka pytań o surfing. Dziś w studiu na Salt Wave Festival ze mną Łukasz Zajączkowski, Julia Bełej i Kosma Król. Wracamy za moment.

0: Turca na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Tak, wszystko się zgadza. Dziś czwórka na Salt Wave Festival, a ze mną ekipa surferska. Łukasz Zajączkowski, Julia Bełej, czyli Kerping Surf Zen oraz towarzysz tutaj rozmowy Kosma Król. Cześć i jeszcze raz. I chciałam was się dopytać o jutrzejsze wydarzenie.

0: wydarzenie, które słyszałam, że ma miejsce na waszym kempingu. I czy to może być pewnego rodzaju before przed Salt Wave? Bo słyszałam, że to wydarzenie dzienne. Trochę.
1: No, wydaje mi się, że to jest dobre określenie, bo robimy rzeczywiście tuż przed Salt Wave'em event dzienny u nas na działce. Swoją drogą mamy też tam na tej działce gastronomię, lejemy piwo z kija. Mamy też tam tą szkółkę, w której tego surfingu uczymy i tych wszystkich innych sportów.
0: Czyli cała społeczność na waszym kempingu.
2: Tak.
1: No i jutro stawiamy event na jutro, na którym są całkiem niezłe bookingi, przyznam. Na przykład Kosma Król będzie tam nawijać, tak? No.
0: Kosma Król siedzi obok i kiwa głową.
3: Jest taka szansa, nawet większa niż bym myślał. A się okazało, że Kosma Król też może zabierze tam kolegów. Ale oni są jeszcze niezabukowani oficjalnie, tylko możemy powiedzieć dla słuchaczy Radia Czwórka, że mogą być dosyć dobrzy raperzy.
0: Okej. Okay. Julia, zdradzisz coś więcej?
2: Ja też za dużo nie wiem, bo tutaj dużo rzeczy
0: czyli nie
2: wychodzi
0: jesteś
2: spontanicznie. Jutro wszystko tak się okaże, jak to wyjdzie, ale na pewno dużo się będzie działo na ulicy Polnej w Jastarni, także bardzo serdecznie was zapraszamy.
0: Łukasz? Coś tutaj jakiś uśmiech widzę.
1: No, bo rzeczy się dzieją spontanicznie, tak jak ta rozmowa, tak jak obecność Kosmy tutaj, jego obecność u nas na działeczce. I ten event też spontanicznie wyszedł, ale i również spontanicznie wyszedł pożar wczoraj u nas na szkółce.
0: Nie, jak to pożar?
1: No zapaliła nam się strzecha, mamy dach ze strzechy.
0: Ale wszyscy ocalali.
1: Wszyscy ocalali, szkółka cała, troszeczkę tej strzechy się spaliło, ale panujemy nad sytuacją, musieliśmy się wyrwać na wywiad. Niedługo wracamy dokończyć tam niedokończone sprawy. I przygotować na jutrzejszy evencik, żeby wszystko było tak, jak
0: to bardzo mi przykro z powodu bardzo niefortunnego wydarzenia i trzymam kciuki za szybką tutaj renowację i pracę przed jutrzejszym wydarzeniem, bo myślę, że w Jastarni dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. I dużo muzyki, i dużo filmu, i dużo surfingu, i różnych sportów morskich. Ze mną dzisiaj byli surfer Łukasz Zajączkowski, Julia Bełej, czyli Camping Surf Zen oraz gościnnie Kosma Król. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i powodzenia.
3: Dzięki.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: Festiwal Saltwave oficjalnie się rozpoczął. Dzisiaj czwórka nadaje na żywo z jastarni, z naszego plenerowego studia. Świeci słońce, atmosfera naprawdę istnie festiwalowa. Z daleka widzę tutaj fragment windsurfingu. Tutaj jest bardzo dużo na zatoce surferów, z którymi również miałam przed chwilą przyjemność rozmawiać, a ze mną Magda Cieszewska-Kabat, która na co dzień tworzy biżuterię pod marką Baltimore. Cześć, Magdo.
2: Cześć, cześć. Bardzo mi miło. Dziękuję
1: za zaproszenie. Magdo, ja w ogóle słyszałam, że to jest dla ciebie dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień, także wszystkiego najlepszego, bo wiem, że dzisiaj masz urodziny i to naprawdę ogromny zaszczyt, że zdecydowałaś je spędzić dzisiaj chwilowo z czwórką. 100
2: tak,
1: lat.
2: Tak, podarowałam sobie taki wyjątkowy czas z okazji urodzin. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wyróżnienie. Bardzo dziękuję za życzenie i za zaproszenie.
1: Dobrze, Magda, opowiedz proszę, bo tworzysz taką surferską biżuterię. Czym ona się tak naprawdę charakteryzuje?
2: Surferska biżuteria.

0: biżuteria z bałtyckiego bursztynu. Mhm. Także geneza zaczęła się od tego, że stworzyłam pionierski produkt właśnie z lokalnego surowca, z bursztynu bałtyckiego. Jest to deska surfingowa, szejpowana właśnie z jednego kawałka bursztynu. Obserwując właśnie tutaj lokalnych mieszkańców, ale również turystów i widząc, że noszą deski surfingowe z plastiku, z drewna, ceramiki i różnych innych materiałów, pomyślałam, że bursztyn bałtycki to jest właśnie tutaj nasz lokalny złoto, z którego powinniśmy się cieszyć, który powinniśmy docenić i właśnie pochyliłam się nad nim i z niego stworzyłam właśnie deskę surfingową Wisior. Od tego właśnie wszystko się zaczęło.
1: I co było potem?
0: A potem właśnie w związku z dużym zainteresowaniem, no nie mogłam spocząć na laurach, że tak powiem, rozpaliła się ta iskra, zaczął się palić duży ogień i tak od wielu sezonów już tworzę markę Baltimore, bo od 21 roku, bacznie obserwując otoczenie, inspirując się nim i tworząc właśnie na podstawie tego, co mnie natchnie, nowe kolekcje.
1: A czy to jest biżuteria właśnie, no, celowo, specjalnie dla surferów, czy właśnie dla, no, dla każdej osoby, która jakoś właśnie jest zainteresowana tym, tą lokalną kulturą, tą taką, no, trochę szczyptą lokalności zabraną do kieszeni w formie biżuterii?
0: Myślę, że biżuteria jest dla każdego. Jest surferska dlatego, że jest to moje takie organiczne środowisko. Ja jestem kitesurferką. Właśnie od wielu lat pływam na kitesurfingu, jestem aktywną kitesurferką i tworzę w duchu slow life, też właśnie w związku z tym jest to biżuteria surferska, no nawiązując właśnie jeszcze do lokalnego surowca, ale jak najbardziej zapraszam do tego, żeby odkrywać bursztyn w nowoczesnej formie, w klimacie surferskim, każdego, również turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, chcą zabrać namiastkę wakacji ze sobą, więc przedstawiam bursztyn w nowych formach, nie tylko dla kitesurferów, ale dla wszystkich, którzy dostrzegą w nim coś innego i wyjątkowego, coś absolutnie innego niż korale babci.
1: Ze mną Magda Cieszewska-Kabat z Baltimore i myślę, że mam jeszcze kilka pytań do ciebie o tę biżuterię właśnie i o jastarnię, także wrócimy za moment.
0: Dziękuję.
2: Czwórka na Defender Salt Wave Festival.
3: Czwórka na Defender Salt Wave.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: A audycja Jazda na weekend dzisiaj wyjątkowo plenerowo z Jastarni i ze mną Magda Cieszewska-Kabat, która na co dzień tworzy biżuterię pod nazwą, w mediach społecznościowych również możecie ją znaleźć pod tym nickiem, Baltimore. Cześć ponownie, Magdo. Magdo, ja chciałam cię dopytać o warsztaty, które prowadzisz, ponieważ wiem, że prowadzisz warsztaty właśnie z tworzenia bransoletek. Jak to wygląda i czy w ogóle takie rękodzieło własnoręczne cieszy się zainteresowaniem?
3: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że ja je doceniam, bo tworzę biżuterię własnoręcznie, to postanowiłam dzielić się swoimi umiejętnościami i zapraszam cyklicznie na warsztaty, na których można wykonać własnoręcznie swoją surferską makramową bransoletkę. Surferska, dlatego że to jest taki klasyczny projekt bransoletek, które można spotkać na całym świecie, na surferskich spotach, właśnie z lokalnymi surowcami. I dokładnie ten sam projekt możemy odtworzyć z bałtyckim bursztynem, na których to właśnie warsztatach osoby obecne wybierają sobie bursztyn według swoich preferencji, według koloru, kształtów i ja pokazuję krok po kroku, jak taką bransoletkę można wykonać.
2: A czy to jest trudne? Czy gdybym czysto hipotetycznie zapisała się do ciebie na warsztaty, nie mając zbyt wielkiego doświadczenia w takim rękodziele, w takim tworzeniu rzeczy, to poradzę sobie?
3: Powiem, że z moich warsztatów zawsze każda osoba wyszła ze swoją bransoletką.
2: Okej, czyli nie było w ogóle takich faili i przypadków takich, że komuś się nie udało.
3: Tak, podpowiadam, że każdy ma te zdolności, wystarczy
2: albo
3: sprawdzić.
2: Albo ma dobrą instruktorkę.
3: Może też.
2: Dobra, Magdo, czy obserwujesz w ogóle taki powrót lokalnego rękodzieła w Jastarni, tutaj na Półwyspie Helskim? Czy to jest tak, że są takie inicjatywy jak ty, że trochę chcemy tworzyć stare na nowo?
3: Tak, myślę, że jak najbardziej obserwuję takie wydarzenia, czy to ostatnio nawet tutaj w okolicach Kuźnicy bodajże było zrzeszenie lokalnych mieszkańców, gdzie można było zobaczyć, jak kiedyś połowiano właśnie ryby, pokazano również przetwórstwo tych ryb, począwszy od takiej kultury właśnie produkcji żywności, dalej można iść w kulturę właśnie ubrań, więc jak najbardziej te wzory też są odtwarzane w nowoczesny sposób na ubraniach, po prostu te wzory pojawiają się też w ceramice, więc jak najbardziej myślę, że jest powrót do rzemiosła i docenienie tej naszej lokalnej kultury.
2: Widzę, jak patrzę na ciebie, to normalnie widzę w twoich oczach zapał i pasję do tego, co robisz. Powiedz mi, skąd czerpiesz energię?
3: Z wiatru.
2: Tak? Czyli to jest właśnie, znowu wracamy.
3: Energia słoneczna, tak.
2: Wracamy do Jastarni i tym takim unikalnym klimacie, który faktycznie czuć. Ja jestem tu dopiero od kilku godzin dzisiaj i czuję niesamowitą energię. Czujesz ją właśnie?
3: Tak. Ja tutaj właśnie przyjeżdżam po to, żeby żyć pełnią życia. Czuję to życie i czuję właśnie wszystkich dookoła siebie, że żyją tą pasją, że przyjeżdżają tutaj, żeby odpoczywać, żeby czerpać energię z tego miejsca. Jednak życie w zgodzie z naturą i z rytmem natury daje nam dużo siły i właśnie tutaj żyjemy również w zgodzie ze wschodem, wiatrem, zachodem słońca. Wszyscy zrzeszamy się wokół tych naturalnych cykli, żeby je podziwiać.
2: Muszę cię jeszcze dopytać

0: O takie twoje polecajki w Jastarni albo tutaj w okolicy. Co polecasz? Co zobaczyć albo może gdzie zjeść?
1: Ostatnio całkiem takim sporym hitem jest restauracja Nasz Pas, coś takiego, nie pamiętam do pełnej nazwy. Jak najbardziej przetwórnia, gdzie można zjeść pasy rybne, szprotki i różne.
0: Czyli lokalne specjały.
1: Tak, lokalne specjały. No to Kino Żeglas przed chwilą się reklamował, więc nie muszę powtarzać. No i zachęcam na pewno do korzystania z tego, co nam daje natura, czyli ze szkółek sportów wodnych, czyli uprawianie kitesurfingu, ale ostrzegam też, że nie trzeba wydawać bardzo dużo pieniędzy na sporty wodne, bo można mieć też własnego supa i w okresie, gdzie wiatr nie wieje, wypłynąć sobie na zatokę czy na morze i korzystać we własnym zakresie również z tego, co daje nam tutaj
0: Tak, ja
1: woda.
0: Taki też mam plan, żeby wypożyczyć na dniach supa i poczuć tę energię morza, tę energię Półwyspu Helskiego, bo mam poczucie, że jest ona naprawdę niesamowita. Magdo, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Gościnią czwórki była Magda Cieszewska-Kabat, czyli Baltimore, biżuteria, surfer. Dziękuję Ci, Magdo, jeszcze raz i życzę wszystkiego najlepszego, bo
1: dziękuję.
0: Spędzenie urodzin z czwórką to naprawdę no, niesamowita historia. 100 lat.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
2: Czwórka. To słychać. To słychać.
3: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Dziś w czwórce odmieniamy słowo jastarnia przez wszystkie przypadki, bo przez ostatnie 3 godziny rozmawiałam z różnymi gośćmi o tym, co jastarnia ma do zaoferowania, a ma do zaoferowania naprawdę dużo. Szkoły surferskie, żeglowanie, pływanie, różne sporty wodne, perełki gastronomiczne z lokalną kuchnią, biżuteria, naprawdę dzieje się tego dużo, ale nie zapominajmy, że dziś jesteśmy tutaj w dniu szczególnym, bo jesteśmy na pierwszym dniu Defender Salt Wave Festival w jastarni i jest ze mną Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z którą po 20 prowadzimy audycję prosto tutaj z festiwalu, który już się rozpoczął i już tu jesteśmy, ale już za moment startują koncerty.
1: Cześć, zgadza się. Nasz dzień się rozpoczął o 6 rano, bo my przyjechałyśmy pociągiem o 6.
0: Prosto z Warszawy do jastarni.
1: Jak na prawdziwe wczasy, po prostu. Walizeczka, 6 rano, my na Warszawie Wschodniej i jedziemy.
0: Tak było. Lulu nie zmyśla, a po godzinie 20 będziemy na żywo relacjonować koncerty. A będzie się działo naprawdę dużo, bo Zalia, no i jeszcze przed 19 Vito Bambino, więc myślę, że zdamy relację z koncertu Vito Bambino. I co jeszcze nas czeka?
1: Na głównej scenie oczywiście Crystal Fighters, a potem Salvatore Ganacci, to dla fanów elektroniki. Zresztą Crystal Fighters również od elektroniki nie stronią. No i będziemy mieć też gości w naszym namiocie czwórkowym. Pojawi się booker festiwalu Salt Wave, ale również producent Mikołaj Jaksim. Pojawi się Zalia, pojawi się również DJ Bart Sucharski, DJ, producent i artysta. Myślę, że będzie ciekawie, warto czekać na ten wieczór.
0: Myślę, że pojawią się również festiwalowicze, na których będziemy tutaj czekać i
1: polować
0: na nich. Także zostańcie z nami po godzinie 20 w czwórce, czwórka na Salt Wave Festival. Ja się nie żegnam, tylko mówię do usłyszenia, bo wracamy po 20 razem z Lulu Zupczyńską.

0: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
1: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
0: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
1: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
0: w każdą sobotę od 18 do 20.
1: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: 07. O, jakże pięknie to brzmiało. Tymczasem 18 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Jak się trzymacie w te upały? Bo nie wiem jak wam, ale mi jest absolutnie rzeźko na zewnątrz. Gdy wyszedłem, to poczułem taką świeżą bryzę tutaj w Warszawie. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to jest koszmarny upał. 33 stopnie w tym momencie w centrum, do 36 w Raciborzu, najchłodniej w Kołobrzegu, tam ledwie 20. No to faktycznie w porównaniu to jak zima, co oznacza, że no, dla całej Polski są wydane ostrzeżenia przed upałami. Właśnie, należy się chronić, należy pić dużo wody, należy nosić czapkę, używać SPF-a i tak dalej, i tak dalej. Grunt, żeby być bezpiecznym. Co więcej, akurat, jeśli chodzi o krańce wschodnie, no to tam może popadać deszcz. Od 10 do 15 mm opadu na metr kwadratowy, to jest oczywiście 10 do 15 litrów. Miejscami na wschodzie do 25. To już jest całkiem sporo i niezbyt przyjemnie. Także z jednej strony dobrze, bo nawodni, z drugiej takie ulewy to chyba szczególnie nie pomagają.
1: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek. Autopromocja. Reklama.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: There's the fire. One, zero.

PSL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

dywanie. Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew skowronków, albo...

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: się urywa ni... No, ciekawe, niby co się urwało. Oczywiście, to propozycja od Franka. Frank zaproponował Taco. Taco miał przedwczoraj urodziny, także 100 lat, a nie tak dawno minęło 10 lat od wydania Deszczu na betonie.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: Szczerze mówiąc, jestem trochę onieśmielony mocą tego dżingla, ale tak. Dzisiaj gramy co chcecie, jak najbardziej, jak co piątek od 18 do 20. Audycja, w której to wy proponujecie muzykę. Oczywiście można dzwonić 226452100. Można zamawiać piosenki, tylko dajcie nam zwykle chwilę jeszcze, nie, żebyśmy je znaleźli. Ale oprócz tego, no to mam już trochę przygotowane, bo pytamy was regularnie na naszym Instagramie, na naszym Facebooku czwórkowym, czego chcielibyście w piątek posłuchać. Wy nam odpowiadacie, także następna propozycja była od niepodpisanej akurat na Insta osoby, ale ewidentnie jest to fanka najlepszego polskiego rapu, skoro zaproponowała Wayna. Dobrze mu idzie, jeśli chodzi o popularność na playlistach Newcomer, także warto tego gościa śledzić i sprawdźmy, jak brzmi kawałek, który zadedykował perfumom, które rzekomo są takie otulające. Nie wiem, nie znam się. Posłuchajmy. Grand Soir.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Jak najbardziej, tu Czwórka Polskie Radio, od 18 do 20, co piątek gramy, co chcecie, gramy wasze propozycje. Co do Shaftera i Żabsona, to czy wiecie, że w klipie do tego numeru jedną z głównych ról zagrał Ignacy Lis, ten gość, który ostatnio grał w serialu Proud, który wcześniej na przykład w Znachorze Nowym występował, epizodycznie w przeróżnych już serialach. No rok 2019 to jeszcze nie był ten moment, kiedy on był tak szeroko znany jak dziś, także czasem można się zaskoczyć oglądając różne produkcje, różne teledyski i się okazuje nagle, oho, znam tę osobę. No proszę. A czy po ostatnich newsach, wiadomościach pozdrawiamy Żabsona? Chyba nie bardzo, chociaż nie wiem. Szczerze mówiąc, nimi oceniać, nie oceniam fagaty, też w tym momencie nie jestem w tej pozycji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oczywiście, wszystkich słuchających i wszystkich, których gramy. Dlatego też następna propozycja to jest w sumie połączenie dwóch próśb. Bo tak naprawdę proponowany był ten drugi kawałek. Ale zaczniemy od pierwszego. A dlaczego? Dlatego, że czasem człowiek by chciał zatańczyć tango, do tanga trzeba dwojga, więc muszą być dwie piosenki.

powiem wam, że to są utwory wybitne i mamy tutaj taki dziwny moment, bo mamy dwa imiona, które się pokrywają z naszymi tutaj w zestawie. To była propozycja od Zuzy, ale nie tej Zuzy akurat, ale ona napisała, że powinien to być hymn Polski. No i czy jest to prawda? Czy się zgadzacie? Możecie zadzwonić, możecie nam powiedzieć. 226452100, czy LSO Serce to powinien być hymn Polski? To jest pod dyskusję w tym momencie. Natomiast od Adama, i tu znowu, nie ten Adam, to nie ja, ale nowy Jay-Z, ponieważ ciekawie brzmi. No ciekawe, dlatego że przede wszystkim to nie jest nowy Jay-Z. To, że coś się pojawia na streamingach, to nie od razu oznacza, że coś jest faktycznie nowe. W przypadku obu utworów, które w niedawnym czasie się ukazały, no to niestety jest to debiutancki singiel Jay-Z, jeden z przynajmniej, a oprócz tego jest to piosenka, która wyszła w 2012 roku, gdy urodziło się jego dziecko, także no wtedy jednak no sporo czasu minęło od tej pory, nie? No ale i tak możemy posłuchać. Skoro miał być Jay-Z, to będzie Jay-Z. Glory w radiowej czwórce.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Tak jak jest, musi zostać tak jak jest. Dam ci odejść, ty mi też. Musi zostać tak jak...

0: Nie myśl tylko, że...
1: Gramy, co chcecie.
2: Gramy, co chcecie.
3: No i widzicie, Delem pytał, hej, śpisz? No i teraz już nikt nie śpi po tym dżinglu. Oczywiście, to jest piękna pobudka, wspaniałe o godzinie 18.30. Gdybyście zapadli w drzemkę, to właśnie z niej wyszliście. I może dobrze, bo gdy taki upał, to taka drzemka się może nie za dobrze skończyć, kiedy ktoś uśnie na słońcu. No tak, no brakuje mi tutaj towarzysza przy mikrofonie, bo jeśli słuchacie od poniedziałku do czwartku, czwórki między 19 a 21, no to wiecie, że jest taki wspaniały duet dwóch klaunów, ja i Delem, ewentualnie przedstawiamy się czasem inaczej, jako Jędrzej Rosiewicz i Zuza Zielińska. No i wtedy, cóż, no dzieją się rzeczy wspaniałe. Mieliśmy w tym tygodniu okazję porozmawiać na przykład o Cyberpunku 2070. Z Mary z Polski wczoraj rozmawialiśmy. Także polecamy nagrania na stronie czwórki. Bawimy się doskonale oczywiście. A w środę robiliśmy premierę singla Dilemma oraz Nyx. Hej, śpisz, to właśnie za nami. No dobrze, no to co? Czekamy dalej na wasze następne propozycje, bo trochę ich się zebrało, ale to nie są wszystkie. Także moglibyście coś jeszcze dołożyć. Świeża piosenka od

Chanel Beats od Piotrka tutaj, cytuję, super nutka, pozytywna. No, dziękuję za to uzasadnienie, dlaczego wybrałeś ten utwór, Piotrze, ale Piotrek jest DJ-em, który faktycznie lubi grać tanecznie, ale też bukuje koncerty, no i tutaj już tak łatwo, powiedzmy, przy tym jego bukowaniu to nie ma, bo gdy byłem parę razy na koncertach, które on organizował, no to to były, nazwijmy to, no nie wiem, brzmienia kopenhaskie na przykład. Ostatnio była propozycja mafrokowa, także dużo mocniej niż Chanel Beats, ale jednak warto oczywiście sprawdzać, co też się dzieje w tych niezależnych bookingach lub też duetach DJ-skich. No nic, natomiast na samym początku tej audycji dostaliśmy telefon tuż przed w ogóle audycją, więc szkoda, że nie później, bo wtedy byśmy pogadali na antenie, byśmy porozmawiali o tym, czy LSO Serce powinno być hymnem Polski. No ale niestety tutaj słuchacz się nie zdecydował. Zapraszam serdecznie, do 20 jestem z wami. Natomiast zaproponował Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli OMD, i kawałek Sailing on the Seven Seas, którego teraz w radiowej czwórce oczywiście posłuchamy.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Co za ognisty zestaw obok siebie. Najpierw OMD, a następnie Yountix. Cytuję wywiad dla Popmoderny, którego udzielił lider tej grupy, że jak się wymawia, no jeśli znasz francuski, to Jonty, jeśli angielski, to Jantix, a jeśli polski, no to może być Yountix, bo czemu nie? To jest cytat. Także wygląda na to, że każda opcja jest prawidłowa. I ciekaw jestem, co też Przemysław miał na myśli, proponując właśnie ten zespół i ten kawałek. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie chodziło mu przypadkiem o remix z VTSS, no bo to byłoby takie bardziej typowo czwórkowe, elektroniczne granie. Też w dodatku to jest przecież nasza zagraniczna duma narodowa, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich DJ-ek na świecie. Ale nie, ewidentnie chodziło o oryginał, a nie o wersję techno. Także w radiowej czwórce słuchaliśmy Synth Popu. A czego posłuchamy dalej? Dalej posłuchamy no w sumie też popu, też po polsku. Z pozdrowieniami dla Janka z profilu Nisza Polska. On mi podesłał parę propozycji, które powiedzmy, że siadły średnio, ponieważ nie wszyscy chyba się orientują, co też ustawy pozwalają grać w jakich porach. No i stanęło na tym, że zaproponował Nago z Wiktorem Dydułą i kawałek Ponton.

Lore z kawałkiem Obcy 1979. Nawiązanie do filmu, czyżby? No być może, prawdopodobnie tak jest, faktycznie. Ale to jest kawałek z płyty Pelemele, która ukazała się w tym roku i miałem wtedy okazję rozmawiać z dziewczynami, no kilka już miesięcy temu, w marcu zdaje się, przy premierze właśnie tego albumu. I całkiem w ogóle fajna akcja pojawiła się na Dzień Ojca, czyli już w czerwcu. Wtedy Lore z swoim kawałkiem nagranym razem z Patrykiem Pietrzakiem, czyli Twój tata nie płakał, zorganizowały, no taką, bo pojawił się przede wszystkim fajny klip, ale pojawiła się też akcja, żeby no jednak no, z tymi swoimi rodzicami rozmawiać. A to jest wątek, który się na Pelemele również przewija. Natomiast dostałem wyzwanie od słuchaczki, od Klaudii. Pokaż, że nowa Ariana ma się czym muzycznie pochwalić, bo sporo osób zdążyło w nią zwątpić. No dobrze, pokażmy zatem. Ariana faktycznie wydała dzisiaj nowy album Petal, czyli Płatek. No i tutaj mowa oczywiście o rozwoju, o wszystkim tym, co musiała zostawić za sobą, bo jeśli wiecie, co u niej się działo, no to nie było najlepiej w ostatnich latach, ale teraz wróciła do pełnej formy i do pełnej kreatywności przede wszystkim. Dlatego teraz posłuchamy kawałka Bad Thing, Bunny Hop, a tuż przed godziną 19, oczywiście, posłuchamy jeszcze jednego, żebyście poznali rozpiętość na albumie Petal. Audycja Gramy Co Chcecie z wami do godziny 20.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
2: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
1: A kto tam będzie?
2: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
1: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też Czwórka. I to na żywo.
2: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
1: Julia Święch
2: i Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Never Get Over Me, Ariana Grande po raz drugi. No i widzicie, troszkę inaczej brzmi ten album Petal. Zależy, którego utworu się posłucha. 19 na zegarze.
1: Pogoda. Pogoda.
0: A jeśli chodzi o pogodę, to cały czas upał. Oczywiście nie zalżeje, nie wygląda na to w najbliższym czasie. Co prawda nad morzem w tym momencie w Koszalinie poniżej 20 stopni, ale to jest jedyne takie miejsce, jeśli chodzi o te główne punkty, o stacje meteorologiczne. To dlatego, że jednak przeważnie w kraju mamy w tym momencie upał powyżej 30 stopni. To jest naprawdę ciepło, wręcz naprawdę gorąco. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia miejscami. Także uważajcie na siebie, temperatury powyżej 30 to już jest naprawdę hardcore, także będzie tak przez najbliższe dni, naprawdę. 37 miejscami, 38 miejscami, takie mają się pojawić temperatury w najbliższych dniach. Co prawda, miejscami może popadać, miejscami mogą się pojawić burze, może się pojawić grad, ale no, to mają być tylko przelotne opady punktowe jedynie miejscami. Także w nocy również będzie naprawdę ciepło, powyżej 20 stopni wciąż może się pojawić. Także no, niestety, noce tropikalne, lato, upały. Niestety albo nie.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Oj, gramy, co chcecie, ale każdy może poprosić, co oznacza, że można do nas dzwonić 226452100. Można pisać na Instagramie i na Facebooku Czwórki. Tam są takie specjalne posty z grafikami, w których zapowiadamy te audycje. Tam zbieramy wasze propozycje. I no, dzisiaj jestem przygotowany na przykład z tego, o co poprosiła, uwaga, Dominika Płonka, która ewidentnie jest zafascynowana albumem Music Fashion Film od Charlie XCX. No nie wiem, co sądzicie, czy to jest nasz drugi temat pod dyskusję w tej audycji, czy LSO Serce powinno być hymnem Polski oraz czy Music Fashion Film to jest dobry album. Wydaje się, że nawet tutaj w tej naszej okolicy w studiu możemy mieć trochę rozbieżne opinie. Natomiast wiecie, nawiązań może być dużo. Dominika na przykład ostatnio w jednym ze swoich singli nawiązała do Kasi Cerekwickiej Na kolana, także warto słuchać, warto sobie tak sprawdzać różne smaczki, a tymczasem na naszym Instagramie mieliśmy wielki najazd fanów kilku różnych zespołów. Pojawił się też najazd fanów Bena i jego projektu Imitation Zone, a w dodatku w tym kawałku, o który chodzi, pojawili się nasi czwórkowi koledzy. Stany pośrednie, zespół, który jest laureatem konkursu Będzie Głośno, grali u nas koncert, opowiadali też o muzyce, która ich inspiruje. Jeszcze do tego tematu wrócimy, w tym momencie posłuchamy kawałka Komunikaty. Gramy co chcecie, do 20:00.

Gramy co chcecie, naprawdę, tak też jest. The Analogs w objęciach diabła i nie mogę wam zacytować dokładnie, co napisał Igor, gdy zaproponował ten kawałek, ale powiedzmy, że zaproponował to jako wyśmienity numer, no cap, z wielkim tekstem. O, taki jest prawie dokładny cytat. Zespół The Analogs prawdopodobnie rzadko pojawia się w czwórce, ale to dobrze, że mieliśmy okazję. Natomiast zespół, który przed nami, no on prawie wystąpił w Polsce na tegorocznym OFF Festiwalu, ale coś chyba nie poszło z bookingiem i dogadaniem się. Była z tego krótka, ale intensywna drama w mediach społecznościowych i tę piosenkę konkretną, której posłuchamy, czyli Let's Go Surfing, proponowali chłopaki ze Stanów Pośrednich, gdy rozmawiałem z nimi przy okazji ich koncertu w czwórce. Całość jak zwykle jest do zobaczenia na YouTubie, a to debiutancki singiel The Drums z dedykacją dla Kasi Dubrawskiej, która realizuje dzisiejszą audycję i której podoba się ta piosenka, więc proszę bardzo, posłuchajmy The Drums.

wcześniej The Drums debiutanckie, a następnie The Drums najnowsze, tym razem we współpracy z Maru. To jest kawałek It Didn't Matter, który ukazał się, no właśnie, też dopiero co dzisiaj. I jest to, no cóż, no troszkę chyba inna muza, tak mam wrażenie. Trochę gęstsza, trochę spokojniejsza, trochę mniej taka szybka, lotna, jak te 15 czy 16 lat temu. Maruo za to możecie znać przede wszystkim chyba z coveru The Perfect Girl, The Cure, bo to był najpopularniejszy utwór we wszelkich editach, filmikach, ale też jako singiel. Także co prawda jest to artysta, który jakąś tam dyskografię już posiada, ale wciąż najbardziej rozpoznawalny jest za sprawą coveru. Natomiast coś, co przed nami, to jest kolejna nowość, to jest Get Mean, czyli nowy album Boy Harsher, który się zbliża, który ukaże się za półtora miesiąca mniej więcej, a teraz mamy z niego, uwaga, singielek. Mamy singielek o nazwie Heartbeat, którego teraz sobie posłuchamy. Boy Harsher, także cały czas elektroniczka? No troszkę tak, bawmy się.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: No i tak to właśnie zabrzmiało. To było Sturm Cafe i Coca-Cola Freiheit. I przy wypadku IBM-u zawsze jest ten problem. Zawsze lepiej sprawdzić, z czego wychodzi dany zespół. Bo to jest gatunek muzyczny, który lubuje się w byciu edgy, ale lubuje się też w, nazwijmy to, co najmniej kontrowersyjnych, a często też nielegalnych ideologiach. Dlatego tutaj też trzeba było to sprawdzić, ale ostatecznie nie. Jeśli chodzi o zespół Sturm Cafe, to okazuje się, że oni są po prostu edgy, po prostu są krawędziowi i tyle. No, niektórzy z tego wyrastają, inni nie. Ale to też była muzyka oczywiście oparta na takim, no jednak 4x4 disco uderzeniu, prawda? Dlatego też w tym momencie posłuchamy propozycji, która zaskoczyła mnie trochę, bo tuż przed audycją dostałem taką wiadomość: Adam, a puść pakistańskie disco, tylko bez uzasadnienia. I myślę, że chodziło o kawałek znanego polskiego rapera Popka, ale wiecie, ja potrzebuję po swojemu, więc będzie pakistańskie disco. Bum, bum.

No, chcieliście pakistańskiego disco, to było pakistańskie disco. Nazia Hassan tym razem z duetu Nazia i Nazia i Zoeb. No właśnie, także takie mieliśmy tutaj zestawienie. Rok 82 i nie dałem się zbejtować na popusia Monstera. No nie dałem się. Natomiast jeśli chodzi o propozycję następną, to ona będzie długa, dlatego że tutaj anonimowy użytkownik, natomiast, ale ma napisane, że pochodzi z Gdyni, a nie z Trójmiasta. No dobrze, pozdrawiamy Gdynię, nie pozdrawiamy młodego G oczywiście dzisiaj. I jak to zostało zapisane, zaproponowane? Żeby trochę odlecieć. Third Eye of the Poet i Modern Shamanism. To jest kawałek, którego posłuchamy. On będzie trwał, ojej moi drodzy, 8 minut. Czy ktoś wydaje tak długie utwory w dzisiejszych czasach? Tak, wydaje, oczywiście, że tak. Tylko trzeba sobie po prostu chwilkę poszukać. No także odlećmy trochę, cytując zapytanie.

Przypomnijmy, Third Eye of the Poet, Modern Shamanism, to jest kawałek, którego słuchaliśmy i to jest utwór zaproponowany przez dwie różne osoby. Jedna osoba napisała, że chciałaby trochę odlecieć, no i to jest anonimowy użytkownik, a druga osoba o imieniu Ola napisała, uwaga, co za nuta. I trudno się z tym nie zgodzić oczywiście w radiowej czwórce, prawda? A zakończymy sobie kawałkiem, który zaproponował Marcin. Tu akurat wiedziałem, jak się nazywa osoba. On jest fanem sportu, jest fanem winyli, to widziałem, a utwór, którego posłuchamy, jest zdecydowanie bardziej w tej drugiej winylowej kategorii, dlatego że będzie to klasyk dubstepu, rok 2007. No, ojej, sample z Alicia Keys to na pewno Mala. To jest pseudonim DJ-a i producenta, który go stworzył. Kawałek nosi tytuł Alicia i chyba na tym faktycznie zakończymy dzisiejsze Gramy Co Chcecie, bo mamy naprawdę niezły zestaw muzy, także no tak, tym zakończymy. Dziękujemy wam bardzo za te dwie godziny. Za moment, zdaje się, jedziemy na Salt Wave, tak? Dobrze patrzę? Dobrze mówię, dobrze. Wspaniale zatem. Byli z wami Kasia Dobrawska, Zuza Zielińska, Adam Smolarek. Słyszymy się my w niedzielę o godzinie 20 w Paśmie Muzycznym. Tam będzie Moby, tam będzie Hiacynt, czyli Jacek Sienkiewicz, i tam będzie Niezal. No tak, czasem trzeba. A od poniedziałku chłopaki z sąsiedztwa oczywiście. To jest ta audycja moja i Dylema. Zapraszam was serdecznie do słuchania. Ten żart był absolutnie celowy, bo mogę. Bo wiem, że mogę. Grajmy. Mala, Alicia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Po reklamie.
4: A ja lubię cię w lato, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
1: O nie, my tak nie gramy.
0: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Aktualnie najcieplej w Opolu, ponad 32 stopnie Celsjusza, a najchłodniej w Elblągu, bo jedynie 19. W Jastarni, z której dzisiaj czwórka nadaje na żywo, aktualnie 20 stopni Celsjusza, aczkolwiek dziś w nocy zapowiadane i prognozowane są burze oraz opady deszczu, przede wszystkim w zachodniej części kraju, a także w centralnej i na wschodzie. Jedynie na południu nie ma zaplanowanych tej nocy opadów deszczu. Temperatura minimalna to 17-18, max 20 stopni Celsjusza na terenie całego kraju.
1: Autopromocja.
2: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Turca na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Słuchacie Czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Dzisiaj w duecie z
3: Julią Święch, wszystko się zgadza.
2: Dokładnie tak, jesteśmy na Defender Salt Wave Festival w Jastarni. Julia nakreśliła już wam atmosferę, jaka panuje tutaj w weekend na Półwyspie Helskim.
3: Ale wiele się od tego czasu zmieniło.
2: Bardzo dużo, bo festiwal już się rozpoczął. My tutaj oczywiście przyjechaliśmy z Czwórką relacjonować wam, co dzieje się na miejscu, a dzieje się bardzo wiele.
3: Łącznie 20 koncertów i setów DJ-skich, także naprawdę wow. Dziś pierwszy dzień festiwalu i jesteśmy już z Lulu po koncercie Vito. Vito Bambino grał godzinę. Naprawdę fenomenalny koncert. Myślę, że energia tutaj nawet już słuchałyśmy ze studia Czwórki i nadal
2: wszyscy
3: nóżka.
2: Tak, byli zachwyceni po prostu. Tak. Tłum kocha koncerty Vito, to widać od razu. Pojawiło się dużo jego fanek. Pojawiły
3: i
2: się
3: fanów.
2: Fanów też, ale fanki miały napisy, transparenty, tablice, które mam nadzieję odczytał ze sceny, ale jestem pewna, że on widzi wszystkich swoich fanów bardzo wyraźnie. A przed nami jeszcze koncerty Crystal Fighter z Salvatore Ganacci oczywiście na koniec.
3: A za 7 minut już Zalia.
2: Zalia oczywiście
3: scenie.
2: Na głównej scenie już niedługo. Fani rapu również nie będą zawiedzeni, bo Jan rapowanie zagra na scenie głównej. No i co? No i oczywiście polscy DJ-e i producenci na scenie na wodzie.
3: Którzy również do nas wpadną potem opowiedzieć, jak było.
2: Dokładnie, a zaraz wpadnie do nas bardzo

0: Bardzo ciekawy gość to będzie Rafał Łęcki, organizator wyścigu autostopem, bo co roku odbywa się z Poznania wyścig autostopem. Sześć par dojeżdża, próbuje dojechać na Salt Wave Festival właśnie do Jastarni. Jestem bardzo ciekawa, jak im poszło.
1: I czy im się wszystkim udało dojechać. Salt Wave Festival to z jednej strony morze, a z drugiej strony właśnie dwie sceny. Jedna większa, ta główna, i jedna mniejsza. Food trucki, dużo różnych stref, mnóstwo ludzi z uśmiechami na twarzach i energią, taką energią, no oni są po prostu gotowi do zabawy i do tańczenia.
0: Dokładnie tak, a do tego mamy zamówioną pogodę, słoneczko, lekka bryza, wakacyjny klimat.
1: Solidne 20 stopni.
0: Najlepsza pogoda na festiwale moim zdaniem. Co tu mówić, dużo się dzieje na Półwyspie Helskim, no to zagrajmy tego Vito, o którym tu tyle mówimy, i to będą
1: nudy. Vito Bambino, nudy.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Wszystko się zgadza, jesteśmy na Salt Wave Festival w Jastarni, a z nami producent festiwalu, producent Salt Wave Festival, Mikołaj Jaksim. Cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: No festiwal trwa już od paru godzin i muszę się dopytać, jak tam, co tam na...

0: Purga na Defender Salt Wave Festival.
1: Purga na Defender Salt Wave Festival.
2: Zalia wskoczyła z takim impetem na scenę Salt Wave Festival, że aż zakłóciła tutaj czwórkowe łącza, myślę.
3: Zakłóciła nam odbiór po prostu swoją fantastyczną muzyką. Za dużo ludzi pod sceną.
2: Dokładnie. A z nami producent festiwalu, producent Salt Wave Festival, Mikołaj Jaksim. Mikołaju, powiedz nam proszę, festiwal już trwa od kilku godzin. I co tam słychać na produkcji? Jakie były takie największe wyzwania związane z tworzeniem tak dużego wydarzenia?
4: Największym wyzwaniem jest na pewno przy produkcji logistyka, bo jestem już od ponad tygodnia tutaj. Drogi tymczasowe, które chronią pas startowy, czyli właśnie to miejsce, które mamy przyjemność, mamy zaszczyt wykorzystywać na festiwal. Także tak, żeby te wszystkie elementy, te klocuszki tej produkcji razem się zgrywały, nie tarło siebie, to wszystko zasługa właśnie moja i Piotra Tatarskiego, producenta festiwalu.
2: Okej, a czy ktoś przyleciał samolotem?
4: Samolotem nie, ale helikopterem chociażby wczoraj odwiedził nas nasz szef Krzysztof Wawrzyniak. Natomiast jest tutaj możliwość latania helikopterem na loty widokowe i jutro zabieram żonę z okazji 5. rocznicy ślubu.
2: Wow!
3: Gratulujemy bardzo serdecznie.
2: Gratulujemy i pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. Czy żona jest na festiwalu?
4: Jest, tak samo jak mój 4-letni syn Cyryl. No minusem produkcji jest to, że wczoraj właśnie w rocznicę miałem dla nich może 5 minut. Także to jest pewna trudność człowieka czy osoby na festiwalu, ale myślę, że są na tyle zadowoleni, widzą, że to wszystko przynosi piękne owoce, także rozumieją, jak to wygląda w naszej branży.
2: Czyli festiwal Salt Wave to też miejsce dla różnych pokoleń, bo powiedziałeś o naprawdę młodym synu. Jak on się tu odnajduje, jak on się tu bawi?
4: Dla Cyryla jest to jeden z jego ulubionych festiwali, które produkuje. Mamy fenomenalną strefę dziecka z mnóstwem atrakcji. Cyryl nawet pomagał w tym roku ją trochę rozkładać. Także
2: zaprojektował.
4: Tak. Układ krzesełek i stolików. Także jest to na pewno festiwal dla wszystkich, którzy kochają Hell i tą wyjątkową lokalizację.
2: A powiedz, w czym taka atmosfera tego festiwalu różni się od innych, które produkujesz? Bo jednak Jastarnia, Półwysep Helski, no dla mnie to jest niesamowite doświadczenie być tak blisko morza w trakcie tak dużego festiwalu muzycznego.
4: Na pewno to, że jesteśmy trochę na końcu świata, że to, że jeżeli czegoś zapomnimy, czy właśnie z Poznania, skąd pochodzi nasza firma, czy nawet zapomnimy jakiegoś prostego elementu, to tutaj właśnie droga do Trójmasta niby według map nawigacji to 45 minut, ale w takich dniach jak dzisiaj to ponad 3 godziny. Także trzeba przygotować się na to, że jesteśmy gdzieś na jakiejś odrębnej, bezludnej, czy tam ludnej, bo jest nas tu bardzo dużo, ale jakiejś remote wyspie i trzeba się na wszystko przygotować.
3: Julia dowiedziała się, że w Jastarni mieszka zazwyczaj około 3000 ludzi, zgadza się?
2: Tak, a w sezonie przebywa tu kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: No właśnie, więc trudno się dziwić, że drogi są dosyć poblokowane. No ale to nic, bo na Salt Wave można sobie odbić te wszystkie korki i dobrze się po prostu bawić.
2: Z nami w studiu producent Salt Wave Festival Mikołaj Jaksim. Mikołaju, życzymy Ci powodzenia.
4: Dziękuję bardzo.

0: Furka na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Czwórka w ten weekend na Defender Salt Wave Festival w Jastarni, a z wami wieczorami przez dwa dni Lulu Zupczyńska oraz Julia Święk. Dokładnie. Z nami w studiu jest nadal producent Mikołaj Jaksim. Powiedz mi, Mikołaju, bo to jest takie słowo, które może wiele oznaczać. Co tak naprawdę oznacza, że ty produkujesz ten festiwal? Jakie są twoje zadania w ogóle?
3: Co się za tym kryje?
2: Dokładnie.
4: Ja tak samo jak w zeszłym roku jestem odpowiedzialny za wszystkie strefy partnerskie. Mamy tutaj kilkanaście stref, część z nich to wiadomo Defender, marka samochodowa, mamy marki kosmetyczne, mamy marki alkoholowe czy tytoniowe. Oczywiście mamy też wspaniałego partnera Allegro. No i moim zadaniem jest to, żeby ich logistyka przebiegła pomyślnie. Dotyczy to wiadomo harmonogramu wjazdów właśnie na wspominane drogi tymczasowe, ale również różnych dostępu do różnych maszyn, czy podnośnika koszowego zwanego cherry pickerem, czy manitu, podnośnika teleskopowego, te wszystkie elementy musimy zamówić.
3: Te
4: wszystkie elementy musimy zamówić, zadbać o to, żeby przyjechały na miejsce, były zatankowane. No i jeżeli potrzebują operatora, to byli też ludzie, którzy wesprą te strefy w budowaniu się. Także to jest mój obszar odpowiedzialności, a właśnie wspominany Piotr Tatarski odpowiada za scenę, scenotechnikę i przyjęcie wszystkich artystów.
2: No właśnie, powiedziałeś nam, że już drugi rok pracujesz przy Salt Wave. Powiedz mi, czy ten festiwal się rozrósł w ciągu tych dwóch lat z swojej perspektywy?
3: Się zmienił.
2: Tak. Czy on jest coraz większy? Bo to jest trochę tak z tymi butikowymi festiwalami, że one jednak rosną, prawda?
4: Myślę, że partnerów w zeszłym roku było więcej, ale przez to, że nie było chociażby tej drogi tymczasowej przez pas startowy, był większy chaos. Że wiadomo, pogodzenie tak wielu różnych podmiotów, bo wiadomo, każdy partner ma jeszcze agencję reklamową, ona ma jeszcze podwykonawców, także to wszystko jest trudne. Natomiast na pewno dbamy o to, jako Good Taste, żeby ten festiwal nie był przeładowany, żeby było miejsce właśnie na taniec, na doznawanie tego festiwalu, także na pewno ten festiwal już ma jakąś, powiedzmy, swoją wyporność i myślę, że większy już być nie może. W tym roku na pewno powiększyliśmy pole namiotowe, bo jest coraz więcej ludzi, którzy w ten sposób chcą doświadczać tego festiwalu.
3: I być najbliżej jego.
4: Tak. Od zeszłego roku mamy też glamping, no i fenomenalną rzecz, czyli prysznice i toalety porcelanowe. To jest dla wielu ludzi coś wyjątkowego, ale naprawdę w zeszłym roku zrobiło to furorę.
3: A czy coś w trakcie tegorocznej produkcji cię zaskoczyło pozytywnie lub negatywnie?
4: Że na pewno te doświadczenia zeszłoroczne z partnerami, bo wielu partnerów ma te same agencje, tych samych opiekunów, że nauczyliśmy się już siebie, że ci partnerzy, ja wiedziałem, jakie są ich oczekiwania, udało mi się spełnić i właściwie ten kontakt był tylko

0: przyjazny i jakby widać, że oni są zadowoleni. Fenomenalną rzeczą było to, że jak ja wyjeżdżałem wczoraj z terenu festiwalu, kiedy jeszcze doglądałem takich dużych koszy na śmieci, ustalałem, o której pan musi je odebrać, to nikogo nie było na terenie festiwalu po 22.
1: Pusto.
0: Co właściwie się nie zdarza. Zazwyczaj każda strefa jeszcze dopieszcza, jeszcze domalowuje, jeszcze docina, dokleja. A tutaj było widać, że ludzie się tak dobrze wyrobili, że o 22 na terenie było pusto. Także to też pokazuje, że mieli komfort i udało im się te swoje cele zrealizować.
1: To ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Czy producent festiwalu może się bawić na tym festiwalu? Jest miejsce na zabawę dla ciebie? Chwila zwątpienia, zastanowienia.
0: Na pewno trzeba byłoby tutaj zdefiniować zabawę. Na pewno mamy bezwzględną zasadę, że jesteśmy trzeźwi w pracy. Oczywiście nie definiuję w ten sposób zabawy, ale pracuję pasją. Staram się wykonywać takie działania, czy właśnie w obszarze multimediów, które są moim konikiem, czy w obszarze produkcji wydarzeń, żeby te działania były cały czas napędzające mnie i pozwalały mi się spełniać. Także bawię się tą produkcją, na ile to można powiedzieć, bo też jestem absolwentem uczelni artystycznej i staram się podnosić produkcję do rangi sztuki, także gdzieś spełniam się w tym, jest to coś, co wypełniam pasją, ale są sytuacje związane, nie wiem, z bezpieczeństwem, z organizacją, gdzie nie ma zabawy. Także na pewno trzeba znaleźć ten balans.
1: Są trudne momenty. Mikołaju, my życzymy ci dużo pasji i dużo zabawy również w tegorocznej produkcji Salt Wave Festival. Dziękujemy ci za rozmowę. Gościem Studia Czwórki był Mikołaj Jaksim, a my wracamy już za moment i myślę, że teraz to odpowiedni moment na Zalię i Mrozu i ich piosenkę. Odpowiedni moment.
2: Zdecydowanie.
0: Dzięki, Mikołaju. Dziękuję.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Słuchacie czwórki, ja z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kuga Rolas.
3: Julia Święch.
2: Jesteśmy na miejscu na Defender Salt Wave Festival i teraz przez dwa dni będziecie mogli słuchać nas. Relacjonujemy wam atmosferę tego fantastycznego wydarzenia. Rozmawiamy z bardzo ciekawymi gośćmi i w naszym studiu właśnie jeden z takich gości się pojawił, a jest to Rafał Łęcki, wyścig autostopem.
4: Cześć, witam was serdecznie.
3: Cześć.
2: Wyścig autostopem, tak się nazywa ta działalność, którą prowadzisz, prawda, właściwie?
4: Tak, przez 10 lat w Poznaniu organizowaliśmy takie wyścigi, gdzie właśnie start był z Poznania i 1000 uczestników jeździło w różne miejsca w Europie, a od 2 lat współpracujemy z Defender Salt Wave Festival i organizujemy taki mikro wyścig autostopem właśnie na Salt Wave też z Poznania. W tym wyścigu bierze udział 6 par, ale jest utrudnienie, bo mają po drodze do wykonania różne zadania.
3: I właśnie na czym to polega? Bo rozumiem, że jedno to dojechać na miejsce z sukcesem, najlepiej, wiadomo, jak najszybciej, a z drugiej strony te zadania, na czym one na przykład polegają?
4: Uczestnicy mieli do wykonania łącznie 16 różnych wyzwań na trasie, więc niekoniecznie ci, którzy przejeżdżali pierwsi, musieli wygrać. Jakby czas przyjazdu na metę był jednym z tych kryteriów, ale na przykład również musieli wymienić paczkę gum na jak najbardziej wartościowy przedmiot. Wow. Dziewczyny, które zdobyły najwięcej punktów w tej kategorii, przywiozły zegarek o wartości 300 zł.
3: Udało im się wymienić gumy do rzucia na zegarek?
4: Tak, akurat im to się udało, nie musiały tego zrobić bezpośrednio, czyli nie musiały tych gum bezpośrednio na zegarek wymienić, mogły po drodze wymieniać na kolejne rzeczy. Finalnie doszły do tego zegarka. Pan po prostu zrósł z ręki i przekazał, bo stwierdził, że bardzo mi się podoba ta akcja.
2: Fantastyczne. A czy tego rodzaju zadania pojawiają się co roku, czy to jest po prostu atrakcja, która w tym roku się pojawiła w tym wyścigu?
4: Tutaj na Defender Salt Wave Festival już w zeszłym roku wprowadziliśmy te wyzwania, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne dla uczestników, bo wbrew pozorom trasa z Poznania do Jastarni nie jest aż tak długa. My chcieliśmy, żeby oni przeżyli niesamowitą przygodę i rzeczywiście chyba tak było, bo każda para, która przyjeżdżała, miała dla nas do opowiedzenia mnóstwo różnych historii, spotykali świetnych ludzi i każdy właśnie, to było niesamowite, że każdy podkreślał, jak fantastycznych ludzi na trasie spotkał i totalnie by takiego scenariusza nie przewidzieli. Widzieli to, co się wydarzyło.
2: A powiedz nam, jaki jest rekord, jeżeli chodzi o czas dojazdu z Poznania do Jastarni?
4: Start był o godzinie 8 z Poznania. Pierwsza para przyjechała o godzinie 16, czyli dojechała w 8 godzin. Ja jechałem w tym czasie samochodem. Zajęło mi to praktycznie 6,5 godziny.
3: To naprawdę
4: bo był
3: szybko.
4: Korek po prostu po drodze. A dziewczyny w międzyczasie zdążyły kilka razy zmienić samochód, w którym jechały. Jednym z takich zadań było odebranie niezapowiedzianego telefonu, który do nich wykonywałem i musiały wykonać różną misję. Im się trafiło to, że musiały opuścić pojazd, w którym są, w ciągu 5 minut. Były na mnie złe, bo miały bezpośrednio stopa do Jastarni.
3: Ale finalnie... pierwszy stop, który
4: one złapały go w Gnieźnie, jeśli dobrze pamiętam. Okay. I miały bezpośrednio do Jastarni. I były na mnie dosyć złe, że muszą to zrobić, ale to spowodowało, że wydarzył się szereg różnych wydarzeń, dzięki któremu zrealizowały wszystkie poza jednym wyzwaniem i zdobyły zdecydowanie najwięcej punktów. Także...
2: O to właśnie
4: złe,
2: chodzi,
4: dobrego
2: prawda?
4: Początki.
2: O to chodzi właśnie, przeżywamy przygody. Takie jest właśnie to lato i takie jest lato z czwórką. Julia, co teraz zagramy?
3: Co teraz zagramy? Zagramy, myślę, że znowu piosenkę z Salt Wave Festival,
2: oczywiście.
3: A będzie to Vito Bambino i Zaalia Decyzja.

0: My na Salt Wave Festiwalu w Jastarni, a ze mną i z Lulu Rafał Łęcki z ekipy Wyścigu Autostopem oraz dołączył do nas doświadczony autostopowicz Tymek Wnuk. Cześć.
1: Cześć.
0: Powiedz, jaką ty masz przygodę z tą całą inicjatywą, z całym wyścigiem autostopem?
1: Perspektywa jest taka, że my tutaj jako organizatorzy z Good Taste chcieliśmy kontynuować po prostu zeszłoroczny wyścig autostopem. Ja chciałem takiej trochę świeżej energii wprowadzić. Stwierdziliśmy, że wprowadzimy bingo, zrobimy z tego planszę. Trochę też podkręciliśmy zadania, żeby tych zadań było więcej, żeby były ciekawsze. I tak po prostu chcieliśmy, żeby było tego więcej, więcej kontentu, tak bym nazwał. No i tak wyszło w tym roku, że jest trochę ciekawiej niż w zeszłym roku.
0: A czy było trudno tego roku autostopowiczom dojechać na miejsce?
1: Myślę, że trudno dojechać nie było. Tutaj tak naprawdę liczyły zadania. Się zadania i punkty, które dostawało się za te zadania. I mi się zdaje, że tutaj największy problem sprawiały niektóre zadania niektórym autostopowiczom, na przykład znalezienie osoby z pomarańczową czapką lub dla mnie na przykład zatrąbienie defenderem też było takim jednym z cięższych zadań, gdyż nie spotkałem żadnego defendera na drodze.
0: To może być wyzwanie. A jak oceniacie, jak sobie poradzili w tym roku uczestnicy wyścigu?
2: Fantastycznie, fantastycznie. Praktycznie każda para wykonała zdecydowaną większość zadań. Oczywiście nie było tak, że się udało te zadania wszystkie wykonać, no bo czas też był mocno ograniczony. Wszystkie pary dojechały już wczoraj tutaj na metę, ale w zasadzie najważniejsze chyba było to, że te zadania pomagały im przeżyć niesamowitą przygodę. Może chyba Tymek się zgodzić, bo tutaj też nie zostało to powiedziane, ale Tymek z jednej strony jest organizatorem, ale z drugiej strony jako taka dodatkowa para wziął udział w tym wyścigu i wszystkie te zadania musiał wykonywać. Także na pewno może tutaj oddać emocje.
0: A które było najłatwiejsze? Zdradzisz?
1: Najłatwiejsze zadanie? Chyba znaleźć ptasie pióro, tak uważam, bo to wszędzie się tak naprawdę pojawiało, a jednym z trudniejszych uważam było znaleźć przedmiot nie do nazwania, albo złapać stopa łódką. I uwaga, jesteśmy jedną parą chyba, której się udało taki prawdziwy jacht żaglowy złapać i płynęliśmy jachtem po Zatoce Płuckiej i to właśnie też sprawiło, że wylądowaliśmy tak późno na polu kempingowym, bo
0: ale było warto.
1: Było warto, zdecydowanie.
3: No właśnie, bo ty, Tymek, masz duże doświadczenie po prostu i to też na pewno pomogło ci złapać jacht, jak

0: jako taki przejazd, prawda?
1: Zdecydowanie. No jakby mamy tutaj policzone jako jeden punkt złapanie osobówki czy ciężarówki, ale są też inne pojazdy, które są bardziej punktowane i na tym nam zależało, żeby coś takiego nietypowego wprowadzić, żeby ktoś się mógł bardziej nastarać niż złapać osobówkę, którą to jest najłatwiejsze mimo wszystko. I na tym nam zależało, żeby też pokombinować jakoś.
0: Ile lat już tak podróżujesz w ten sposób?
1: Teraz chyba już trzeci rok zaczynam podróżować, a szczerze pierwszy raz jeździłem po Polsce i powiem wam, że bardzo fajnie jest tutaj podróżować po Polsce autostopem, jest komfortowo, ludzie są naprawdę przekochani i bardzo pomocni.
2: Ale pierwszy raz pewnie jechałeś autostopem, jachtem.
1: Pierwszy raz się zdarzyło.
2: Takie rzeczy tylko na Półwyspie Helskim. Dzisiaj Salt Wave Festival w Jastarni, a z nami byli Rafał Łęcki oraz Tymek Wnuk. Dziękujemy wam bardzo i życzymy powodzenia w, mam nadzieję, kolejnej edycji wyścigu autostopem, bo to brzmi jak naprawdę świetna inicjatywa.
0: No właśnie, mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj za rok. Może my też weźmiemy udział, no bo dlaczego nie?
2: Zobaczymy.
3: Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszam.
0: Dzięki wielkie. Lulu Zypczyńska i Julia Święch w studiu Czwórki z wami dzisiaj. My się na tą godzinę już żegnamy, ale słyszymy się w kolejnej godzinie, a dla was coś specjalnego. Supermoce, to trzeba chyba mieć, żeby podróżować tak autostopem po kraju i nie tylko. Mam.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życie.

0: Chciałem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
0: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
2: Autopromocja.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Aktualnie w Jastarni 19 stopni, powoli zachodzi słońce, ale zero deszczu, pogoda istnieje festiwalowa, a dziś w nocy i dziś późnym wieczorem w Polsce temperatura minimalna wyniesie 19 stopni na zachodzie kraju, 19 również 20 maksymalnie w centralnej części kraju, najchłodniej oczywiście na południu, w górach oraz na północy, a na wschodzie 18-20 stopni. Prognozowane również tej nocy są burze oraz deszcze, także uważajcie na siebie, a w szczególności w centralnej części kraju oraz na zachodzie. Trzymajcie się ciepło i odpoczywajcie oraz pijcie dużo wody, bo jest ciepło.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Turca na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: 6 minut po godzinie 21. Za nami już koncerty na Salt Wave Festival. Wystąpił już Vito Bambino, wystąpiła Zalia, a przed nami Jan Rapowanie już za chwilę na głównej scenie festiwalu oraz potem Crystal Fighters i...
3: Salvatore Ganacci oczywiście, a z wami Julia Święch oraz
2: Lulu Zupczyńska.
3: Dokładnie tak, przez dwa dni będziemy relacjonować wam, co dzieje się na festiwalu w Jastarni.
2: I dzieje się tu bardzo dużo.
3: Bardzo dużo. Słońce co prawda już zaszło, ale atmosfera nadal jest niezwykle słoneczna, a to za sprawą samego miejsca
2: i nadmorskiej bryzy, nie oszukujmy się. Jastarnia i Półwysep Helski tutaj dodają jeszcze dodatkowych punktów takiej dodatkowej festiwalowej aury niesamowitej.
3: No właśnie, no jeszcze atmosfera jest gorąca, więc ona w zasadzie zastępuje to słoneczko i na koncertach również słońce można bardzo pięknie wyczuć. Ja w ogóle czekam najbardziej na Crystal Fighters. Już sobie zrobiłam z nimi zdjęcie, także jestem zadowolona.
2: Fakty potwierdzam, robiłam to zdjęcie. Lulu ma zdjęcie z Crystal Fighters.
3: Bardzo ładne zdjęcie, dziękuję ci za nie, Julia. Wiele lat temu widziałam ich ostatnim razem, skład się zmienił, piosenki się też trochę zmieniły, muzyka się zmieniła, ale nadal jest pozytywna i taka z całą pewnością będzie, taką usłyszą uczestniczy na głównej scenie festiwalu po godzinie 22, a my jesteśmy z wami do 23.
2: Tak, i będzie się jeszcze dużo działo, będziemy mówić o tym, co słychać na scenie, ale też jakie są nastroje, jakie panują dziś nastroje wśród festiwalowiczów.
3: Oczywiście też przyjdą do nas nadobni goście i będzie to booker festiwalu Salt Wave, Defender Salt Wave. Będzie to, być może złapiemy też Barta Sucharskiego, DJ-a i producenta, który dzisiaj otwierał festiwal. Mam dużą nadzieję, jak na niego tutaj poluję na backstage'u. Myślę, że może się pojawić. No ale przede wszystkim będziemy wam mówić, jak się tutaj wszyscy bawią, a oczywiście bawią się znakomicie.
2: To co? Mówimy do usłyszenia i wracamy już za moment.
3: Już po przerwie muzycznej.

czuję i nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem się.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam sobie przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: A z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, oraz Julia Święch.
3: Tak, wszystko się zgadza, niezmiennie jesteśmy dziś z Lulu na Salt Wave Festival.
2: Tak, już od 17 tutejsze sceny zapełniły się fantastyczną muzyką. Zagrał już Vito Bambino, zagrała Zalia, Bart Sucharski. Czekamy na Jana rapowanie teraz, a w międzyczasie do naszego czwórkowego namiotu przyszedł fantastyczny gość i jest to Mateusz Jakielski, booker festiwalu Salt Wave, Defender Salt Wave Festival i nie tylko.
4: Cześć. Cześć, bardzo mi miło.
3: Dobrze, ja mam do ciebie pytanie takie, jakbyś mógł wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest zawód bookera? Na czym on polega? Co się robi?
4: Wiesz co, postaram się to jakoś wytłumaczyć w kilku słowach, natomiast generalnie jest tak, że my jeździmy po różnych konferencjach, kontaktujemy się z agentami danych artystów i rozmawiamy z nimi o tym, czy możemy ich ściągnąć na swoje festiwale, na różne profile, które mamy, a mamy ich kilka jako Good Taste, między innymi właśnie Defender Salt Wave, Bittersweet Mast, Next, Letnie Brzmienia i tak dalej. Więc jakby nasza praca jest, polega głównie na tym, żeby rozmawiać o line-upach, o artystach, w różnym kontekście oczywiście, bookingowym, finansowym, merytorycznym, albumowym i tak dalej.
2: A powiedz mi, czym się kierujesz, wybierając artystów do takiego line-upu? Czy to jest kwestia wartości artystycznej, czy patrzysz jednak na te słupki popularności, czy na streamingach, ile jest odtworzeń? Czy to jest w ogóle jakaś osobna koncepcja stworzona przez cały wasz zespół?
3: I czy możesz nam ją zdradzić?
2: No
3: tak
2: właśnie,
3: troszeczkę.
2: Bardzo prosimy.
4: Wiesz co, to jest składowa tak naprawdę wielu rzeczy. Oczywiście mamy całą taką kapitułę bookingową, rozmawiamy jakby wewnątrz firmy o różnych pomysłach, które mamy, więc na pewno tych głosów jest dużo różnych i jakby programujemy ten festiwal wspólnie. Natomiast tak, statystyki są ważne i nie są ważne. To tak naprawdę jest bardzo relatywne i bardzo indywidualne. Patrzymy na różne rzeczy. Mamy też jakby w line-upie artystów młodszych, tych upcoming, emerging artystów, jak i jakby tych oczywiście popularnych, którzy sprzedają bilety, więc chcemy sobie jakby mieszać te line-upy i dawać szansę różnym artystom po prostu na naszych profilach.
3: Czyli nie zdradzisz nam tak więcej trochę.
4: Czyli odpowiedziałem dyplomatycznie.
3: Tak, to była bardzo dyplomatyczna, tajemnicza odpowiedź, ale rozumiemy.
2: No dobrze, to powiedz chociaż, czy ty słuchasz tych artystów, których bookujesz? Czy ty jesteś fanem tej muzyki, czy to właśnie tak różnie bywa jako booker?
4: Wielokrotnie tak. To już jest takie moje personalne, że czasami jeśli tego artysty, to już mogę mówić za siebie, jest za dużo w moim życiu, no to czasami odchodzę od pewnych albumów, których słuchałem wcześniej. Natomiast wracam do nich po czasie albo po koncercie zarażony tą muzyką znowu jakby słucham. Ale tej muzyki przede wszystkim, która przewija się przez firmę, jest bardzo dużo, więc też nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego skonsumować odpowiednio. Ale już jakby jak dochodzimy do tego etapu bookingowego, no to wchodzimy w ten profil artysty coraz mocniej i też poznajemy go trochę z innej strony.
3: Ja jestem ciekawa, czy masz takiego jednego artystę, z którego jesteś bardzo zadowolony, że udało się zabukować na Salt Wave Festival, ale to myślę, że za moment z nami w czwórkowym, plenerowym studiu booker festiwalu Mateusz Jakielski i myślę, że wrócimy za moment, prawda?
2: Oczywiście, bo przerwa muzyczna należy się naszym słuchaczom.
3: Jak to na festiwalu, muzyka obowiązkowo.
5: Yo. Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam.

Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Już nie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś.

0: zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz.
1: Czwórka na Defender Salt Wave Festival.
2: Czwórka na Defender Salt Wave Festival.
3: Wszystko się zgadza, czwórka na Defender Salt Wave Festival, a z nami booker festiwalu Mateusz Jakielski. I muszę zadać to pytanie, na którego odpowiedzi jestem bardzo ciekawa, czyli Mateuszu, jaki jest taki jeden artysta, z którego ty osobiście jesteś taki dumny, jesteś zadowolony, że udało się go, ją albo tę grupę sprowadzić na Salt Wave Festival w tym roku?
4: To trudne pytanie, bo wybrać jednego artystę spośród różnych line-upów jest to trudne. Natomiast daleko nie szukając, ja bym z dnia dzisiejszego wyjął artystę, który jest dla mnie bardzo szczególny, i to jest właśnie Crystal Fighters. Są fenomenalni. Byłem na pierwszym ich koncercie w Polsce, grali na openerze w 2011 bodajże. Zresztą mieliśmy dzisiaj taką fajną rozmowę na ten temat i w ogóle to, że mogliśmy sobie pogadać o ich muzyce, o tym, że są tutaj i jak postrzegają Polskę i granie w Polsce, bo już są tutaj wielokrotnie.
3: I zdradzisz nam, wielokrotnie jak postrzegają Polskę?
4: Całkiem nieźle.
3: Tak? Dobrze się publiczność bawi, wiesz, dobra energia.
4: Co, oni właśnie mówili chyba o tym, bo zapytałem ich o taki przełomowy moment dla zespołu i właśnie powiedzieli o tym, że ten opener pierwszy dla nich był ważnym wydarzeniem, bo to była dla nich skala po pierwszej debiutanckiej płycie bardzo duża i od tego czasu wracają do Polski regularnie. Więc jak najbardziej są związani z Polską i bardzo ten kraj lubią i lubią tutaj do nas wracać.
3: No dobrze, no to zdradziłeś trochę plotę, trochę anegdotkę tutaj z backstage'u. Czy masz jeszcze takie z dzisiaj takie historie, które się zadziały, które możesz opowiedzieć tutaj? Co usłyszałeś takiego o Polsce i o festiwalu Salt Wave z ust artystów?
4: Chciałbym, bo mam chyba tylko tą jedyną dysponowałem, bo niestety jakkolwiek to brzmi, jakaś tam moja zajętość nie pozwoliła na podsłuchanie innych anegdotek, poza tym, że mogę zanucać jakimiś kwestiami produkcyjnymi, o których już wcześniej mówił Mikołaj, także tutaj jakby oddaję mu zupełnie w zupełności głos, ale jak będę coś miał, to wrócę do was, dobra? Tak się umówimy.
3: Super, my tu jesteśmy i dziś, i jutro, także od 20 do 23 na żywo zapraszamy do naszego namiotu, zapraszamy z anegdotką zawsze.
5: Zapomniałaś, że Mateusz jest bardzo tajemniczą osobą. Już tutaj ustaliłyśmy na backstage'u, ale na pewno możesz nam powiedzieć, jaki jest twój wymarzony booking na Salt Wave. Może kogoś w przyszłym roku będziesz chciał zabukować.
4: Wiesz co, ja bardzo jestem dużym fanem Tudor Cinema Club, którzy grali w Poznaniu na Malta Festival. Uważam, że świetnie by się sprawdzili na Salt Wave, więc taka szarpana muzyka, taka jumpy indie by tutaj świetnie się sprawdziła, więc Może to się wydarzy, zobaczymy.
3: A z polskich artystów, kogo jeszcze nie było na Salt Wave, kogo byś chciał zaprosić?
4: Mamy tutaj też taką stylistykę rapową. Ja

0: będąc też poniekąd z Poznania, jestem fanem lokalsów jak na przykład Paluch, więc tutaj bym może poszedł w to, ale to jest mój subiektywny wybór. Nie?
1: Moi drodzy, Mateusz zdradził w przyszłym roku Paluch i Tudor Cinema na
2: nie,
1: top.
2: Nie, to fake news.
1: No nie będziemy rozpowiadać, ale dziękujemy Ci bardzo serdecznie za pojawienie się w naszym czwórkowym, polowym studiu. Z nami był Mateusz
2: Jakielski.
1: Dokładnie tak.
0: A
1: z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, oraz
2: Julia Święch. Wszystko się zgadza. Jesteśmy na Salt Wave Festival w Jastarni. Jest energia, już nie ma słońca, ale już lampy i uśmiechy na twarzach nadal no,
1: pojawiają się, oczywiście, że tak, a my z wami będziemy do godziny 23, relacjonując wam tą gorącą atmosferę. Słyszymy się już po przerwie.

0: Boże, usłyszałem dowóz, ale jak tak to oko, dajcie adres, wpada, jest wysoko. Gospodarz otwiera drzwi i stoimy bez słów rozkmin. Stoję naprzeciwko typa z 12 versus zwrotki.
1: Siwiaz? Dobrze cię widzieć. Tak.

0: musica na Saltwave Festival.
1: Na Saltwave Festival. Saltwave Festival.
2: 32 minuty po godzinie 21. My razem z Lulu jesteśmy dziś w jastarni i kontynuujemy naszą relację z Defender Saltwave Festival w samym sercu jastarni. Dzieje się tu naprawdę dużo. Już lada chwila, jak nie zaczął właśnie, czy właśnie zaczął grać
3: dokładnie
2: Jan Rapowanie?
3: Teraz, dokładnie
2: dosłownie wszedł na scenę. Tak, Jan Rapowanie w tle. Jan Rapowanie również był w czwórce i myślę, że jeszcze do niego dzisiaj wrócimy. I może coś jego zagramy. Lulu, na kogo ty najbardziej czekasz? Na Jan?
3: No nie? Oczywiście, że na Crystal Fighters. No. Wy wiecie, ja jestem wielką fanką od lat wielu, kilkunastu już tak naprawdę.
2: To naprawdę dużo, dużo.
3: Duży staż. I najfajniejsze jest to, że ten zespół jednocześnie się zmienia i nie zmienia. To znaczy pozostaje jego fantastycznie pozytywny charakter zachowany przez cały okres ich kariery, ale jednocześnie ta muzyka się zmienia, nie jest taka sama jak na pierwszym albumie. Teraz jest trochę bardziej elektronicznie, oni wydali kawałek z Claptonem, więc to jest już w ogóle taki krok w kierunku grania klubowego. No ja ich uwielbiam też, to połączenie jednak z krajem Basków, z tą muzyką hiszpańską, to wszystko się tak pięknie komponuje na scenie. No myślę, że to dzisiaj zobaczymy właśnie
2: myślę,
3: na mainie.
2: Myślę, że tak. A czy ty masz jakąś osobistą historię tutaj z tym zespołem? Bo no widzę ten uśmiech, zdrać proszę ją, bo no to jest niesamowita historia, która miała miejsce już jakiś czas temu.
3: Jakiś czas temu, no właśnie, wiesz, ja ci nawet nie powiem kiedy, 2014 albo 2015, widzisz, czas leci, pamięć już nie ta, ale oni także nie pamiętali, jak ich tutaj złapałam, no ale trudno się dziwić, bo tyle zespołów ich supportuje.
2: Ja, co się stało?
3: No właśnie, ja ich supportowałam ze swoim zespołem, zespół nazywał się Divines, parę lat graliśmy i tak się akurat złożyło, że oni grali w Progresji w ramach Warsaw Music Week. To był dosyć duży koncert. Tam poznałam ich osobiście i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to są wspaniali ludzie, bardzo otwarci, bardzo pozytywni. Powiem więcej, nie tylko udało nam się ich supportować, ale oni nas wpuścili na scenę. Właśnie na tym kawałku, który poleciał przed chwilą na antenie, to było Ecstatic Truth, nas oraz jeszcze do tego naszą menedżerkę, co było dosyć odważnym
2: posunięciem,
3: bo dali nam pałeczki do rąk i my graliśmy na

0: na takich dziwnych jakichś perkusjonaniach, które oni
1: jakie
0: tam
1: jakie to były emocje, powiedz?
0: No niesamowite, no bo znaleźć się z takim zespołem na scenie, to naprawdę było jedno z najwspanialszych chyba przeżyć mojego życia i mojej kariery. No jak mówię, nie wiem, czy to była z ich strony dobra decyzja, bo myślę, że większość z nas zupełnie nie trafiała w rytm, bo była po prostu tak podekscytowana tą sytuacją, tym, co się tam działo, ale przyznam, że to była naprawdę dobra historia. A powiedz mi, Julia, na kogo ty czekasz?
1: Ja myślę, że za chwilę to zdradzę, bo jestem naprawdę pełna emocji po tej historii, którą opowiedziałaś.
0: No właśnie,
1: naprawdę
0: wiem, to nie
1: niesamowita i też czuję tę energię, która tutaj wszędzie od ludzi wokół bije, ciepłem bije taką, no nie wiem, jak nazwać tę energię. Myślę, że ona jest taka unikatowa dla Półwyspu Helskiego i dla tego festiwalu, dla festiwalu Defender Salt Wave Festival, bo dzieje się tu dużo i atmosfera jest naprawdę niesamowita. Wrócimy już za moment.

0: Purka na Defender Salt Wave Festival.
1: Purka na Defender Salt Wave Festival.
2: Lulu Zupczyńska oraz Julia Święch na Defender Saltwave Festival z czwórką. Cudowny wakacyjny klimat, piękne nadmorskie widoki, uśmiechnięci ludzie, no i wspaniała muzyka oczywiście, tak się dzisiaj
3: wszystko
2: bawi.
3: Wszystko się zgadza, potwierdzam.
2: Półwysa Juchelski, dokładnie taka. My nadajemy do godziny 23 dla Was z naszego polowego studia czwórki, relacjonując tę atmosferę i rozmawiając oczywiście również z niezwykle interesującymi gośćmi, ale również z nami samymi. Ja przyznałam się, że czekam najbardziej na występ Crystal Fighters na main stage'u dzisiaj i bardzo ciekawi mnie, na kogo czeka Julia.
3: Ja już się doczekałam, bo artystka, na której występ czekałam, to była Zalia, której koncert już miał miejsce godzinę temu.
2: Za naszymi plecami w dodatku.
3: No ale słychać było. Oraz dodatkowo, no jednak ten festiwal przeżywamy wyjątkowo z czwórką, również słuchając utworów artystów i tutaj na antenie oddając na żywo atmosferę festiwalu i słuchając piosenek artystów, którzy występują dziś oraz jutro na nim, a ja z Zalią mam o tyle ciekawą historię, że ja poznałam ją i dowiedziałam się w ogóle o jej istnieniu w roku 2024, bo Zalia była wtedy uczestniczką, finalistką Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w sekcji debiuty.
2: Żartujesz.
3: I ja współprowadziłam ten festiwal razem z moimi kolegami i prowadziliśmy wywiady takie na backstage'u w trakcie tego festiwalu i powiem Ci, że wykonanie coveru piosenki Płonąca stodoła Czesława Niemena w wykonaniu Zali, to nagranie jest dostępne oczywiście w internecie, na serwisach, różnych platformach, pewnie również Telewizji Polskiej, ale to jak... No, ja odczułam ciary. To, jak głos Zali jest... Nie jestem w stanie chyba... No dobra, postarałabym się oczywiście, żeby opisać to słowami, ale jej głos jest tak jedyny w swoim rodzaju, że dla mnie to jest naprawdę ikona polskiej sceny muzycznej współcześnie.
2: To jest bardzo ciekawe, czyli zanim Zali...

0: To była Zalią, można powiedzieć, taki okres.
1: No, bez przesady. I
0: stawała się nią.
1: Ale już tak.
0: No właśnie, ale bo to jest zawsze taki ciekawy okres w karierze artysty, kiedy on się rozpędza, kiedy jeszcze nie jest na tym main stage'u,
1: tak,
0: kiedy dochodzi tam.
1: Tak, to było dopiero po... To był koncert po jej pierwszym debiucie na Orange Warsaw Festival, jeszcze na małej scenie, a już dzisiaj widzimy na największej scenie, na głównej scenie Defender Salt Wave Festival i tłumy tam były.
0: No właśnie, zresztą Zalia również fituje w swojej muzyce z największymi postaciami na scenie rapowej i nie tylko.
1: Oraz największe postaci fitują już u niej.
0: A to właśnie, to jest to, że one fitują u niej.
1: Tak.
0: Tak się dochodzi na szczyt.
1: Tak się buduje legendę, jak
0: tak
1: to mówią.
0: Tak się buduje legendę, dokładnie tak. I tak też grają artyści na Defender Salt Wave Festival, na którym jesteśmy dla Was do godziny 23. Julia Święch oraz
1: Lulu Zupczyńska.
0: Będziemy z Wami po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Za nami koncerty Vito Bambino, Zalia, a w tle Jan Rapowanie. I to wszystko z czwórką na Defender Salt Wave Festival w samym sercu Jastarni.
1: Dokładnie, a przed nami dzisiaj jeszcze na main stage'u Crystal Fighters oraz Salvatore Ganacci. To dla fanów elektroniki i takiego mocniejszego brzmienia.
0: Dla ciebie coś.
1: Dla mnie, dokładnie.
0: Ty czekasz na tych artystów.
1: Ja czekam. Muszę przyznać, że no może te początkowe koncerty nie porwały mnie aż tak mocno, jak mogą mnie porwać te kolejne. A jutro coś dla fanów rapu również i alternatywy, no bo będzie Gunson.
0: No tak, Liwka.
1: Oczywiście, no i będzie Sokół, prawda? To też
0: będzie.
1: To jest mocny zawodnik. To jest mocny zawodnik na scenie.
0: 11 minut do godziny 22 pozostało. My mówimy do usłyszenia, bo wracamy tuż po 22 do naszego plenerowego dzisiejszego saltwave'owego, festiwalowego studia. To co? No, muzyka.
1: Dokładnie. Z Lulu Zupczyńska oraz Julia Święch były z wami do godziny 22, a jeszcze
0: i wrócimy.
1: Cała godzina przed wami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Hola, mi llamo.

0: Autopromocja.
1: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja.
2: A ja lubię cię, leto, a kto ty? Lubię, kiedy kupiony też, czy lecimy na kluby, jachty, wyspy.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Aktualnie w Jastarni, skąd dzisiaj nadaje czwórka, na Półwyspie Helskim 19 stopni Celsjusza, a w Warszawie nadal 25 stopni. Także naprawdę ciepło. Po upalnym dniu przychodzi chłodny wieczór, nastaje noc i noc nie będzie dla Polski taka wesoła, ponieważ na zachodzie kraju, w centralnej części kraju oraz na zachodzie prognozowany jest deszcz oraz lokalne burze, nawet burze z gradem. Także uważajcie na siebie. Szczególnie na drogach, jeśli aktualnie jesteście w trasie, to życzę Wam wszystkiego dobrego i jak najmniej opadów, bo wiadomo, to na drodze najtrudniejsze, a temperatura minimalna dziś w nocy to 19 stopni na zachodzie, 20 stopni w centralnej części kraju, 17 na wschodzie i 17 właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, na terenie Półwyspu Helskiego, a na południu 19 stopni i bez opadów na południu kraju, także trzymajcie się ciepło i odpoczywajcie po tym niezwykle upalnym dzisiejszym dniu.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Ja wiedziałem, że tak będzie.
7: Czwórka, to słychać.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Jesteśmy na Defender Salt Wave Festival z czwórką. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, oraz
3: Julia Święch. Nic nie uległo zmianie. Za nami nadal na scenie głównej festiwalu gra Jan Rapowanie. Już były fajerwerki. Tutaj widziałam konfetti.
2: Tak, tak, były ognie. Ja się przeszłam.
3: Jest
2: tutaj,
3: ogień, myślę.
2: Jest ogień wszędzie. Ja przeszłam się właśnie po terenie festiwalu i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tą atmosferą.
3: A widziałaś ten księżyc?
2: Fantastyczny.
3: Niesamowity.
2: Ale jak to się zgrało z bańkami, które leciały ze sceny. Bańki mydlane zapełniły całą główną scenę. Wszyscy po prostu ulegli czarowi tej chwili, wyciągając telefony oczywiście, ale nie tylko, byli też ludzie zasłuchani w tej muzyce Janka. No i dzisiaj jeszcze wiele ciekawostek na różnych scenach, wiele dobrej muzyki.
3: Teraz... I wyczekiwani przez ciebie Crystal Fighters.
2: Oczywiście. Zagrał nam przed chwilą Bart Sucharski, który otworzył festiwal na scenie...
3: Defender Stage.
2: Dokładnie, na scenie na wodzie. I to był jego premierowy numer z Nowiką, Au revoir l'amour. Barta niestety nie udało nam się spotkać, ale spotkałam innych gości, między innymi Sebastiana Wejkuma, który również gra na jednej ze stref partnerskich. Tutaj jest to legenda polskiej sceny klubowej i wpadnie do nas już niedługo, mam nadzieję.
3: Ale może opowiemy jeszcze o tym, jak tak naprawdę wygląda ten festiwal i jak wyglądają sceny, bo moim zdaniem jest to festiwal jedyny w swoim rodzaju, który ma miejsce właśnie dziś i jutro na Półwyspie Helskim w Jastarni. Także wrócimy za chwilę i zdradzimy trochę trochę kulisy, a trochę to, co, czego doświadczają uczestnicy festiwalu, bo no...
2: Moc muzycznych wrażeń.
3: Dokładnie.
2: Wrócimy do Was po krótkiej muzycznej przerwie.

0: twórcę Salvatore Ganacci i Salvatore już za moment będzie, myślę, że już dojechał, na bank dojechał do Jastarni, na Salt Wave Festiwalu w Jastarni, w samym sercu Półwyspu Helskiego. I Lulu, może przybliżymy słuchaczom czwórki, czym tak naprawdę jest ten festiwal i jak on wygląda, bo moim zdaniem to, że jedna scena festiwalu, Defender Stage, jest położona no, w samym środku morza, zatoki.
1: Na wodzie, oczywiście, tak. No, przede wszystkim festiwal odbywa się na terenie lotniska. Znamy już jeden festiwal, który na lotnisku się odbywa, ale on nie jest tak kameralny, a te kameralne festiwale mają jednak zupełnie inny klimat. Nie trzeba się przeciskać przez ludzi, nie ma tych kolejek, nie ma tego ścisku.
0: Kolejki, tak.
1: I rzeczywiście trudno też się tak przebodźcować jak na tych dużych festiwalach. Ja zawsze mówię, że w zeszłym roku miałam już naprawdę dosyć, chodząc po tych większych festiwalach, wszystko grało, wszystko świeciło, trąbiło. Na tych butikowych wydarzeniach, w butikowych festiwalach jest znacznie lepiej pod tym kątem, znacznie spokojniej, można się naprawdę cieszyć tą muzyką.
0: Tutaj szczególnie może być spokojnie, bo wyobrażam sobie, że jeśli jesteśmy na takim festiwalu, na festiwalu Salt Wave Festival i faktycznie odczuwamy lekkie przebodźcowanie, czy mamy dość muzyki, czy mamy, chcemy odejść od tłumu, to ledwie kilkadziesiąt metrów dzieli nas od plaży i od zatoki, od w ogóle nadmorskiej bryzy. I mam wrażenie, że to jest naprawdę niesamowite i jedyne w swoim rodzaju. To, że właśnie to morze, ten półwysep i no, ta woda jest tak blisko i możemy popatrzeć się w siną dal i naprawdę wziąć głęboki oddech i po prostu odpocząć na chwilę.
1: Zdecydowanie tak, bo jak wiemy, woda w ogóle ma taką właściwość, że uspokaja człowieka. My tutaj byłyśmy już świadkiem takich chwil odpoczynku. Mamy leżaczki nad tą wodą przy scenie Defender. Przy
0: I czwórkowe leżaczki.
1: Oczywiście czwórkowe jak najbardziej. To są najlepsze leżaczki.
0: Wiadomo.
1: Niestety nie są one nad wodą, ale tam właśnie ludzie siedzą spokojnie, odpoczywają, słuchają muzyki. No i oczywiście zbierają się też pod sceną, bo tam gra fantastyczna muzyka elektroniczna, którą, jak wiemy, ja uwielbiam i na nią czekam. Za chwilę się tam wyrywę. No cóż, będziemy Wam relacjonować tą fantastyczną atmosferę Defender Salt Wave Festival, który odbywa się i dzisiaj, i jutro w Jastarni na Półwyspie Helskim. Lulu Zupczyńska oraz
0: Julia Święch.
1: A my słyszymy się po przerwie.

0: Purka na Defender Salt Wave Festival.
1: Purka na Defender Salt Wave Festival.
2: A jest na nim z wami Lulu Zupczyńska oraz
3: Julia Święch oraz udało nam się złapać gościa. I to nie byle jakiego, naprawdę fenomenalnego gościa, który już zaraz występuje.
2: Moi drodzy, legenda sceny klubowej przede mną, Sebastian Wejkum, cześć.
4: Cześć, no bardzo mocne przedstawienie, dziękuję trochę nad wyrost, ale bardzo mi miło, dziękuję, dobry wieczór państwu.
2: Ale jesteś skromnym człowiekiem,
4: absolutnie
2: myślę.
4: Tak nie jest, absolutnie tak nie jest, troszeczkę gram teraz, bo jestem na żywo. Jakby.
2: Dokładnie tak. Powiedz mi, bo ty masz za sobą już bardzo wiele festiwali. Jak taki rajd w ogóle przeżyć? Jak DJ przeżywa tak intensywny czas, jakim są wakacje, jakim jest lato?
4: No nie ukrywam, faktycznie okres letni jest bardzo obfitujący w tego typu imprezy. Od wielu lat mam przyjemność sporo grać w tym czasie. No słuchajcie, no w miarę zdrowy tryb życia, no gdzieś tam pamiętać, że jest kolejny tydzień, jest praca, przychodzi kolejny weekend, być na to gotowym. No ja faktycznie staram się omijać szerokim łukiem wszelkiego rodzaju umilacze. Być może to mnie ratuje, a być może jest to po prostu jakiś tam ochota profesjonalnego podejścia do zawodu, jaki wykonuję.
3: To powiedz nam proszę, jak emocje u ciebie, jak emocje przed setem, jak się czujesz i jak w ogóle wrażenia, pierwsze wrażenia na festiwalu Salt Wave?
4: Powiem tak, no faktycznie jestem pierwszy raz, jestem zauroczony sceną tuż przy plaży, właściwie na plaży. Jestem zauroczony naszą kochaną sceną Number 7, gdzie mam przyjemność za kilka godzin wystąpić i tutaj dziękuję Kubie za tą szansę. Słuchajcie, no jest wspaniale, jest to kameralny festiwal w porównaniu z niektórymi, na których miałem przyjemność zagrać. Niemniej jednak bardzo urokliwy, bardzo fajni ludzie, którzy wiedzą, po co tutaj przyszli. Są super wychillowani. Mam wrażenie, że to jest taki surferski festiwal dla ludzi totalnie wyluzowanych i bardzo mi się tutaj podoba.
2: Sebastianie, ja muszę cię zapytać oczywiście o wpis, który ostatnio opublikowałeś na Instagramie. Powiedziałeś, że bardzo trudno jest dzisiaj skleić selekcję do seta, bo premiery, te kawałki, które się pojawiają w internecie, są po prostu słabe. Powiedz mi, skąd w ogóle u ciebie taki impuls do napisania tego rodzaju wpisu?
4: Bardzo, bardzo ładnie w ogóle pani redaktor to ujęła, bo faktycznie wydźwięk był troszeczkę inny, innych słów użyłem. Mogłem to troszeczkę ładnie przekazać tutaj, tak jak pani. Słuchajcie, no faktycznie jestem osobą, która stara się sumiennie przygotowywać do setów i od wielu, wielu, wielu lat, więc mniej więcej mam porównanie, jak to wszystko wyglądało 10 lat temu i jak dzisiaj. I no niestety, faktycznie ująłem to w ten sposób, że to, co teraz wychodzi, jest dużo, dużo, dużo gorsze niż to, do czego nas wytwórnie oraz artyści przyzwyczaili. Faktycznie, no mówię, wydźwięk tego seta był dość bardziej jakby bezpośredni, bardzo impulsywny. Stało się to wieczorem po moim całodniowym maratonie po beatportach, etc., innych sklepach z muzyką, również SoundCloudach, ale też Bandcampach, etc. Faktycznie, jestem zawiedziony. Posuwamy się do lat, powiedzmy, 10 wstecz, 9, aby znaleźć coś, co przynajmniej według mojego gustu jest warte, żeby zagrać i stosować. Więc i tutaj tak, chciałbym jeszcze przeprosić ewentualnych kolegów z branży, którzy mogli się poczuć obrażeni. Chodzi mi tutaj o

0: muzykę mocniejszą niż grałem. Chłopaki, nadal was kocham, nie cofam swoich słów.
1: Mamy nadzieję, że te kawałki sprzed 10 lat się pojawią, bo to przecież już klasyka w twoim secie dzisiaj. Dziękuję serdecznie, był z nami Sebastian Wejku.
0: Dzięki kochani, miłej nocki i do zobaczenia.
1: A my nadajemy dla was do
2: na żywo z Salt Wave Festival w Jastarni.
1: Julia Święch i Lulu Zupczyńska, słyszymy się po przerwie.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Dziś na żywo z Jastarni i to wszystko prawda, razem z Lulu dzisiaj nadajemy na żywo z Defender Salt Wave Festival w samym sercu Półwyspu Helskiego i ja... Trochę w nawiązaniu do naszej rozmowy z Wejkunem chciałam wspomnieć o tym, że uważam, że warto wspomnieć o tym, że festiwal to nie tylko te duże sceny, które okej, cieszą się największą popularnością, bo grają na niej największe gwiazdy muzyki tutaj i no myślę, że wielu gatunków i elektroniki, i popu, i rapu, także tych artystów jest naprawdę dużo i to są naprawdę wielkie nazwiska ze sceny polskiej i ze sceny z zagranicy, ale też festiwal, i to nie tylko Salt Wave, ale myślę, że większość festiwali ma naprawdę bogatą taką ofertę muzyczną, jeśli chodzi o sceny partnerów, które no, mam wrażenie, że przez ostatnie lata rozwinęły się naprawdę i myślę, że to jest niezwykła okazja czasem, żeby wpaść na taką scenę i też poznać kogoś, kto no właśnie nie jest jeszcze tym dużym nazwiskiem. Myślę, że też taką okazją do poznania tego typu artystów jest, nie wiem, Off Festival w sierpniu w Katowicach, ale myślę, że te sceny dzisiaj, które miałyśmy okazję zobaczyć na Salt Wave Festival, te małe sceny, to jest naprawdę okazja do no, poznania perełki muzycznej.
3: Zgadza się, tych stref festiwalowych jest coraz więcej i tych scen pomniejszych, nie main stage'ów, ani nawet nie tych średnich scen, porobiło się bardzo dużo w ciągu ostatnich lat. Można by powiedzieć, że czasami za dużo na niektórych festiwalach, to jest też moje zdanie, ale na niektórych festiwalach też te sceny są redukowane, co mnie cieszy, bo co za dużo, to niezdrowo. Natomiast faktem jest, że chodząc po tych scenach można odkryć ciekawych artystów, niszowych artystów, albo też artystów, którzy rozpędzają swoją karierę. Nie tylko, bo również takich jak Sebastian Wejkun, który już wiele lat jest na polskiej scenie klubowej. Ja jestem zresztą stałą...
2: Od kuchni,
3: tak. Jestem stałą bywalczynią tych scen. Mnie ostatnio dużo na takie sceny też bukuje się. I bardzo ciekawy przykład tego zjawiska miałam w zeszłym tygodniu na Łódź Summer Festiwalu, gdzie po prostu...
2: Ponad 200 tysięcy osób.
3: Tak,
2: to frekwencja
3: się
2: dopisała, umówmy się.
3: Tam
2: widziałam
3: było...
2: wideo BDS-a w mediach społecznościowych, to naprawdę robiło wrażenie.
3: Tam było naprawdę bardzo mocno i to, że ja grałam na jednej z tych stref partnerskich sprawiło, że w pewnym momencie mojego występu poczułam się jak na Ibizie, bo to nie było normalne,
2: wow.
3: To nie była normalna ilość ludzi. To naprawdę no,
2: to
3: myślę,
2: się nie
3: na moim secie myślę, że było jakieś 300 osób spokojnie, czyli no, to był po prostu taki mały festiwal. Ognie po prostu

0: prostu dymy, światła. No i też muszę przyznać, że dużo osób dzięki temu właśnie mnie poznało i potem zafollowowało i rozmawia do tej pory ze mną na social mediach. To jest fantastyczne też, taki bezpośredni kontakt z artystą. Więc moi drodzy, jeżeli jeździcie na festiwale, chodźcie po małych scenach, bo tam jest naprawdę mnóstwo fantastycznej muzyki, mnóstwo perełek do odkrycia. I również oczywiście na Salt Wave Festival takie perełki można znaleźć. Jeżeli jesteście w Jastarni, no to koniecznie przejdźcie się po całym terenie festiwalu. A my z wami jesteśmy jeszcze do godziny 23, relacjonując wam.
1: Ale ja bym jeszcze chciała wspomnieć pokrótce o, no, nazwisku, które jeszcze niedawno było małe, a dzięki trasie koncertowej z Taco Hemingwayem, czyli z Filipem Szczęśniakiem, stało się naprawdę duże, bo jutro na festiwalu Salt Wave zagra Liwka i posłuchajmy może teraz Liwki na ficie, na płycie Taco Hemingwaya w utworze Zakochałem się pod apteką.

0: Furka na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Jesteśmy na Defender Salt Wave Festival w Jastarni. Relacjonujemy dla Was tą gorącą atmosferę, która rozgrywa się na Półwyspie Helskim. Udało nam się złapać uczestników, żeby zapytać ich o ich wrażenia na festiwalu. Powiedzcie mi, jak się bawicie i na co czekacie najbardziej dzisiaj?
3: Super się bawimy.
4: Powiem tak, zabawa jest przednio.
3: Jest bardzo fajnie. Wszyscy, których tu nie ma, żałujcie bardzo, że was tu nie ma, żałujcie.
5: A na jakie koncerty najbardziej czekacie?
4: Ja czekam najbardziej na Vito Bambino, już był, tak, bardzo fajny koncert, super osoba,
5: więc... A ty?
3: Ja czekam najbardziej też na Vito Bambino, szkoda, bo spodziewałem się męskiego grania i nie było. No ale i tak jest super.
5: Ale było tak jakby męskie granie na Salt Wave, bo była i Zalia, i Vito. Także trochę myślę, że satysfakcji jest.
2: A jutro na co czekacie?
3: Jutro czekam na Sokoła, na pewno Sokoła.
4: Ja też tak, na Sokoła i żeby sobie pozwiedzać trochę, tak?
5: Jednogłośnie. Myślę, że festiwal, Salt Wave Festival zdecydowanie łączy. Ta energia w Jastarni jest tutaj niesamowita. Lulu, zgodzisz się, kiwasz głową.
2: Zdecydowanie, a tutaj jeszcze do tego mamy fanów rapu. Chciałeś coś powiedzieć?
3: Dokładnie, brakuje tutaj bardzo nowoczesnego rapu. Jakby tego, który dzieje się teraz, czyli Oki, o co chodzi, BDOS, brakuje ich tutaj, bardzo brakuje ich
5: tutaj.
3: Czyli
5: jeśli słuchają nas jacyś bookerzy albo producenci, organizatorzy Salt Wave, to tutaj jest przekazanie.
3: Mam nadzieję, tak, że wśród słuchaczy znajdują się jacyś fajni rapu. Pięć.
5: No, dokładnie. Ja zdecydowanie, tak. 2-1-1-5 w moim sercu zawsze.
4: Ja powiem tak, ja najbardziej chciałem, żeby był Żabson, bo to jest bardzo dobry artysta, więc trochę smutno, ale i tak jest dobrze. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i bawcie się dobrze w tą piękny piątek, tak?
2: Tak się składa, że rozmawialiśmy dzisiaj z bookerem festiwalu Salt Wave. Może jeszcze złapiemy go gdzieś tam na backstage'u.
5: Przekażemy
2: mu te informacje z całą pewnością. Bardzo Wam pięknie dziękujemy za udział.
5: I życzymy miłego festiwalu.
3: Dziękujemy bardzo. I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
2: A Julia Święch i Lulu Zupczyńska
5: z Wami. Wracamy za chwilę jeszcze, bo tej energii tutaj festiwalowej jest naprawdę dużo, jest moc.
2: Wracamy po muzycznej przerwie.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

0: w czwórce Soku, a my z Lulu kończymy już dzisiejszą relację pierwszego dnia Salt Wave Festival, Defender Salt Wave Festival, który trwa w najlepsze. I Lulu, co?
1: Rychło w czas, bo właśnie zaczęło się Crystal Fighters na scenie głównej.
0: Wow, ja widzę ten zaraz, uśmiech,
1: tak,
0: widzę
1: ja już
0: twój
1: tam lecę,
0: uśmiech.
1: Już tam jestem.
0: Ty zaraz biegniesz, ale może zapowiedzmy jeszcze, co jutro na drugim dniu festiwalu Salt Wave, bo artystów jest naprawdę dużo. Będzie Kukon, będzie Soku, będzie wspomniana już przez nas Liwka, no co prawda bez Tako, ale no Liwka naprawdę jej, no ja czekam na jej najnowszy singiel, który ostatnio zapowiada w mediach społecznościowych. Myślę, że będzie Ogień, a jutro na głównej scenie jeszcze Grandson oraz Budka Surfera by Unda.
1: No i nie można zapominać o mniejszych scenach, między innymi scenie na wodzie, gdzie wystąpi creme de la creme polskiej elektroniki, chociażby Prima Doma, DJ Blik oraz DJ Paul Comtel.
0: Oraz nasza redakcyjna,
1: no i nasza
0: koleżanka.
1: Tak, to właśnie, Dominika Płonka z Dawidem Płonką rodzinnie, również Łuki oraz Plus Dwa, no naprawdę będzie się działo i oczywiście my będziemy tam dla was relacjonować tak jak dzisiaj tę atmosferę, te muzyczne uniesienia od godziny 20 do godziny 23. Bądźcie koniecznie z nami, no bo warto na Salt Wave Festival
0: być, a jak się nie jest na festiwalu, to warto posłuchać
1: Dokładnie
0: czwórki.
1: Tak.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiaj, kłaniamy się i mówimy do usłyszenia jutro. Julia Święch
1: i Lulu Zupczyńska. Cześć.
0: Cześć.
2: Czwórka na Salt Wave Festival.
3: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head night bills. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji bije w barśnym mążem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak żywiej zorienią, chyba nich obiech, czy już żonę.

0: Zapalam bafik, włączam brawo,
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
1: O nie, my tak nie gramy.

Yo, take free, ha. Yeah, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem niestety, by Zulisława i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.

0: ciebie dumny.
1: Lecisz po to i wracasz do mnie złota.
0: Mam kciuki i jestem z tobą.
2: Będzie po mojemu albo będzie po mnie. Coraz mniej ludzi już stoi obok mnie. Ale zaufane grono wierzy mocniej niż ja. Sam w siebie czasem muszę wziąć rozbieg
0: albo
2: wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: Nie chcę szufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash?
0: Enough był.
1: Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres?
0: Enough był.
1: Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Enough był. Wszyscy tu jesteśmy niemalej wróg, którzy dostali za mało uwagi.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

0: Sezam.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

I did my half anything. I breathe life.